A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach. Pociągi wróciły do Trzebnicy. To po tym, jak zakończyła się rewitalizacja linii kolejowej na trasie Wrocław-Trzebnica. Od niedzieli 14 czerwca po trasie ponownie kursują pociągi kolei dolnośląskich. To ważny moment dla północy regionu, przekonują wicemarszałek Michał Redo oraz członek zarządu województwa Natalia Gołąb. Udało się, można powiedzieć. Linia kolejowa do Trzebnicy została zrewitalizowana i oddana do użytku. Co możemy powiedzieć o tej inwestycji?
2: Michał Redo, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Wszystko zgodnie z planem. Udało się 4 miesiące remontu torowiska.

0: To linia, którą jako pierwszą samorząd w 2009 roku wyremontował, przywrócił, przejął, jest ona w całości linią samorządową. Po 17 latach wymagała remontu. Jest to linia, po której rocznie podróżuje około 1 000 000 pasażerów, więc jak najbardziej dbamy o bezpieczeństwo, chcemy poprawić przepustowość tej linii i dzięki temu remontowi, dzięki poprawie torowiska, teraz pociągi będą jeździły z prędkością 100 km na godzinę, więc jak najbardziej wszystko na plus, 4 miesiące. Inwestycja kosztowała 26 milionów złotych, środki pochodziły z Krajowego Programu Odbudowy, a kolejnym krokiem, myślę, będzie elektryfikacja tej linii. 4 czerwca otwieramy przetarg na dokumentację projektową tej linii. Chcemy, aby udało nam się, aby ta inwestycja została zakończona w połowie 2029 roku. Zdajemy sobie sprawę, że dzięki temu będą mogły poruszać się po tej linii pociągi 5-członowe, które zabiorą więcej pasażerów, a oznacza to dla nich większą wygodę, lepsze podróżowanie, więc jak najbardziej chcemy rozwijać tą linię, która jest dla nas pierwszą, była pierwszą samorządową, teraz będzie pierwszą zelektryfikowaną.
1: Pociągi powróciły na północ do województwa, do Trzebnicy, zrewitalizowana linia kolejowa. Pytanie zatem, dlaczego do Trzebnicy warto przyjechać?
2: Natalia Gomczuk, Nic Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Przede wszystkim chcemy pokazać, że Trzebnica to jest miejsce, do którego w ogóle warto przyjechać przede wszystkim koleją. Chcemy pokazać wzgórza trzebnickie, Kocie Góry, żeby to był taki impuls do tego, żeby odwiedzać tą część Dolnego Śląska, żeby poznawać walory. Ja szczególnie muszę tutaj podkreślić właśnie ten walor kulinarny, czyli na tym terenie mamy bardzo dużo producentów produktów regionalnych. Cudowne kiszonki stąd pochodzą. No, winiarze, którzy bardzo mocno i silnie się rozwijają, którzy są absolutną wizytówką Dolnego Śląska. Dzięki też temu, że produkują swoje wina właśnie tutaj, w tym terenie, Dolny Śląsk jest rozpoznawalny na arenie krajowej i międzynarodowej. Fantastyczne szlaki piesze, rowerowe, więc Trzebnica, wzgórza trzebnickie mają bardzo dużo do zaoferowania turystom, więc chcemy, żeby ta zrewitalizowana linia nie służyła tylko i wyłącznie mieszkańcom, ale też, żeby zachęcała do tego, żeby jeździć po Dolnym Śląsku, żeby odwiedzać te wszystkie piękne miejscowości i odkrywać to, co jest bardzo blisko nas. Zaczyna się właśnie sezon wakacyjny, to może spędźmy ten czas na Dolnym Śląsku, niekoniecznie wybierając kierunki egzotyczne, zagraniczne, tylko korzystajmy z tych walorów i z tych uroków, jakie są w naszym regionie, bo cały region Dolnego Śląska jest piękny, jesteśmy bogatym regionem w zamki, w pałace, w góry. Zostańmy na Dolnym Śląsku, no i przede wszystkim odwiedźmy te piękne Kocie Góry.
1: Więcej o technicznym aspekcie modernizacji oraz o planach na przyszłość tej linii mówi Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
3: Przede wszystkim zwiększenie parametrów technicznych linii 326 od Wrocławia do Trzebnicy. Jest to pierwsza linia, która została zrewitalizowana przez województwo dolnośląskie przy użyciu materiałów staroużytecznych, czyli taki recykling kolejowy trochę. Był to absolutny pilotaż. Tak więc dzisiejsze otwarcie i dzisiejszy remont, który zaprezentowaliśmy, który dobiegł końca, on jest tak naprawdę wstępem do elektryfikacji za parę lat. Ogłosiliśmy postępowanie na dokumentację tej elektryfikacji, tak więc za półtora roku będziemy mieli gotowe pozwolenie na budowę pod tą inwestycję. Już dzisiaj przede wszystkim prędkość maksymalna wynosi 100 km na godzinę, a nie 80. Nie chodzi tutaj o czas przejazdu na tej relacji, bardziej chodzi o względy techniczne i bezpieczeństwo. Po drugie, użycie płyt wielkogabarytowych na przejazdach kolejowych. Jest to udogodnienie pod kątem utrzymania, ale również nowoczesne podejście do przejazdów. Ciekawostka, przy realizacji tej inwestycji zastosowano podbijarkę z funkcją stabilizacji podtorza, przez co właśnie ta inwestycja była możliwa w wykonaniu zaledwie 4 miesiące.
1: Z powrotu pociągów do powiatu trzebnickiego cieszą się samorządowcy. Starosta Małgorzata Matusiak, wiceburmistrz Trzebnicy Krystyna Haładaj oraz wójt Wiszni Małej Jakub Bronowicki. To ważny moment dla mieszkańców powiatu trzebnickiego, gminy Trzebnica, gminy Wisznie Mała, bo powraca ruch pasażerski, ruch kolejowy na terasie z Wrocławia do Trzebnicy. Jak ważny jest to moment?
4: Małgorzata Matusiak, starosta trzebnicki. Dla samorządowców owszem, ale przede wszystkim dla mieszkańców, których reprezentujemy, i głos, stanowisko jest jednolite. Bezpieczny dojazd do domu, do pracy, transportem kolejowym, ale też szybki. A po remoncie tego węzła kolejowego będzie się nie tylko bezpiecznie jeździło, ale też szybciej. Walory turystyczne powiatu trzebnickiego zachęcają mieszkańców aglomeracji wrocławskiej do przyjazdu do Trzebnicy, do ościennych gmin, bo przecież nie muszę nikogo tutaj przekonywać, że mikroklimat obornicki, wzgórza trzebnickie, czy Dolina Baryczy, czy pola golfowe, to wszystko przemawia przez to, żeby odwiedzać częściej powiat trzebnicki, ale przecież powiat trzebnicki jest powiatem wciąż rozwijającym się. Bliskość do Wrocławia, rozwój gospodarczy

0: wybierają jednak stolicę powiatu trzebnickiego jako miejsce docelowe pracy, ale też duża rzesza mieszkańców powiatu trzebnickiego dojeżdża do pracy do Wrocławia. Temu służy transport kolejowy, który wiadomo odciąża Eskę istniejącą, czy też drogę wojewódzką, piątkę z tak zwaną starą.
1: No właśnie, mówimy o ruchu kolejowym, o ruchu samochodowym, a na przecięciu tych dwóch linii stwarza on czasami spore problemy. Tak dzieje się w Skokowej, tak dzieje się w Żmigrodzie. Tam powiat trzebnicki zabiega o przebudowę tych przejazdów, by stały się one bezkolizyjne. Co możemy w tej sprawie powiedzieć? Na jakim etapie są te starania?
0: Powiat trzebnicki aplikował w ramach konkursu poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach drogowo-kolejowych, a tym samym przebudowę skrzyżowania na dwupoziomowy w miejscowości Skokowa, czyli tak zwany tunel. Liczymy na wyniki pozytywne dla powiatu trzebnickiego. Wiem również, że gmina Żmigród na czele z burmistrzem Robertem Lewandowskim, który był ze mną we Wrocławiu, lobbować, rekomendować oba wnioski. Liczymy na to, że uda nam się. Niestety istnieje jeden mankament finansowy. W przypadku powiatu trzebnickiego już wiemy, że wartość tego zadania oszacowana jest na 26 milionów złotych. 7 milionów będzie pochodziło z polskich linii kolejowych SA. Liczymy na partycypację gminy Prusice, bo przecież przejazd kolizyjny jeszcze istnieje w miejscowości Skokowa, to jest gmina Prusice. Liczymy na to, że przy sprzyjającej, dobrej w końcu współpracy uda nam się wybudować przejazd bezkolizyjny. Przełom lipca czy też sierpnia pojawią się wyniki. W tej chwili jesteśmy na liście rezerwowej. Z pozycji 11 udało się znaleźć powiatowi trzebnickiemu przejść na pozycję 6, czyli jest coraz bliżej. Mam nadzieję, że jest wystarczająca liczba środków finansowych, żeby realizować wniosek, który jest w tej chwili procedowany. Powiat trzebnicki jest na etapie wykonania nowej koncepcji, dość szczegółowej, która uwzględnia badania geologiczne, uwzględnia również działki, które być może nie stanowią problemu, a jeżeli stanowią, to właśnie ta koncepcja w wykonaniu fachowców, osób kompetentnych, pozwoli nam rozwiać wszelkie wątpliwości, a jeżeli okaże się, że środki zostały przyznane, to przystąpimy do dalszych działań proceduralnych czy też formalnych, żeby w ciągu tych 2 lat czy 3 lat, bo konkurs przewiduje realizację zadania do 2029 roku.
1: Ważny moment dla mieszkańców Trzebnicy, gminy Trzebnica, pociągi wróciły na północ Dolnego Śląska. Co to dla Was jako władz gminy i jako mieszkańców oznacza?
2: Krystyna Hawada i pierwszy zastępca burmistrza gminy Trzebnica. Ogromnie się cieszymy, że to już kolejna rewitalizacja tej linii kolejowej. Kolej istnieje już ponad 100 lat. Ona się na dobre wpisała oczywiście w życie naszych mieszkańców i ona stanowi naprawdę niezwykle ważny element dla każdego z nas, dla mieszkańców, bo związana jest z życiem osobistym, życiem zawodowym, z edukacją dzieci, młodzieży, każdego z nas, z możliwością szybkiego dostania się do Wrocławia. I tym sposobem te nasze dwa miasta zbliżyły się do siebie. Ale to jest istotne, niezwykle ważne nie tylko dla nas mieszkańców, ale także dla turystów. Bo jak wiemy, Trzebnica jest miejscowością turystyczną, o pięknych walorach kulturowych, historycznych, krajobrazowych. Tutaj mamy sanktuarium świętej Jadwigi, tutaj mamy stawy, ścieżki rowerowe, spacerowe, tu mamy bazylikę, klasztor postcysterski i to wszystko powoduje, że do nas przyjeżdżają chętnie z Wrocławia mieszkańcy i po to, żeby tu spędzić spokojnie czas, odpocząć sobie w tym pięknym naszym klimacie, do czego zapraszam. Dzięki tej rewitalizacji oczywiście zyskamy kolej bezpieczniejszą, ładniejszą, szybszą i na pewno będzie więcej kursów, tym bardziej zbliżymy się do Wrocławia.
1: Pociągi wracają do Trzebnicy, to ważna wiadomość dla mieszkańców gminy Trzebnica, ale nie tylko, bo ta linia przewozi też pasażerów z gminy Wisznia Mała. Co ta modernizacja już zakończona oznacza właśnie dla mieszkańców pana gminy?
3: Przede wszystkim to, że zostanie przywrócone połączenie kolejowe z Wrocławiem i Trzebnicą. Takie niezbędne dla naszych mieszkańców, bo przecież oni z niego korzystają przede wszystkim dojeżdżając do szkół, do pracy i szybciej, bo to też jest ten element tej modernizacji, na który wszyscy czekaliśmy. No wprawdzie nie da się tego jeszcze przyspieszyć po stronie Wrocławia, bo wrocławski węzeł kolejowy jest zapchany, ale przynajmniej na tym odcinku

0: Który już bezpośrednio nas obsługuje, na pewno ten wariant kilku minut skrócenia podróży na pewno wszystkich ucieszy, jak również, nie myślę, zachęci większą liczbę osób do tego, żeby korzystać z naszego przystanku. Najbardziej jest preferowany Pierwoszów, bo on bezpośrednio jest położony, ale mamy wielu mieszkańców, którzy zwyczajnie dojeżdżają tam, parkują swój samochód i wsiadają do pociągu, jadąc do Wrocławia. W ten sposób wykorzystują tą komunikację, nie chcąc stać we wrocławskich korkach. Także to, co najistotniejsze dla nas, to jest to oferta, która nie dotyczy tylko jednej miejscowości, ale wielu naszych miejscowości gminnych, bo można tam również rowerem dojechać, a w najbliższym czasie po zrealizowaniu jednej inwestycji przez Zarząd Dróg Powiatowych, następnej przez gminy, będzie ścieżka rowerowa, która połączy naszą stolicę gminy z tąże właśnie stacją kolejową, także będziemy mieli jeszcze dodatkowe możliwości dojechania do i bezpiecznego dojechania do tej stacji kolejowej.
1: No właśnie, ścieżka rowerowa Piotrkowiczki Pierwoszów, na jakim etapie są te prace?
0: No na wielu etapach, bo na jednym etapie jeszcze projektujemy. Do Wiszniaka już wyłaniamy wykonawcę. W bieżącym roku, mam nadzieję, uda się już wybudować pierwszy odcinek tego naszego połączenia przez Wzgórza Trzebnickie. Kolejne, w miarę jak będziemy pozyskiwali dokumentację i pozwolenia na budowę, będziemy przystępować do ich realizacji.
1: Został tydzień na decyzję. 22 czerwca zakończy się rekrutacje do szkół średnich na nowy rok szkolny. W powiecie trzebnickim swoje oferty mają dla nas 4 szkoły. 2 w Trzebnicy oraz po jedynej w Obornikach Śląskich i Żmigrodzie. O przygotowanych ofertach rozmawiałem z dyrektorami poszczególnych szkół. Przed nami czas wyboru decyzji u absolwentów szkół podstawowych, jaką szkołę średnią wybrać. Zatem jaką ofertę dla absolwentów ma liceum ogólnokształcące w Trzebnicy?
2: Magdalena Bielec-Janusiewicz, dyrektor liceum ogólnokształcącego imienia II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy. W tym roku przygotowaliśmy dla kandydatów klas ósmych, dla kandydatów do liceum absolwentów klas ósmych 4 profile, 4 kierunki kształcenia. Pierwszy z nich to humanistyczno-medialny. Na tym kierunku młodzież rozwija swoje zainteresowania, poznając materiał rozszerzony edukacyjny z języka polskiego, z historii, z języka angielskiego. Dodatkowo jest w tym profilu realizowana edukacja medialna, co również sprzyja rozwojowi zainteresowań w tym kierunku. Drugi profil, nasz niezawodny politechniczny. Tam przedmioty, które kształcone są na poziomie rozszerzonym, to fizyka, matematyka, także dodatkowe zajęcia z informatyki, klasa C, klasa przyrodniczo-medyczna. Tam młodzież rozwija swoje zainteresowania, poznając tajniki biologii, chemii na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo wzmacnia się z matematyki podczas zajęć rozwijających kompetencje matematyczne. Klasa D to klasa geograficzna z sekcją sportową. Tam kształcimy na poziomie rozszerzonym młodzież z przedmiotu biologia, geografia, a także wzbogacony jest ten kierunek o 2 dodatkowe lekcje sportu, czyli dodatkowe 2 lekcje wychowania fizycznego. Każda z naszych klas objęta jest umową patronacką z Uniwersytetem Uczelnią Wyższą. Także humanistyczno-medialna klasa to Uniwersytet Merito we Wrocławiu, politechniczne to Politechnika Wrocławska, przyrodniczo-medyczna to Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i geograficzna z sekcją sportową to z kolei Akademia Wychowania Fizycznego.
1: To jest standardowa oferta, czy jakieś zmiany patrząc rok do roku się pojawiły?
2: To jest standardowa oferta, z tym, że w zeszłym roku w związku z zainteresowaniem profilem politechnicznym utworzyliśmy 2 klasy politechniczne. Dlatego mówię, że to jest taki nasz pewniak i taki mocny punkt. Wiemy, że młodzież poszukuje kierunków, na których może rozwijać się z przedmiotów ścisłych, więc politechniczny to jest nasza mocna strona, a także przyrodniczo-medyczny. W tym roku mamy, pochwalę się, finalistę olimpiady chemicznej Miłosza Pamułę. Także chłopiec jest zwolniony z egzaminu maturalnego na poziomie chemii, otrzymując tym samym 100 punktów z tego egzaminu. Więc przyrodniczo-medyczny również jest takim stałym elementem, częstym wyborem uczniów, którzy widzą swoją przyszłość naukową.
1: Jak słyszymy, mocny nacisk kładziecie na edukację jako liceum ogólnokształcące. A co oprócz tej wiedzy, którą przekazujecie swoim uczniom, jest magnesem, który do Was przyciąga?
2: Myślę, że sport. Mamy doskonałą bazę sportową. W tej chwili odbywa się modernizacja terenu przyszkolnego, czyli boiska, bieżnie, infrastruktura także wewnętrzna, pokój fitness, siłownia, duża hala sportowa, plus jeszcze sala gimnastyczna. Doskonały sprzęt, który jest co roku według zapotrzebowania zakupowany, jest modernizowany. No i myślę, że sport, te dodatkowe zajęcia sportowe, doskonałe przygotowanie do turniejów, do powiatowych zawodów sportowych. Jesteśmy od 3 lat złotą sportową sobą. Jeszcze może dodam, na tyle dużą szkołą jesteśmy, że możemy stworzyć i zaproponować szeroką ofertę edukacyjną, bo przecież 4 bardzo różnorodne klasy, ale na tyle kameralną szkołą, że może

0: Możemy zadbać o to, żeby się każdy czuł bezpiecznie i żebyśmy mogli indywidualnie podejść do ucznia. Więc tutaj łączymy takie dwie bardzo istotne funkcje, czego niektóre większe szkoły nie mogą po prostu, na przykład wrocławskie, zapewnić.
1: Zbliżamy się do rekrutacji na nowy rok szkolny. Jaką ofertę dla absolwentów szkół podstawowych ma Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy?
2: Małgorzata Bogaczyńska, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 imienia Piotra Wostowica w Trzebnicy. W naszej szkole, w Powiatowym Zespole, mamy dwa typy szkół. Mamy szkołę techniczną i szkołę branżową pierwszego stopnia. W technikum mamy profile technik grafiki, poligrafii cyfrowej, technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista. I w szkole branżowej pierwszego stopnia mamy różne zawody. Naszym profilem takim, gdzie robimy egzaminy zawodowe, jesteśmy miejscem egzaminacyjnym, to jest profil sprzedawcy, ale mamy we wszystkich zawodach wielozawodową szkołę, więc i mamy i kucharzy, i kelnerów, mamy mechaników samochodowych, mamy rolników, wszelkie zawody, jakie tylko mogą być, jeśli chodzi o szkołę branżową. Technikum, jak wiemy, to jest trudna szkoła, ponieważ trwa 5 lat i oprócz egzaminu maturalnego, który zdają uczniowie w klasie 5, muszą zdać jeszcze egzaminy zawodowe w 3 klasie i w 5 klasie. I otrzymują tytuł technika, czyli jak gdyby to będzie już ich uprawniało do tego, żeby mogą wykonywać zawód. Czyli oprócz średniego wykształcenia, technicy również mają już dyplom technika, no i są wykwalifikowanymi pracownikami.
1: Co jest największym hitem, jaki kierunek cieszy się w Waszej szkole największym zainteresowaniem?
2: Wszystkie kierunki cieszą się dużym zainteresowaniem. W tej chwili bardzo popularny jest logistyk, ale graficy również, ekonomiści, handlowcy, informatycy. To są wszystko trudne kierunki, tak? Przede wszystkim kierunek informatyczny, grafiki, poligrafii, logistyk i potem ekonomista, handlowiec, jeśli mogłabym tak powiedzieć, w skali trudności, ale wszystkie kierunki jak gdyby cieszą się równą popularnością.
1: Jakie atuty ma Wasza szkoła? Jakiś magnes, który przyciąga poza kierunkami?
2: Przede wszystkim myślę, że bardzo dobra atmosfera w szkole. U nas bardzo dużo się dzieje. Uczniowie się bardzo chętnie angażują w różne imprezy, jakiekolwiek mogą być. I jest po prostu tak, myślę, że taka atmosfera bardzo rodzinna i to mnie cieszy. Czyli nie tylko nauka, praca, konkursy, zawody. Mamy mnóstwo zawodów, mnóstwo konkursów, w których bierzemy udział, w olimpiadach różnego rodzaju. I uczniowie nasi zdobywają bardzo wysokie miejsca w tych konkursach i zawodach i w olimpiadach przede wszystkim. Także różne różnice zainteresowania tutaj mają, ale przede wszystkim staramy się stworzyć dobrą atmosferę w szkole, co świadczy o tym, że w tym roku otrzymaliśmy statuetkę Orły Edukacji, zostaliśmy laureatami tej statuetki na całą Polskę i to było w rankingu właśnie opinii, komentarzy, które były brane pod uwagę w badaniach, także to jest dla nas ogromny sukces. Tak jak powtarzam, nauka dla nas jest priorytetem najważniejsza, edukacja, ale też przede wszystkim to, żeby uczniowie się czuli dobrze, żeby byli zaopiekowani, żeby była pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Mamy mnóstwo zajęć profilaktycznych, projektów. Nasi uczniowie biorą udział w różnego typu projektach. Mamy różnego rodzaju kursy przez to organizowane i kurs prawa jazdy, kurs wózka widłowego, florysty, baristy. Odnawiamy się, remontujemy się. W tej chwili mamy w przebudowie boisko. Będzie boisko do padla. To będzie jedyna szkoła, która będzie miała boisko do padla. No i odnawiamy też, tak żeby baza dydaktyczna była na miarę XXI wieku.
1: Przed nami rekrutacja do szkół powiatowych na kolejny rok szkolny. Jaką ofertę dla absolwentów szkół podstawowych ma Powiatowy Zespół Szkół z Obornik Śląskich?
3: Mateusz Błaszków, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich. Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich składa się z trzech typów szkół: z liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły pierwszego stopnia oraz technikum. Jeśli chodzi o technikum, tradycyjnie oferujemy dwa kierunki: technika reklamy oraz technika hotelarstwa. W przypadku liceum ogólnokształcącego będziemy dysponować miejscami w oddziale humanistycznym, matematyczno-geograficznym, biologiczno-geograficznym oraz tradycyjnie już od 3 lat w oddziale przygotowania wojskowego oraz planujemy dodatkowe utworzenie nowego kierunku klasy mundurowej, ale ze specjalizacją policyjną. Czyli taki kierunek, który będzie dotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli analogicznie do oddziału przygotowania wojskowego, który posiada certyfikat Ministerstwa Obrony Narodowej. Jeśli chodzi o tą klasę policyjną, obecnie tylko oczekujemy jeszcze na zatwierdzenie przez ministerstwo, także tutaj jeszcze potrzebujemy tej formalnej zgody ze strony ministerstwa. Jeśli chodzi o branżową szkołę pierwszego stopnia, tutaj też tradycyjnie klasa wielozawodowa, czyli uczniowie sami dobierają rodzaj praktyk realizowanych w trakcie nauki w szkole.
1: Co jest największym magnesem, który przyciąga do Waszej szkoły? Te klasy mundurowe?
3: Na pewno też, ale przede wszystkim kameralność szkoły, indywidualizacja podejścia do każdego ucznia. Posiadamy dwa budynki, jeden przy ulicy Parkowej położony w pięknym parku, który nadaje takiej atmosfery i klimatu, prawda?

0: Natomiast jeśli chodzi o budynek przy ulicy Wrocławskiej, tutaj przede wszystkim lokalizacja, czyli bliskość dworca PKP.
1: Pomów o chwilę jeszcze o tych klasach mundurowych. Była klasa, nazwijmy to, wojskowa, teraz dojdzie policyjna. Dlaczego poszliście w tym kierunku i dlaczego rozszerzacie go właśnie od tego nowego roku szkolnego?
0: Znaczy to jest wyjście tak naprawdę z jednej strony w związku z potrzebami państwa, prawda, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa krajowi i tutaj no, wychodzimy tak naprawdę na przeciw zapotrzebowaniu właśnie na służby mundurowe i rozwój tych formacji. Tutaj dla nas to stanowi taki no, dodatkowy atut, ponieważ jesteśmy jedyną szkołą w powiecie, która posiada taki kierunek jak oddział przygotowania wojskowego, czyli można powiedzieć, że wypełniamy taką niszę na rynku edukacyjnym w naszym regionie. Chcemy po prostu zwiększyć atrakcyjność naszej oferty, żeby przygotować się też na te gorsze czasy, jeśli tak można powiedzieć, czyli ten nisz demograficzny, który no, niestety zagląda coraz większymi oczami. W szkołach podstawowych jest to zauważalne. Z drugiej strony to jest też kwestia takiego no, zainteresowania samych uczniów i takiej potrzeby rozwijania się właśnie w tej edukacji związanej ze służbami mundurowymi. Ta stabilność mimo wszystko zatrudnienia, czy to w policji, czy w wojsku, no, jest ważnym atutem na dzisiejszym rynku pracy.
1: Przed nami rekrutacja na nowy rok szkolny do szkół średnich z powiatu trzebnickiego. Jaką ofertę ma dla absolwentów podstawówek placówka w Żmigrodzie?
2: Aleksander Wrzeński, dyrektor powiatowego zespołu szkół imienia Jana Pawła II w Żmigrodzie. Jesteśmy zespołem szkół, mamy dla naszej młodzieży, która teraz będzie szła do szkoły ponadpodstawowej i liceum, i technikum, i szkołę branżową, wielozawodową. Liceum jest to, mamy dwa profile, profil humanistyczny i profil przyrodniczo-geograficzny z rozszerzoną biologią i geografią dla miłośników, że tak powiem, też podróżowania. Humanistyczne, jak sama nazwa wskazuje, oczywiście większy nacisk na przedmioty humanistyczne, język polski, historia. Mamy też cztery kierunki technikum, technikum informatyczne, technikum programistyczne, technikum ekonomiczne i można powiedzieć nasze flagowe technikum żywienia i usług gastronomicznych. I jak już mówiłem wcześniej, szkoła branżowa, wielozawodowa, czyli kto w jakim zawodzie ma praktyki, chce się doskonalić, to też oczywiście do nas może przyjść.
1: Co jest takim głównym magnesem, który przyciąga do Was uczniów? Ta klasa gastronomiczna, o której Pan mówi?
2: Tak, klasa gastronomiczna na pewno, bo mamy bardzo nowoczesną pracownię i jedyną tak de facto w powiecie tutaj, jeśli chodzi o taki kierunek nauczania i właśnie warunki do nauczania zawodu technika żywienia. No, mówiąc kolokwialnie też kucharza, ale też oczywiście technik żywienia to nie tylko musi być kucharz, może być też w różnych zawodach powiązane z żywieniem można pracować. Ale też myślę, że tutaj magnesem jest, mam nadzieję, że tak jest też, no, atmosfera w szkole, tak? Jesteśmy oczywiście zawsze dla uczniów. Myślę, że tutaj nauczyciele starają się, kadra pedagogiczna, żeby uczniowie, każdy pojedynczy uczeń czuł się dobrze w naszej szkole i robią wszystko, żeby tak było.
1: Jeżeli chodzi o bazę, macie coś, co Was wyróżnia na tle innych szkół powiatowych?
2: Co do bazy, oczywiście mamy pełną, jeśli chodzi o zaplecze, mamy pełne wyposażenie, mamy pracownie nowoczesne, komputerowe. Oczywiście jest to też w innych szkołach, bo tu powiat stara się oczywiście równomiernie to rozkładać, także nie mówię, inne szkoły nie mają tego. Mamy oczywiście salę gimnastyczną, siłownię, salę fitness, mamy bardzo duży kompleks boisk zewnętrznych, jak boisko zewnętrzne, korty tenisowe, boisko Orlik, boisko wielofunkcyjne, także ta baza, szczególnie też jeśli chodzi o dostęp do sportu, do ruchu, jest bardzo duża.
1: Blisko setkę młodych artystów z Iranu, Palestyny, Brazylii, Maroka, Grecji oraz Rumunii odwiedzi w lipcu Dolny Śląsk. Przed nami piąta edycja projektu Lelenfant, który integruje dzieci i młodzież przy pomocy sztuki. Widzowie zobaczą etiudy teatralne, artystyczne oraz pokazy taneczne podczas wydarzeń w Dolinie Baryczy oraz we Wrocławiu. O szczegółach rozmawiałem z Iwoną Frydryszak, prezes Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja. Wrocław, Krośnice i Żmigród to miasta, miasteczka, które na początku wakacji ponownie ugoszczą artystów z całego świata, bo przed nami kolejna edycja projektu Lelenfant, który już od 5 lat działa we Wrocławiu, a wcześniej taka idea też Wam towarzyszyła przy innym projekcie Brave Kids. Pomówmy zatem na początek, czym właśnie jest ten projekt, bo to nie tylko o sztukę i pokaz finalny chodzi, ale tak naprawdę o wiele towarzyszących temu wartości.
3: Iwona Frydryszak, prezeska Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja. To zacznijmy od tego, że ci artyści z całego świata to są dzieci i młodzież, dlatego też nazwa Lelenfant, bo to pochodzi od francuskiego słowa les enfants, czyli dziecko. Czasami ma takie skojarzenie również ze słoniem, więc tutaj właśnie nadaliśmy taką figlarną nazwę, która łączy w sobie i dziecko, i słonia, i właśnie tych małych, radosnych mieszkańców.

0: Projekty, bo to nie tylko o sztukę i pokaz finalny chodzi, ale tak naprawdę o wiele towarzyszących temu wartości.
1: Iwona Frydryszak, prezeska Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja. To zacznijmy od tego, że ci artyści z całego świata to są dzieci i młodzież, dlatego też nazwa Les Enfants, bo to pochodzi od francuskiego słowa les enfants, czyli dziecko. Czasami ma takie skojarzenie również ze słoniem, więc tutaj właśnie nadaliśmy taką figlarną nazwę, która łączy w sobie i dziecko, i słonia, i właśnie tych małych, radosnych mieszkańców.

0: edycja projektu Lelen Fund, który już od 5 lat działa we Wrocławiu, a wcześniej taka idea też Wam towarzyszyła przy innym projekcie Brave Kids. Pomówmy zatem na początek, czym właśnie jest ten projekt, bo to nie tylko o sztukę i pokaz finalny chodzi, ale tak naprawdę o wiele towarzyszących temu wartości.
1: Iwona Frydryszak, prezeska Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja. To zacznijmy od tego, że ci artyści z całego świata to są dzieci i młodzież, dlatego też nazwa Lelen Fund, bo to pochodzi od francuskiego słowa les enfants, czyli dziecko. Czasami małych, radosnych mieszkańców.

0: pianino, gitara, więc też takie fajne fusion, połączenie tradycji z nowoczesnością.
1: Wspomniała Pani o tym, że wśród uczestników znajdą się dzieci z Iranu, ale pewnie to nie jedyne dzieci, które przyjadą w tym roku na Dolny Śląsk. Zatem ile osób i z ilu państw, z jakich państw będą zaangażowane w tym roku w projekt Lelen Fund?
0: W tym roku będziemy gościć w sumie 9 grup zagranicznych, więc to jest dosyć duża grupa dzieci i młodzieży. Mamy tutaj właśnie reprezentantów z Azji, na przykład Iran, ale z Afryki będziemy gościć grupę z Etiopii czy grupę z Maroka. Bardzo mamy fajną reprezentację, można powiedzieć, południowo-wschodniej Europy, czyli tutaj mamy Rumunię, Bułgarię, Grecję, więc takie bardziej bałkańskie, południowe klimaty, ale też właśnie słowiańskie, nasze wschodnie. Do tego grupa z Berlina, więc bardzo blisko nas, ale grupa, która jest grupą afro-niemiecką, czyli tutaj czy właśnie migranci z Niemiec, którzy osiedli już na stałe w Berlinie, czy właśnie dzieci o korzeniach niemiecko-afrykańskich, więc bardzo ciekawa grupa cyrkowa. Więc tych grup w sumie jest właśnie 9 i wszystkie one spotykają się praktycznie na 2,5 tygodnia po to, żeby właśnie zaprzyjaźniać się, poznawać również Dolny Śląsk, stąd ten podział w tym roku na działania w Dolinie Baryczy oraz potem we Wrocławiu.
1: Celem jest z jednej strony integracja taka bezgraniczna, ponadgraniczna, ale z drugiej też celem jest przygotowanie tego pokazu finałowego. Co w tym roku Wam przyświeca? Co będziecie chcieli właśnie przy pomocy tych młodych artystów przekazać nam, Dolnoślązakom?
0: W tym roku tematem tegorocznej edycji jest Gniazdo Nadziei i tu nie ukrywam, że dużą inspiracją jest właśnie to nasze partnerstwo z Doliną Baryczy, bo jak wiadomo, Dolina Baryczy to ptaki, a jak ptaki to gniazda, więc przez te 5 lat zauważyliśmy, że właśnie Wrocław, Dolny Śląsk jest takim miejscem, w którym spotykamy dzieci i młodzież. Spotykamy je, można powiedzieć, symbolicznie właśnie w takim gnieździe, które wspólnie tutaj pleciemy i to jest gniazdo, które jest taką oazą spokoju, bezpieczeństwa, takiego miejsca wykluwania się talentów, przyjaźni, więc tworzenie właśnie takiej przestrzeni tutaj u nas w Polsce dla dzieci, które często pochodzą z bardzo takich trudnych sytuacji życiowych, no bo chociażby już wspomniana grupa z Iranu, która w tym roku doświadczyła bezpośrednio działań wojennych, bo to są też dzieci z Teheranu, więc pewnie pamiętamy te obrazki z telewizji, co się tam działo. Czy mamy dzieci z Palestyny, które też no, w jakiś sposób dorastają w codziennej takiej rzeczywistości konfliktów globalnych i są ich po prostu świadkami, mimo tego, że no, ani w żaden sposób się do tego konfliktu, do tej wojny nie przyczyniają, ale ponoszą jej olbrzymie konsekwencje. To właśnie to gniazdo nadziei, to, że tutaj w środku Europy, na Dolnym Śląsku możemy tworzyć taką bezpieczną przestrzeń do spotkania tych dzieci, dało nam inspirację właśnie do tego, żeby taką nazwę stworzyć. I ten spektakl finałowy, który zaprezentujemy w Kapitolu, widowisko Gniazdo Nadziei, pokaże właśnie w jaki sposób młodzi artyści, młodzi ludzie z różnych zakątków świata, mimo tego, że na co dzień dorastają w różnych sytuacjach, poddani są różnym wyzwaniom, różnym oczekiwaniom, to tutaj u nas podczas tego projektu mogą marzyć, mogą zaprezentować swój głęboki, ukryty głos autentyczności i właśnie takie historie będziemy starali się pokazać widzom w Teatrze Muzycznym Kapitol.
1: Czy macie już pomysł, jak ten spektakl finałowy będzie wyglądał? Co chcecie przekazać? Czy jednak właśnie ten czas pobytu w Dolinie Baryczy, we Wrocławiu, będzie takim czasem wykuwania? Dopiero i popatrzycie, ta grupa potrafi to, ta grupa potrafi tamto. Spróbujmy to jakoś połączyć, by przygotować ten spektakl.
0: Niewątpliwie Lelen Fund pracuje taką metodą artystyczną, w której wszystko wykluwa się w czasie już tutaj samego pobytu. Mimo że nasze przygotowania trwają już wiele miesięcy i zarówno pod kątem oczywiście logistyki, ale też tej pracy artystycznej, no to ostateczny kształt powstanie na kilka dni przed wielkim finałem. My w tym roku mamy sporo właśnie tańca tradycyjnego, bo i grupa z Etiopii, z Rumunii, z Bułgarii czy z Palestyny, są to bardzo takie taneczne grupy, ale właśnie mamy też grupy muzyczne, grupy bardziej dynamiczne, czyli na przykład brazylijska grupa, która zaprezentuje nam elementy capoeiry, samby, czy ta cyrkowa wspomniana z Berlina, więc bardzo różnorodne oblicza, bardzo, można powiedzieć, bardzo energetycznych, właśnie takich rytmicznych, po subtelne formy artystyczne, więc połączenie tego w jedną wielką całość oczywiście jest nie lada wyzwaniem, ale tutaj nasza grupa doświadczonych instruktorów artystycznych, co ciekawe, w Lelen Fund absolutnie nie mamy wspólnego języka, czyli ani język angielski, ani żaden inny nie jest językiem, którym muszą się posługiwać nasi młodzi artyści, więc tutaj

0: ta nasza wyjątkowa, pedagogiczna, artystyczna metoda właśnie pozwala stworzyć przepiękny, wzruszający spektakl, który wykluwa się z dnia na dzień w sercu Dolnego Śląska.
1: Zanim ten finałowy spektakl w Kapitolu będziemy mogli zobaczyć, to wcześniej też właśnie tutaj, w Dolinie Baryczy, będziemy mogli zobaczyć tych wszystkich młodych artystów, bo przed wami dwa takie plenerowe wydarzenia, jedno w Żmigrodzie, drugie w Krośnicach. Co możemy o nich powiedzieć?
0: Wydarzenia pod wspólną nazwą Lelenfant na szlakach natury to właśnie taki, można powiedzieć, wypoczynkowy element naszego całego projektu. Mi bardzo zależało na tym, żeby dzieci Lelenfant, kiedy przyjadą do Polski po tych długich podróżach, bo czasami to jest lot z Brazylii, czy właśnie z Etiopii, z Iranu, po bardzo długim locie miały taki moment wytchnienia, pobycia w przepięknej naturze, która właśnie na szczęście tutaj w Dolinie Baryczy, bardzo blisko Wrocławia, istnieje. I mi osobiście bardzo zależy na tworzeniu sytuacji, w którym dzieci mogą jak najczęściej przebywać w naturalnym środowisku. Dlatego właśnie to bezpośrednie partnerstwo tutaj z Doliną Baryczy, z gminą Krośnice, z gminą Żmigród, gdzie z jednej strony jesteśmy w stanie ugościć dzieci, zakwaterować i stworzyć im taki rekreacyjny pobyt na samym początku ich pobytu, a z drugiej strony dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało nam się jako fundacji pozyskać dofinansowanie na zorganizowanie festiwalu. I festiwal pod nazwą Lelenfant na szlakach natury będzie to właśnie dwudniowe wydarzenie. Pierwszego dnia w Żmigrodzie, w historycznym parku nad Baryczą, w zespole parkowo-pałacowym. Od godziny 12 do godziny 19 przemienimy ten park w taką przestrzeń wystawienniczą, więc pojawią się instalacje artystyczne, specjalnie przygotowane właśnie z okazji przyjazdu dzieci, ale też właśnie w tej idei połączenia sztuki i natury przez polskie artystki sztuk wizualnych, więc w przestrzeni parku będzie można spacerować i spotykać instalacje artystyczne, obrazy, rzeźby,

liczą, więc pojawią się instalacje artystyczne, specjalnie przygotowane właśnie z okazji przyjazdu dzieci, ale też właśnie w tej idei połączenia sztuki i natury przez polskie artystki sztuk wizualnych, więc w przestrzeni parku będzie można spacerować i spotykać instalacje artystyczne, obrazy, rzeźby, po

0: mieszkańcom, mieszkankom Dolnego Śląska sztukę, wyjść z tą sztuką do natury i w taki bardzo właśnie piknikowy, spokojny czas poczuć, że park może być też przestrzenią muzealną, więc z jednej strony właśnie to będzie takie żywe muzeum, ale tam również pojawiać się będą w określonych czasach, właśnie między tą 12 a 19, różne etiudy. To będą etiudy performatywne, czyli na przykład będziemy mieć artystę cyrkowca, który zaprezentuje nam tutaj swoje magiczne umiejętności cyrkowe, albo będziemy mieć koncert muzyczny artysty, który gdzieś tam inspiruje się folkiem i właśnie tworzy taki repertuar skierowany do dzieci i młodzieży. Więc takie wydarzenie, które z jednej strony zaprasza nas do parku, zaprasza nas do natury, ale ta natura bezpośrednio staje się też miejscem, w której człowiek może zaprezentować swoją kulturę. Więc Lelenfant na szlakach natury, występy również zagranicznych artystów, dorosłych artystów, czyli będzie mieć muzyka z Iranu, który stworzy taką specjalną konstrukcję z drabin, na których będą się znajdować metalowe talerze i on będzie grać na tych metalowych talerzach. Czy artystka afro-niemiecka z Berlina zaprezentuje nam swoje taneczne, akrobatyczne etiudy na takim specjalnie postawionym stelażu do aerialów cyrkowych. No więc tu naprawdę tę przestrzeń parku w sobotę przemienimy w żywe muzeum. Równocześnie odbędzie się przegląd tych spektakli, które przywożą dzieci Lelenfant i to pod nazwą Lelenfant on Tour. Właśnie dzieciaki zaprezentują swoje spektakle dla mieszkańców Żmigrodu, a kolejnego dnia Krośnic, więc tutaj Żmigród przekształcamy w żywą scenę teatralną, w muzeum, w parku. Krośnicy następnego dnia to już bardziej taki dzień na wyciszenie, piknik artystyczny, w którym spotykamy się po to, żeby też pobyć, porozmawiać, zobaczyć tą międzynarodową atmosferę, którą tworzą dzieci Lelenfant. W Krośnicach zaplanowaliśmy wystawienie prac przygotowanych na ten festiwal przez polskie artystki, czyli przez Ewę Woźniak między innymi, czy Barbarę Szymczak, więc tutaj na pewno też będzie można zobaczyć te prace artystyczne. Pojawi się pokaz brazylijskiego artysty i ta atmosfera samby, więc tutaj grupa brazylijska specjalnie na ten piknik przygotuje swoje wystąpienie. Dodatkowo na pewno będzie można się przejechać kolejką wąskotorową. Będzie występ lokalny Milickiej Orkiestry Dentej, więc ten dzień również będzie obfitować występy. No i tak jak w Żmigrodzie, Lelenfant on Tour, czyli również pokazy grup artystycznych. W Krośnicach akurat zaprezentują się grupy bardziej taneczne, więc tutaj zobaczymy pokazy taneczne tańca Dabke z Palestyny, grupy z Rumunii, też folkowe tańce, czy naszej polskiej grupy Lelenfant, tworzonej przez wrocławskie dzieci.
1: Jak słyszymy, ten weekend w Dolinie Baryczy będzie bardzo intensywny, zarówno w Żmigrodzie, jak i w Krośnicach. Kto w takim razie powinien skorzystać z tej waszej oferty i przyjść lub przyjechać do jednego lub drugiego miasta, aby wziąć udział w waszych wydarzeniach?
0: Gorąco zapraszamy przede wszystkim rodziny, całe rodziny. Zapraszamy rodziców z dziećmi, bo tak jak mówiłam, bardzo dużo takiej różnorodnej kultury, taka oferta, której no nie spotkamy na co dzień. Można by powiedzieć nawet w całej Polsce, bo taki festiwal nie istnieje nigdzie indziej, nawet na świecie. Natomiast ta forma przeniesienia też sztuki w przestrzeń parku, w przestrzeń natury też jest dosyć unikalna, dlatego myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, że można po prostu przyjść, tak jak do parku, na spacer i nagle spotkać niesamowite, intrygujące, otwierające w jakiś sposób nasze horyzonty, nasze perspektywy dzieła sztuki. Można zobaczyć bardzo ciekawe, radosne, wesołe występy performatywne, więc na pewno jest to zaproszenie do wszystkich osób, które po prostu lubią aktywnie spędzać czas, lubią spędzać czas w przyrodzie. Tak naprawdę właśnie w przestrzeni i Żmigrodu, i Krośnic będą też postawione food trucki, więc można zaplanować z nami cały dzień i właśnie tutaj coś zjeść i od czasu do czasu zobaczyć jakiś ciekawy, spektakularny występ akrobatyczny podniebnych akrobacji, a chwilę później można właśnie na przykład zobaczyć artystów z Etiopii, więc jest to taki dzień tak zaplanowany, żeby chcieć go spędzić sobie na luzie, w takiej piknikowej, przyjemnej atmosferze właśnie w parku dla całych rodzin. Zapraszamy oczywiście również młodzież, dlatego że ci nasi artyści Lelenfant to zazwyczaj są młodzi ludzie w wieku od 11 do 15, 16 lat, więc fajnie zobaczyć, myślę, rówieśników, którzy w jakiś sposób dzielą się swoją sztuką, swoją zajawką, swoimi pasjami i być może nawet zainspirować albo spróbować z nimi stworzyć coś czy wystąpić razem na scenie, bo też będzie taka możliwość. W Krośnicach będzie scena otwarta, więc zapraszamy również talenty z Dolnego Śląska. Jeżeli są osoby, które mają ochotę również wystąpić i zaprezentować się właśnie tym gościom z całego świata, to jest też taka okazja.
1: Wasz projekt Lelenfant odbywa się w lipcu. Wiemy już, co wydarzy się w Żmigrodzie, Krośnicach i we Wrocławiu.

0: Wrocławiu, ale jeszcze nie wiemy kiedy.
1: Leland Fund na szlakach natury odbędzie się 11 i 12 lipca i 11 lipca to jest ta część artystyczna w Żmigrodzie, 12 lipca Krośnice. Dzieci z projektu Leland Fund zakwaterowane będą w tych dwóch miejscach już w zasadzie od czwartku, piątku, więc będzie można na pewno ich spotkać czy w sklepie, czy gdzieś na basenie, bo tutaj bardzo ciekawy mają program rekreacyjny, ale samo właśnie wydarzenie artystyczne w Żmigrodzie 11 lipca, a w Krośnicach 12 lipca. Finał Leland Fund odbędzie się w Teatrze Muzycznym Kapitol 27 i 28 lipca o godzinie 18:00. Widowisko na scenie muzycznej Teatru Muzycznego Kapitol.
0: Jak słyszymy, przyjedzie do nas około setka dzieci z całego świata, można powiedzieć. Was jako organizatorów pewnie jest kilkanaście osób, więc pewnie jakieś wsparcie jest wam potrzebne. Pytanie zatem, czy Dolnoślązacy mogą włączyć się w jakikolwiek sposób w organizację tych wydarzeń?
1: Tak, jak najbardziej. Nam bardzo bliska jest idea wolontariatu, dlatego trwa rekrutacja do wolontariatu zarówno we Wrocławiu, można dołączyć i na co dzień wspierać próby artystyczne czy wydarzenia artystyczne, które się odbywać będą we Wrocławiu, w tym w Teatrze Muzycznym Kapitol, ale również potrzebujemy wolontariuszy i w Żmigrodzie, i w Krośnicach, więc na naszej stronie internetowej lelandfund.org są namiary do Beaty Trybusz, która jest producentką tego weekendu w Dolinie Baryczy, z naszej strony, z naszego ramienia, więc tutaj można się z Beatą kontaktować i jak najbardziej, jeżeli ktoś chciałby być wolontariuszem, zobaczyć od kuchni, jak takie wydarzenie artystyczne się organizuje, to jak najbardziej zapraszamy. Naszymi partnerami, współorganizatorami jest CEC w Krośnicach, więc tutaj oczywiście również nasi partnerzy wszystko wiedzą na temat tego wydarzenia, są bezpośrednio w to zaangażowani, więc można również wszelkich informacji czy zgłosić swoją chęć udziału takiego właśnie bardziej wolontaryjnego również w CEC-ie, więc gorąco do tego zachęcam. Natomiast jeśli chodzi o Wrocław, od lat prowadzimy Klub Rodzin Ciekawych Świata. Można zostać rodziną goszczącą i wciąż, z tego co wiem, brakuje nam kilku rodzin we Wrocławiu, szczególnie dla dzieci, które przez 10 dni swoje próby będą miały na Złotnikach, na wrocławskich Złotnikach, czyli tutaj ta zachodnia część Wrocławia. Można zostać rodziną goszczącą i zaopiekować się dwójką młodych artystów, zapewnić im zakwaterowanie, ale też taką polską gościnność, pokazać Wrocław, region i właśnie zostać taką rodziną goszczącą w ramach Klubu Rodzin Ciekawych Świata. Zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową www.lelandfund.org, również nasze profile na Facebooku czy na Instagramie, więc tam wszelkie informacje na temat nadchodzącego wydarzenia w Żmigrodzie, w Krośnicach i we Wrocławiu.
0: Szwedzkie wojska ponownie najadą na Żmigród. Stowarzyszenie Odkrywców Historii Draco Żmigród zaprasza nas do udziału w rekonstrukcji najazdu wojsk szwedzkich na zamek w Żmigrodzie. O szczegółach opowiedział nam pomysłodawca wydarzenia Zbigniew Jaszka. Na początku lipca, dokładnie 5 dnia tego miesiąca, powinniśmy odwiedzić Żmigród, a to dlatego, że będziemy mogli wtedy się przenieść w czasie, bo będziemy świadkami najazdu wojsk szwedzkich na Żmigród właśnie. Zanim przejdziemy do samego najazdu, do samego wydarzenia, proszę powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na to, by takie wydarzenie zorganizować?
2: Zbyszek Jaszka, jestem członkiem Stowarzyszenia Odkrywców Historii Draco ze Żmigrodu. Pomysł narodził się poprzez to, że to jest historycznie akurat tutaj wzięte, bo w Żmigrodzie w XVII wieku dwa razy wojska szwedzkie oblegały nasz zamek. Za pierwszym razem im się to nie udało, za drugim razem niestety udało im się to i tak jak teraz wygląda zamek w Żmigrodzie, tak samo jak baszta, jest to tylko i wyłącznie przez to, że oni tam oblegali i potem żyli przez 8 lat. I my chcemy pokazać mieszkańcom Żmigrodu, okolic, powiatu trzebnińskiego, jak i można powiedzieć całej Polsce, bo każdy może przyjechać, jak to kiedyś wyglądało, żeby poczuli ten zapach prochu,

0: historyczne, które będzie będą pokazy rzemiosła, będzie można zakupić, będzie można sobie zrobić własnoręcznie jakieś rzeczy z gliny, zobaczyć jak kowal wykuwa rzeczy, będzie też można spróbować z nim, będzie wybijanie monety, strzelanie z łuku, zabawy dla dzieci, naprawdę takie fajne historyczne z drewnem, gdzie dziecko będzie musiało pomyśleć, co zrobić. Rodzic będzie mógł razem z nim bawić się w tych zabawach, więc myślę, że dla każdego, czy małego, czy dużego, będzie to świetna zabawa, świetne spędzenie czasu, tym bardziej, że mamy piękne tereny, piękny targ, zapraszamy tam zobaczyć, można nawet przyjechać rowerem, nie tylko samochodem, mamy piękny dojazd pociągiem do Żmigrodu, więc można wybrać się całą rodziną, 5, 10 osób, 20 osób, można każdemu powiedzieć, żeby przyjechał, pobawił się razem z nami i wrócił do siebie.
1: Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tej historii, mówi pan XVII wiek, dość odległe czasy, ale czy tak naprawdę w tym dzisiejszym Żmigrodzie, w gminie Żmigród są jakieś ślady, pamiątki po tych wydarzeniach?
0: Tak, jak najbardziej. Wieża, tak zwana baszta w Żmigrodzie, wygląda tak teraz, ma ten wygląd, który my widzimy, dzięki Szwedom. Ta wieża była przerobiona 3 razy i oni zrobili ją na mieszkalno-obronną, żeby też móc bronić się przed odparciem ataku. Więc my patrzymy na wieżę, która nie jest tylko wcześniejszą zabudową, tylko dzięki Szwedom. Jest mało, dlatego chcemy to pokazać. Chcemy po prostu, żeby ludzie to zobaczyli, bo Żmigrodzki zamek, nie tylko Szwedzi, jeszcze mamy inny pomysł. Jeszcze jest jedno historyczne, bardzo ważne wydarzenie. Żmigrodzki zamek miał kiedyś bardzo fajną historię, bo został podpisany tak zwany Protokół Żmigrodzki. Protokół Żmigrodzki, bardzo mało osób, dużo mało osób o tym wie, że to był pomysł, plan, jak pokonać Napoleona. I dzięki temu, że został on podpisany i nakreślony ten akurat Protokół Żmigrodzki u nas, tutaj w Żmigrodzie, został pokonany Napoleon. Z czasem będziemy chcieli też to pokazać, jak najbardziej, ale tutaj na razie chcemy zachęcić Państwa na przyjazd, na nasz najazd. Będzie to świetna impreza dla całej rodziny. Myślę, że w okolicy nie ma czegoś takiego. Będziemy mieli świetne ekipy prawdziwych rekonstruktorów, którzy nie tylko, że się przebierają, oni żyją tą historią. Więc będziecie mogli też z nimi zobaczyć. Będzie pokaz walk rycerskich na szable. Prawdopodobnie, nie chcę zdradzić, będziemy mieli mistrza świata w szermierce, więc zapraszam. Będzie pani Joanna Lamparska. Jest to wspaniała kobieta, która uwielbia nasz Dolny Śląsk. Mamy piękne rzeczy, mamy piękną historię. Dużo osób pewnie o nas nie słyszało, o naszym zamku, więc zapraszamy. Jest to miejsce, gdzie będzie można nie tylko zobaczyć, ale poczuć historię.
1: W takim razie, kiedy planujecie ponownie najechać jako Szwedzi Żmigród, basztę, jak rozumiem, teren zespołu pałacowo-parkowego? Kiedy odbędzie się to wydarzenie?
0: Wydarzenie odbędzie się 5 lipca na naszym terenie pałacowo-parkowym w Żmigrodzie. Myślę, że każdy będzie mógł dojechać. Jest fajny dojazd, będą fajne miejsca parkingowe dla wszystkich, ale zaczniemy całą imprezę przejściem całych wojsk przez nasze miasto. Będzie parada, będzie pokaz musztry na rynku w Żmigrodzkim i później będziecie mogli razem z nami przejść na teren pałacowo-parkowy, gdzie zostaną poczynione przygotowania do bitwy, a później jak najbardziej sama bitwa. Zapraszam Państwa wcześniej, o 12-13 możecie przyjść, będą już kramy, będzie można tam się pobawić z dziećmi. Też będzie, zapomniałem wspomnieć, że będziemy mieli historyczne jedzenie. Będzie można skosztować sobie jedzenie na oryginalnych przepisach z XIV, XV i XVI wieku. Będą na przykład jabłuszka pieczone, mięsne, będą zupki. Tam akurat nasze panie kucharki przygotowują. Nie znam dokładnych przepisów, ale będzie pieczone jabłko, które będzie mięso mielone, przyprawione specjalnymi przyprawami z tamtych czasów, obmaczane, jak dobrze pamiętam, w pietruszce i w lubczyku, nabijane na specjalny kijek i palone nad ogniem. I to potem wygląda takie mięso mielone, jak jabłko. I rycerze w XV wieku jedli to na co dzień. Także podczas bitwy, bo to było wszędzie dostępne, zioła były wszędzie dostępne i myślę, że to będzie ciekawa rzecz, ale to tylko jedna z wielu rzeczy, które będzie można spróbować, jak kiedyś jedzono. Zapraszam wszystkich 5 lipca o 12 pod Żmigrodzką wieżę ciśnień, z której będziemy szli na Żmigrodzki rynek. Po przejściu ze Żmigrodzkiego rynku przejdziemy na nasz teren pałacowo-parkowy, w którym chwilkę odpoczniemy, nasi rekonstruktorzy też odpoczną i będziemy szykować się do bitwy o godzinie 17.
1: Najazd wojsk szwedzkich w Żmigrodzie zostanie przygotowany, jak słyszymy, dzięki wsparciu kilkuset rekonstruktorów, ale tak naprawdę dzięki pomysłowi Was, jako organizatorów, czyli Stowarzyszenia Odkrywców Historii Draco ze Żmigrodu. Co możemy powiedzieć o Waszej organizacji i działalności?
0: Jesteśmy małą organizacją, można powiedzieć takim stowarzyszeniem, może tylko albo aż 10 osób, ale są to fajni ludzie, którzy bawią się historią, uwielbiamy historię naszego regionu. Mamy w naszych akurat tutaj, w naszym składzie regionalistów, którzy zbierają i ratują rzeczy, czy ze Żmigrodu, czy z Rawicza, czy z Trzebnicy. Mamy w planach zrobienie takiego małego muzeum, gdzie każdy będzie mógł sobie wejść za darmo, zobaczyć, jak wyglądała historia, jak starsze rzeczy. Na pomysł wpadłem ja w tamtym roku. Na szczęście udało się po wielkich trudach to zrealizować, bo stworzenie takiego wydarzenia, tym bardziej pierwszy raz bez

0: jakiejś tam wcześniejszej wiedzy jest trudne, ale dzięki akurat tutaj pomocy bardzo dużej gminie Żmigród, też jakby miasta Trzebnicy, powiatu trzebnickiego, akurat tutaj, z tej strony, możemy to zrobić. Możemy to zrobić, jest to piękne wydarzenie, które powinno być według mnie dużo wcześniej zrobione. Na szczęście już zaczynamy. Będzie to, miejmy nadzieję, robione co roku. W tym roku będzie to impreza jednodniowa, na następny rok planujemy dwudniową imprezę. Każdy będzie mógł zobaczyć, jak nawet żyją, bo planujemy, żeby po prostu były też namioty, gdzie ci rekonstruktorzy będą mogli pokazać nam, jak żyjemy, nie tylko na samej rekonstrukcji, ale też będą mogli czy jeść, czy bawić się. Będziemy planować, żeby mieszkańcy, czy ludzie, którzy do nas przyjdą, uczyli się nawet tańca średniowiecznego i potem wieczorem zrobimy wielką imprezę z muzyką średniowieczną i każdy będzie mógł zatańczyć sobie razem z rekonstruktorami, nawet, bo nie tylko będą tam rycerze, będą tam kobiety, które opatrywały tych ludzi, które gotowały im. Także też chcemy to pokazać. To nie tylko będzie sama bitwa, ale też będziemy mogli poczuć to, tak, że to nie tylko walka, ale też jedzenie, czy po prostu opatrywanie tych ludzi. To wszystko też było ważne i te kobiety też były bardzo ważne w tamtych czasach.
1: I o tym wszystkim będziemy mogli dowiedzieć się 5 lipca podczas najazdu wojsk szwedzkich w Żmigrodzie. Nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić do udziału, jak słyszymy, całe rodziny.
0: Tak, jak zapraszam jak najbardziej całe rodziny. Czy ktoś jest mały, czy jest duży, czy się interesuje tym, czy nie. Myślę, że po tym, co zobaczy, co poczuje, to na pewno będzie miał to długo w pamięci i będzie tylko czekał na następny raz.
1: Pierwsza pielgrzymka wrocławska ominie Trzebnicę od przyszłego roku. Trzebnica zniknie z mapy sierpniowej pielgrzymki z Wrocławia na Jasną Górę. Decyzją przewodników pielgrzymki nowa trasa prowadzić będzie z Wrocławia bezpośrednio do Oleśnicy z pominięciem Trzebnicy. Pątnicy nadal będą odwiedzać miasto w październiku, informuje ksiądz Łukasz Romańczuk, rzecznik prasowy pierwszej pielgrzymki wrocławskiej.
2: 8 czerwca odbyło się spotkanie przewodników pierwszej pielgrzymki wrocławskiej oraz przedstawicieli służb pielgrzymkowych i podczas tego spotkania odbyło się głosowanie na temat kształtu pielgrzymki na 2027 rok i zadecydowano, że w 2027 roku zmieni się trasa i pielgrzymi pierwszego dnia nie będą szli do Trzebnicy, ale od razu do Oleśnicy. Dlaczego taka decyzja? Zaznaczę tylko, że głosowano nad trzema wersjami. Pierwsza nawiązywała do tego sprzed kilku laty, pielgrzymki 9-dniowej z Trzebnicą i z noclegiem na przedmieściach Częstochowy, tak aby można było w godzinach przedpołudniowych wejść przed obraz Matki Bożej, później odbywała się msza i można było trochę czasu spędzić na Jasnej Górze. Drugi wariant to była wersja obecna, czyli z Trzebnicą, 8 dni i wejście na Jasną Górę po południu i trzeci wariant był z pominięciem Trzebnicy, ale z tym właśnie wejściem w godzinach przedpołudniowych, tak aby można było też trochę czasu na Jasnej Górze spędzić. Odbyło się głosowanie i zadecydowano, że od 2027 roku będzie pomijana Trzebnica. Jednym z argumentów było to, że podczas październikowej pielgrzymki około 10 tysięcy pielgrzymów idzie do grobu świętej Jadwigi Śląskiej. Ta pielgrzymka jest nazywana też prologiem pierwszej pielgrzymki wrocławskiej, więc podkreślono, że skoro idziemy w październiku, to w sierpniu takiej potrzeby też nie ma, bo skoro jest to prolog, to jest to też i zachęta do uczestnictwa w sierpniowej pielgrzymce, więc odwiedzamy grób świętej Jadwigi Śląskiej. Więc to nie jest tak, że my zapominamy o naszej patronce, to nie jest tak, że coś się takiego wydarzyło, czy się obrażamy na Trzebnicę, bo przecież będziemy tam w październiku. Nie. Pielgrzymka jest i zawsze była żywym organizmem i w historii pierwszej pielgrzymki wrocławskiej trasa zmieniała się wielokrotnie, zarówno z powodów duchowych, jak i praktycznych. Tak jak mówiłem, zmiana ta nie jest zerwaniem z tradycją, ponieważ kult świętej Jadwigi pozostaje ważnym elementem duchowości pielgrzymki, chociaż po prostu w sierpniu nie będzie on związany z noclegiem w Trzebnicy. Ta zmiana w sposób szczególny dotknie też pielgrzymów z Góry czy z Mielicza, którzy pielgrzymują w grupie 14 i którzy swoje pielgrzymowanie zaczynają wcześniej, bo przecież było tak, że oni w Trzebnicy dołączali do głównego nurtu pielgrzymki. Okazuje się jednak, że po analizie drogi pielgrzymi z Góry dalej będą szli 3 dni, jednak trasa będzie zmodyfikowana, już są pierwsze przymiarki. Z kolei pielgrzymi z Mielicza dostaną prawdopodobnie zaproszeni do tego, aby mieć jeden dzień pielgrzymki dłużej, czyli nie będą wychodzić 3 sierpnia, ale 2 sierpnia, aby połączyć się z częścią górowską. To wszystko jeszcze jest na zasadzie takiego projektu. A wynika to z tego, że z Mielicza do Leśnicy jest już taki dłuższy odcinek drogi, który na jeden dzień jest za długi. Stąd też pielgrzymi z Mielicza będą zaproszeni do tego, aby swoje pielgrzymowanie przedłużyć o jeden dzień i iść razem z grupą 14, by w Oleśnicy połączyć się z głównym nurtem pielgrzymki. pielgrzymki. Ale o tym będziemy jeszcze informować, kiedy już te nasze projekty, pomysły zostaną przelane konkretnie na papier, zostaną zatwierdzone zarówno przez duszpasterzy z Mlicza, jak i z góry. Podsumowując, chcemy zachować tę tradycję wychodzenia 1 sierpnia z góry, 2 sierpnia z Głębowic i w tym przypadku z Mlicza, tak aby grupa 14 mogła kontynuować tę piękną tradycję.
1: Wybierz się na spacer po Bazylice, nie wychodzące z domu. Międzynarodowe Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy zaprasza nas na wirtualne spacery po Bazylice. Dzięki niemu możemy zajrzeć do różnych zakątków świątyni, także tych na co dzień niedostępnych. O szczegółach rozmawiałem z kustoszem sanktuarium i proboszczem Trzebnickiej Bazyliki, księdzem Piotrem Filasem. Trzebnicka Bazylika to obiekt ważny nie tylko dla Trzebniczan, ale także dla Dolnoślązaków, dla osób związanych z tym regionem zarówno obecnie, jak i przed laty, wszak historia Świętej Jadwigi sięga set lat wstecz, ale nie każdy może tutaj przyjechać osobiście, choćby ze względów zdrowotnych, i wychodząc naprzeciw takim osobom, kilka lat temu Trzebnicka parafia przygotowała wirtualny przewodnik po Bazylice. Jak to się stało, że postanowiliście taką wirtualną ścieżkę do zobaczenia Trzebnickiej Bazyliki przygotować?
3: Ksiądz Piotr Filas, salwatorianin, proboszcz i kustosz parafii Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. To są czasy współczesne, które po prostu idą z takim postępem. Wobec powyższego ubolewałem w ogóle, że tego jeszcze tutaj nie było, bo to już w wielu sanktuariach dawno się pojawiło. I tutaj czułem taką, jak przyszedłem do Trzebnicy jako proboszcz, czułem taką potrzebę, żeby od tej strony takiej elektronicznej, czy takiej, powiedzmy, na odległość to przybliżać wszystkim, którzy to chcą zrobić. W czasie COVID-u być może to był taki dobry moment, taki troszeczkę wiatr w żagle, że nie można było się poruszać swobodnie i tak dalej, więc można było te niektóre rzeczy wirtualnie przekazywać. No i pojawiła się taka koncepcja, żeby powoli, w miarę możliwości jakichś tam funduszy, tą bazylikę udostępniać. I rzeczywiście, jak popatrzymy teraz, już bardzo niewiele pozostało, jeżeli chodzi o wirtualny spacer, ale też trzeba pamiętać, że to nie wszystko, co mamy, bo dopiero jakieś takie pierwsze próby językowe zostały wprowadzone. Bo to, że mamy to w miarę dobrze opracowane po polsku, to już jest jakąś naszą radością, ale potrzeba też, bo bazylika ma taką rangę międzynarodową, żeby to było opracowane w kilku językach, na pewno w języku angielskim, niemieckim, pewno hiszpańskim, dlatego to jeszcze jakoś tam przed nami, ale jest to już na tyle dobrze zrobione, że można sobie spokojnie, płynnie przechodzić pomiędzy poszczególnymi częściami naszej świątyni. Oczywiście z tym też jest związane wirtualne muzeum, bo to stanowi jakąś taką integralną całość. Spacer to jedno, natomiast to, co znajduje się w takiej przestrzeni do zobaczenia, związane jest nie tylko z tymi dziełami sztuki, które mamy choćby, ale związane też jest z takim dziedzictwem, które posiadamy, czyli to, że można już niektóre utwory o Świętej Jadwidze na tej wirtualnej stronie, w wirtualnym muzeum posłuchać, to jest jakąś taką całością tego pięknego dzieła.
1: Projekt realizowany jest od kilku lat, mówi ksiądz. Jeszcze nie wszystko udało nam się przenieść do sieci, ale co w tym momencie już możemy zobaczyć? Jakie pomieszczenie, jakie części, czy to bazyliki, czy całego kompleksu budynków?
3: Faktycznie jesteśmy na takim etapie, że to już jest cała bazylika, więc tutaj pod tym względem z takich głównych rzeczy to już niewiele zostało, może tylko do udoskonalenia. Natomiast jak wejdziemy na stronę wirtualnego spaceru, to możemy już nawet po niektórych zakamarkach na co dzień niedostępnych po prostu już się swobodnie poruszać. Punkt po punkcie to widzimy to wszystko, co jest w środku, czyli całość bazyliki, nała główna, na wyboczne, prezbiterium, schodzimy do krypty, jesteśmy w kaplicy świętego Jana Chrzciciela, wchodzimy do zakrystii. Niebawem będzie też do pokazania muzeum, które jest na etapie takiego przebudowywania, dlatego że to wszystko, co znajdowało się w Białym Domu, częściowo zostanie przeniesione do górnej części zakrystii, która do tej pory nie była ogólnie dostępna, a myślę, że w najbliższej przyszłości już będzie, bo jesteśmy już na etapie zamówionych mebli, więc tutaj jest gro takich rzeczy, które na co dzień były skrzętnie schowane w szafach czy szufladach, a stanowią konkretne wspomnienia z historii, mające kilkaset nawet lat, więc tutaj pod tym względem zachęcam do tego, żeby wejść i zobaczyć tak indywidualnie.
1: To jakie artefakty możemy zobaczyć?
3: Możemy zobaczyć na przykład stare ornaty, możemy zobaczyć na przykład relikwiarz świętej Jadwigi z bliska, on na co dzień jest zamknięty w tabernakulum. Możemy zobaczyć na przykład drugą część krypty świętego Bartłomieja. Tam jest krata i tylko zorganizowane grupy tam wchodzą. Możemy zobaczyć tą głowę, rekonstrukcję, która miała miejsce w 1993 roku na podstawie czaszki świętej Jadwigi. To są tylko niektóre, które wymieniam.

0: Możemy tam po prostu wejść i po kolei to sobie otwierać, przyglądać, a nawet coś na ten temat poczytać.
1: Czy ten wirtualny spacer dostępny jest tylko w komputerach, czy możemy też w wersji mobilnej zobaczyć to z poziomu naszego smartfona?
0: W każdej formie jest dostępny, także w wersji takiej smartfonowej. Właśnie taka była opcja, żeby dostosować to do czasów współczesnych, żeby można było to swobodnie sobie przeglądać jadąc pociągiem, czy też będąc gdzieś w takim miejscu, w którym nie mamy ze sobą komputera, czekamy na kogoś, nudzimy się, wtedy możemy po prostu to zobaczyć sobie w naszych komórkach.
1: Jakie plany rozwojowe, jeżeli chodzi o ten wirtualny przewodnik? Ma ksiądz, ma parafia? Co jeszcze chcielibyście pokazać? A może są już inne pomysły? Nie wiem, jakiś audioprzewodnik?
0: Pomysłów jest bardzo dużo, choćby audioprzewodnik, bo widzimy, że nasze możliwości personalne są, jakie są, a pewno będzie jeszcze gorzej pod tym względem, bo powołanie jest mniej. Wobec powyższego, też patrząc na innych, co robią, no trzeba będzie dzisiaj tak to usprawniać, żeby można było naszą bazylikę zwiedzać, choćby za pomocą audioprzewodników. To są i marzenia, to prawda, ale też idziemy tak w miarę po kolei, bo są pewne rzeczy, które planujemy, czy musimy wykonać w bazylice, natomiast wiadomo jest rzeczą, że to wszystko też się wiąże z finansami, więc to po prostu trzeba mierzyć siły na zamiary, więc to jak będziemy kończyli jeden etap, zbieramy na następny i będziemy tak powoli to próbowali sukcesywnie robić.
1: Na koniec przypomnijmy, gdzie można znaleźć ten wirtualny przewodnik, to wirtualne zwiedzanie Trzebnickiej Bazyliki.
0: Najprościej można wejść na naszą stronę sanktuaryjną i tam po prostu pojawi się hasło wirtualny spacer i klikamy sobie i wchodzimy.
1: Rusza budowa kanalizacji w Tarnowcu. Gmina Zawonia ogłosiła przetarg na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na swoim terenie. W planach jest skanalizowanie całego Tarnowca, gdzie powstać ma blisko 5 km sieci. Do tego przepompownie ścieków, studnie oraz przyłącza. Oferty w przetargu poznamy za 2 tygodnie. Inwestycja ma być gotowa w ciągu roku. Obornickie place zabaw przejdą modernizację. Gmina Oborniki Śląskie ogłosiła przetarg na modernizację placów zabaw. Nowe zabawki i urządzenia pojawią się na placach w Sołectwach, Kowale, Lubnów, Paniowice, Pęgów, Siemianice oraz Zajączków, a także przy Obornickim Przedszkolu nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2. Place przejdą modernizację jeszcze w trakcie tegorocznych wakacji.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, zapraszam. Dziki, daniele, bażanty, gęsi, a nawet jastrząb to dzikie zwierzęta, które może zobaczyć każdy z nas. W środku zawońskich lasów nieopodal Złotówka od wielu lat działa Leśny Zakład Doświadczalny. Placówka, która pomaga studentom w codziennych badaniach nad środowiskiem leśnym i która uczy już od najmłodszych lat tego, jak las wygląda od środka. Odwiedziliśmy ten ośrodek z naszym mikrofonem, a w podróż po leśnej przyrodzie zabrał nas kierownik ośrodka Krzysztof Hulewicz. Znajdujemy się w środku lasu w okolicach Zawoni. Zacznijmy rozmowę nietypowo. Czy to miejsce, środek lasu, to dobre miejsce na naukę?
3: Krzysztof Hulewicz, jestem kierownikiem Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Złotówku. Jak najbardziej, w myśl powiedzenia, oby nauka poszła w las. To jest doskonałe miejsce, bardzo bioróżnorodny las, duża ilość stawów, bliskość pól, w sumie bliskość do Wrocławia, bo 30 parę kilometrów. Jest to miejsce na takie centrum badawcze idealne.
1: No i w sumie takie centrum badawcze od lat tutaj prowadzicie. Leśny Zakład Doświadczalny w Złotówku w tej chwili, wiele lat pod inną nazwą, to jeden z, tak naprawdę z nielicznych ośrodków, który bada leśne środowisko. Jak to się stało, że taki ośrodek właśnie tutaj w środku lasu niedaleko Zawoni powstał?
3: W 2001 roku za inicjatywą profesora Józefa Nicponia powstał tutaj ośrodek badań środowiska leśnego i hodowli zwierząt łownych. Zaczęto różnego rodzaju badania, ale też prowadzono gospodarkę łowiecką na terenie około 8 tysięcy hektarów. Przy okazji właśnie badano na przykład, co się stało z zającem, był taki duży projekt, co tak naprawdę spowodowało zapaść populacji. Od tego się tam zaczęło. Były różne prace doktorskie, magisterskie i profesorskie, także tych prac tutaj nawet weterynarze mieli bardzo dużo. Później już były granty stricte takie weterynaryjne, granty na dzikach, o różnego rodzaju wpływie mykotoksyn na dzikach, na płodność dzików. No, tym wszystkim się zajmujemy i no niestety musimy mieć przy dzikich zwierzętach do tego bazę. Po pierwsze las, większe zagrody. Tego nie da się przeprowadzić w mieście.
1: To było miejsce budowane od podstaw, czy zaadaptowane jakieś stare leśne obiekty?
3: Była to leśniczówka łowiecka, ta

0: się to nazywała Nadleśnictwa Oleśnicy Śląska i nadal jest. My ją dzierżawimy, obwód też dzierżawimy. Wszelkie zgody mamy, długoterminowa dzierżawa, więc możemy sobie pozwolić na pewne inwestycje. Budynek stał i ogrodzenia. Natomiast jeśli chodzi o woliery, zagrody, no to już były naszym sumptem, czy to z projektu, czy to za własne pieniądze wybudowane.
1: I jak to miejsce przez te już ponad 20 lat się zmieniało? Co w tej chwili tutaj znajdujemy?
0: O, co my znajdujemy? No mamy bardzo dwie duże zagrody, w których prowadziliśmy badania nad motoryką rozprzestrzeniania się ESF-u. Bardzo ciekawe badania, które jeszcze trwają. Mamy kilkanaście wolier dla ptaków drapieżnych, czy dla innych ptaków. Mamy trzy średniej wielkości zagrody do zwierząt typu dzik, jeleń, daniel. No i w tych zagrodach mamy jeszcze zwierzęta, szczególnie pokazowo te, które na przykład po rehabilitacji musiały u nas zostać, bo albo są zbyt mocno udomowione i nie idzie ich odzwyczaić od człowieka i mogłyby być niebezpieczne. Dzięki nim w sumie możemy pokazać dzieciom, jak wygląda jeleń, jak wygląda sarna. Po to też trzymamy w zagrodach dzikie zwierzęta. Mamy ponad 50 hektarów poletek różnego rodzaju, łąki, pola, na których prowadzimy normalną gospodarkę rolną po to, żeby poprawić bazę żerową zwierzynie. No i mamy oczywiście urządzenia łowieckie typu paśniki, jakieś szczególnie lizawki, no i ambony i wysiadki.
1: Czyli dużo rzeczy do zobaczenia. A w jaki sposób te wszystkie lokalizacje, miejsca czy przyrządy pomagają Wam w codziennej pracy? Czym się tak naprawdę tutaj zajmujecie?
0: Zajmujemy się na pewno gospodarką łowiecką, ale podczas różnego rodzaju projektów czasami jest codzienny wyjazd w teren, żeby lokalizować dziki, które mają nadajniki. Codzienne obejście zagród, karmienie tych zwierząt, dobrostan musi być zachowany. Włącznie z tym, że szacujemy szkody łowieckie, ochraniamy te uprawy, żeby te szkody były znośne, żeby jakoś to wszystko przetrwało. No i również organizujemy polowania dla myśliwych z zagranicy, ale również też dla polskich myśliwych.
1: A ta część badawcza, jak w tej chwili wygląda? Przyjeżdżają do Was uczniowie, studenci, w końcu podlegacie pod Uniwersytet Przyrodniczy. Jak ta codzienność naukowo-badawcza tu wygląda?
0: Tu jest taka baza, można by powiedzieć. I na przykład jak ten projekt motoryka rozprzestrzeniania się ASF-u, większość rzeczy była tutaj, te dziki musiały być odłowione, zakolczykowane, wypuszczone. Natomiast już sama monitorowanie tych ruchów, czy same analizy, czy wskazanie, jak ten ASF prawdopodobnie się będzie rozprzestrzeniał, to też jest możliwość robienia tego zdalnie, jakby komputerowo po prostu my przenosimy to do systemu, który fajnie działa i inne osoby, bo to jest interdyscyplinarny zespół, który po części siedzi we Wrocławiu, niektórzy nawet poza Wrocławiem i mają do tego doskonały dostęp, aby zobaczyć na jakim etapie, jak często się te dziki przemieszczają, jak daleko. To ma duży wpływ w przyszłości na ustalenie potencjalnego, kiedy wystąpi i gdzie ASF. Studenci odbywają tutaj, mają zajęcia, jest przedmiot na zootechnice właśnie łowiectwo, czy gospodarka łowiecka bardziej. No i tutaj przyjeżdżają i też uczą się, żeby nie być w tej materii w przyszłości totalnie zielonym, więc mogą sobie zobaczyć wszystko z bliska, urządzenia łowieckie, zwierzęta z bliska, zapoznać się z jak funkcjonują punkty skupu dziczyzny, czy punkty przetrzymywania tusz. To wszystko, co w przyszłości ułatwi im pracę, bo mają możliwość namacalnie tego dotknąć. Tak jakby były to praktyki, natomiast jest to w formie zajęć.
1: A najmłodsi? Waszych środek odwiedzają uczniowie, zarówno klasy 1-3 mogą tu przyjechać na swoje lekcje, jak i 4-8, pewnie też szkoły średnie. Co dla każdej z tych grup wiekowych przygotowaliście?
0: Od dłuższego czasu jest taki bardzo popularny wyjazd do Złotówka. Przede wszystkim zaczynamy takim spacerem po lesie. Jest to ścieżka, która w zasadzie jest leśną kąpielą, ścieżka przez Polanę Grochowską, gdzie rosną naturalne storczyki. Pokazujemy małą retencję, na czym to polega, po co w ogóle została zrobiona. Najstarszy dąb na ziemi trzebnickiej. Odwiedzamy szkółkę leśną, mówiąc o pracy leśnika. Wracamy tutaj na Złotówek i zajęcia, no to w zależności od wieku, bo bywają i przedszkolaki. Przede wszystkim, forma mówienia do małych dzieci musi być taka troszeczkę inna, ale już nie tak, żeby hodować pokolenie bambistów, że nie odróżniają sarny od jelenia i właśnie wskazujemy. To jest sarna, to jest jeleń, że to są dwa obce gatunki. Muszę powiedzieć, że dzieci doskonale umieją rozróżnić zebrę, żyrafę, słonia, czyli gatunki, które u nas na co dzień nie występują, a naprawdę nie potrafią nazwać gatunków, które w zasadzie większość nas ma za płotem. No i ponadto często jest jakaś integracja. Mówimy właśnie o odgłosach zwierząt, o tym, dlaczego nie wolno zabierać małych

0: Taren z łąk czy z lasu, to wpływa bardzo pozytywnie, ponieważ jak około 3-4 tysięcy dzieci, nawet i do 5 może dochodzi, dzieci w ciągu roku nas odwiedza. 15 lat temu przyjeżdżało do nas 10-15 małych sarenek zabranych z pól. Zabranych, no często ktoś robił to w dobrej wierze, natomiast nieświadomie ukradł to zwierzę z łąki. No i potem było ciężko to odwieźć, najczęściej to on już nie wiedział dokładnie skąd je wziął, bo jeżeli jeszcze wiedzieliśmy i był to krótki czas, to szło jakoś zneutralizować zapach człowieka. Odwoziliśmy z sukcesem, natomiast trzeba było odchować i to zwierzę już jest w zasadzie skazane na bycie między ludźmi, gdzieś w zagrodzie, gdzieś w pobliżu, bo ono ma ten odruch ucieczki przed człowiekiem ograniczony, wręcz przeciwnie, przychodzi. A w przypadku jelenia staje się to niebezpieczne, ponieważ to jest duże zwierzę, które może pokopać. I teraz na przykład jest 1-2 przypadki w roku przywożone, ale najczęściej są to też już takie przypadki, gdzie była potrzeba interwencji człowieka, więc wydaje nam się, ta edukacja idzie jak najbardziej w dobrym kierunku. Dzieci są zachwycone, a najczęściej po prostu już zmęczone, bo parę godzin na świeżym powietrzu to powoduje, przeważnie do takich dzieci z Wrocławia, no niesamowitą moc wrażeń, no i zużycie energii.
1: Wasz ośrodek ma właśnie spory wkład w ratowanie zwierząt. Przez wiele lat zajmowaliście się ratowaniem tych zwierząt, czy podrzuconych, czy znalezionych. Jak to wyglądało? Na czym wasze działania polegały?
0: Działał tutaj ośrodek leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt. Głównie były to na potrzeby miasta Wrocław. Niestety to się to tak mocno rozrosło i biurokracja związana z tym wszystkim i czasochłonność, że było to wysoce nierentowne i zbyt daleko oddalone od miasta Wrocław, aby na przykład ranne zwierzę tu przywozić, i jakby wstrzymaliśmy na chwilę obecną działalność tego ośrodka. Zwierząt tutaj przybywało mnóstwo. Był zatrudniony lekarz weterynarii, który się tym zajmował. Jest w przyszłości tutaj plan nowych władz uczelni, aby powstał ośrodek na nowo. Myślę, że już w takiej nowej, jakby przebudowanej troszeczkę formie, ale będzie spełniał swoją rolę. Muszę powiedzieć też, że nigdy nie odmawialiśmy pomocy, jak już nie było, nawet jak ośrodek nie istniał. Nigdy nie odmawialiśmy pomocy, jeżeli już nie było innego wyjścia dzikim zwierzętom. Zawsze byliśmy w pogotowiu uratować, ponieważ też doświadczenie przy dzikich zwierzętach wymagane. To nie jest kotek, który gnie do człowieka, ale to jest dzikie zwierzę, które się broni. I po pierwsze trzeba mieć sprzęt, a po drugie umiejętności i wiedzę, jak zachować się przy na przykład jakimś rannym dziku czy dużym jeleniu. Mieliśmy podpisaną umowę właśnie z gminą Zawonia i wszystkie takie przypadki i interwencje podejmowaliśmy właśnie jako Leśny Zakład Doświadczalny i myślę, że teraz rozszerzymy tą działalność na kilka gmin ościennych.
1: Sporo słyszeliśmy o obszarze, na którym się znajdujemy, o waszym ośrodku, no to teraz pójdźmy zobaczyć i być może usłyszeć, jakie zwierzęta są do zobaczenia w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Złotówku. Pierwszy akcent zwierzęcy mamy. Kto nam tutaj tak chorumka?
0: Mamy tutaj 3 dziki w zagrodzie. Mamy już słynnego, już mnóstwo dzieci go widziało. Malca, największy z tych wszystkich dzików. No ale jak samo imię wskazuje, był bardzo małym dzikiem, kiedy znaleziono go w centrum miasta. Było to w Lesznie. Trafił do nas, ale to już bardzo dawno, jeszcze przed wszystkimi ASF-ami, kiedy można było przewozić dziki. I po prostu był tak oswojony, wykarmiony w zasadzie butelką, bo był bardzo słaby. Tak po prostu się zachowuje po swojsku, jak pozostałe dziki. No Alicja jest zabrana z interwencji. Ta lożka, ponieważ w złych warunkach była przetrzymywana na terenie powiatu trzebnickiego. A Ugryś to też jest aktor telewizyjny, bo nawet w Teleekspresie występował, jak był mały, bo był bardzo ochoczy do zabaw. Robił tutaj różnego rodzaju piruety, kółka, bo był wypuszczany, jak był malutki, tutaj na trawnik. Też był po prostu przez nas wychowany. Tutaj go locha odrzuciła, nie chciała go za bardzo karmić, więc myśmy go wykarmili, no i już został z nami. Jest taką też atrakcją dla dzieci, ponieważ muszą tutaj obowiązkowo wszystkie grupy dzieci powiedzieć wierszyk i okazuje się, że wszystkie dzieci znają ten wierszyk. Dzik jest dziki, dzik jest zły. Mamy właśnie przykład odyńca malca, który ma ostre kły. No i mówię, dlaczego trzeba uciekać na drzewo i w jakich przypadkach, co robić właśnie, jak spotka się dziki, żeby nie panikować i żeby też nie prowokować, nie karmić tych zwierząt, szczególnie w miastach, ponieważ uczymy ich złych nawyków i to potem powoduje konflikt, bo jak się nie da mu, bo nie będzie tego smakołyku, to ten dzik będzie wymuszał na nas. A najgorsze sytuacje stwarzają, część z nas posiada pieski,

0: spacerując pieskiem, ten pies dla dzika będzie traktowany jako drapieżnik, wilk, który zagraża na przykład warchlakom. No i atak jest z reguły przesądzony, więc jeżeli się nie usuniemy w porę, to możemy zostać zaatakowani. Mówimy o dzikach gdzieś tam występujących w pobliżu miasta, aglomeracji, bo w przyrodzie raczej dziki będą unikały naszego kontaktu, ale te już takie, my nazwijmy je miastowymi, to bardzo chętnie korzystają właśnie z dokarmiania, a niektórzy z premedytacją karmią, niestety robiąc im krzywdę.
1: Kolejna zagroda i jak słyszymy na poza anteniu, najstarszy mieszkaniec w waszym ośrodku.
0: To jest zagroda nazwana dla jeleniowatych, ale mamy też gatunek dzikiej owcy, która pochodzi z Kostaryki. Jest to tryk muflona i owca muflona, ale tutaj koło nas właśnie leży najstarsza tutaj obywatelka tej zagrody. Zdecydowana przewodnica tego stada, łania jelenia szlachetnego, ma na imię Baśka. Właśnie została w taki sposób znaleziona na łące i w dobrej wierze ktoś ją zabrał do domu, bo nie chciał jej krzywdy zrobić, a wręcz odwrotnie, myślał, że ona jest samotna, zostawiona. No i niestety po kilku miesiącach już tak się oswoiła do ludzi. Przez to, że urosła, zaczęła być niebezpieczna w domu i na podwórku, zaczęła trochę rządzić, no i trafiła do nas i jest taką naszą tutaj ozdobą. No w przyrodzie nie żyją w zasadzie tak długo, bo ona jest pełnoletnia, można by powiedzieć 18 lat, ona jest przydała nam cielaka. To świadczy o tym, że dostają dobrą karmę, nie ścierają przez to tak szybko zębów, no i w zagrodowych warunkach mogą żyć i jelenie na przykład szlachetne do 25, a nawet 27 lat. Mamy również tutaj jelenie Sika i Daniele, które są takim troszeczkę urozmaiceniem, są to zwierzęta hodowlane, one nie podchodzą do samych rąk, jeżeli ktoś jest obcy. Jak ja karmię, to przychodzą dość blisko. One się urodziły jakby w niewoli, ale nie były karmione ręką człowieka, więc nie ma tego kontaktu, że człowieka traktują jako członka stada, więc nie podchodzą. Ale jeśli chodzi o edukację, to możemy właśnie pokazać, czym się różni Daniel od jelenia i czym się różni sarna, ponieważ też jest tutaj w tej zagrodzie sarna i o ile to jest mniejsze zwierzę od jelenia i czym, kto jest samcem sarny, kto jest samcem jelenia, to wszystko dzieciom mówimy, pokazujemy i no niestety nawet nauczycielki niektóre mówią, o pierwszy raz dopiero zobaczyłam różnicę i teraz już będę wiedziała, ale właśnie po to takie ośrodki edukacyjno-przyrodnicze są, aby wskazywać i pokazywać, jak te zwierzęta wyglądają, jak się zachowują. Wszyscy się dziwią, że takie wielkie poroża rosną przez w zasadzie 3,5-4 miesiące, po czym zrzucany jest ten scypuł i na nowo wiosną zrzucane to poroże. Ten cykl, że to jest taka ciekawostka, to jest fenomen przyrody, dotyczy głównie samców zwierzyny płowej, no tylko renifer, ale to akurat nie mało Polski ma ten, ale niektóre dzieci wiedzą, bo jest gro dzieci, którzy przyjeżdżają z bardzo dużą wiedzą i jak się zadaje pytania, no to aż miło z takimi dziećmi rozmawiać, ale większa część niestety gry komputerowe, nazwy angielskie rozumieją, doskonale się w tym świecie wirtualnym gdzieś tam posługują, ale no nie potrafią nazwać naszego zwierzęcia.
1: Kolejne miejsce, kolejna zagroda. Kto tym razem może nas przywitać, gdy wybierzemy się do Złotówka?
0: Tutaj mamy bażanty, bażant łowny, kurki, jest też kogut w następnej wolierze. No i mamy gęsi gęgawy, jedne z niewielu gatunków, które u nas w Polsce się mnożą. Te akurat pochodzą z interwencji, nie mogą wrócić do przyrody, ponieważ one już nie mogą latać z nami, mogą być nawet i 100 lat, ponieważ gęsi żyją bardzo długo, mają się tutaj dobrze. Natomiast na przykładzie generalnie bażantów tutaj opowiadam, dlaczego kurka jest szara, dlaczego kogut jest kolorowy i że te kurki właśnie w marcu, w kwietniu już zaczynają wysiadywać jajka i dlatego nie wolno wypalać traw, bo ich nie idzie zobaczyć, tych kurek. One są w takim miejscu schowane i że będą walczyły o swoje przyszłe pisklęta i może im się stać krzywda. I to dzieci właśnie uwrażliwia też, że nie wolno zapruszać ognia, nie wolno wypalać traw. To też jest element edukacji bardzo poważny, ponieważ wypalanie właśnie ugorów powoduje niesamowite straty w przyrodzie. I jeżeli dzieci będą od maleńkości wiedziały, że tego nie wolno robić i na przykładach właśnie, co może się wydarzyć, to będą szanowały to, żeby właśnie nie wypalać traw i nie palić ognia w niedozwolonych miejscach.
1: Były gęsi, były bażanty, ale to nie jedyne ptactwo, jakie macie pod swoją opieką. Kolejne woliery. Kogo tym razem możemy obserwować?
0: Tutaj mamy najmniejszego jakby sokoła, czyli pustułkę. Jest to ptaszek, który często lata nad polami. Można zobaczyć, jak zawisa w powietrzu. Jest to ptak, który poluje na

0: Drobne gryzonie, drobne ptaszki. Trafiła do nas tutaj też w zasadzie nie wiemy od kogo. Po prostu przywiózł ktoś w kartonie i zostawił. Taka ciekawostka. Natomiast ptak zaczyna się już mieć dobrze. Prawdopodobnie nie będzie mógł wrócić do przyrody, ponieważ ma uszkodzoną jeden pazur. Na pewno nie uda się odbudować tego pazura i uratować, ale jeśli chodzi o jedzenie, nie ma problemu. Ona tutaj doskonale sobie radzi na tym jednym pazurku i wszystko będzie w przyszłości dobrze. No, dalej mamy już, to jest gwiazda, ma na imię Wojtek. Jest to ptak sokolniczy, jastrząb Harisa albo myszołowiec towarzyszący. Jest to ptak używany przez sokolników między innymi do różnego rodzaju pokazów, do różnego rodzaju prac związanych z płoszeniem ptaków, na przykład na lotniskach. Są to ptaki bardzo kontaktowe. Właśnie opowiadam tutaj też na przykładzie tego ptaka, ponieważ ten ptak pochodzi z hodowli. On był w zasadzie przywieziony tutaj do celów edukacyjnych i że na przykład większość lotów w dzień i przylotów i odlotów samolotów to nie może się odbyć, jeżeli przez płytę lotniska nie przejdzie sokolnik i nie wypłoszy tam chmar ptaków, które mogą być niebezpieczne dla samolotu, a tym dla ludzi, więc tutaj jest odpowiedzialna rola sokolników, aby było bezpieczeństwo, no ale obsługują również różnego rodzaju młyny, różnego rodzaju magazyny, gdzie duża ilość ptaków skoncentrowanych może być niebezpiecznie przenosić, zabrudzać różnego rodzaju pokarm, więc używa się tego typu ptaków do płoszenia. Jest to też gatunek, jeden z niewielu, który poluje grupowo w stadzie. One potrafią po cztery naganiać królika, na przykład jeden drugiemu, a czwarty siedzi sobie na drzewie i czeka na dogodny moment, aby zaatakować. Bardzo inteligentny ptak, dlatego chętnie hodowany przez sokolników, bo nauczenie tego ptaka jest dużo łatwiejsze na przykład niż jastrzębia, który zawsze będzie dzikim ptakiem. Można go ukrócić, bo tak się mówi w gwarze sokolniczej, czyli nawiązać z nim kontakt, żeby ten był na zasadzie tak jak apel u psa, ten ptak będzie wracał, ale to jest bardzo skomplikowana metoda polegająca tylko i wyłącznie na nagrodzie. No nie można sobie wyobrazić, jak skarcić ptaka za niewykonanie jakiegoś zadania, więc tylko i wyłącznie nagroda w postaci karmy. Jest to utrzymanie ptaka w takiej kondycji wagowej, dobrej i może się okazać na przykład, że ptak lekko za ciężki nie będzie chciał współpracować z sokolnikiem, ponieważ on jest najedzony i może nie chcieć przylecieć na przykład na rękawice do pokarmu, no ale z ptakiem lekkim, który jest lekko podgłodzony i jest oczywiście ukrócony, unoszony, to nie ma problemu, wtedy chętnie przyleci po pokarm i usiądzie na rękawice. To jest też widowiskowe, właśnie dzieci to zachwyca, jak mamy takiego ptaka na rękawicy, że mogą sobie tą rękawicę ubrać, jak nieduża grupa, zrobić sobie zdjęcie. No jednak kontakt z przyrodą, widać, że dzieci chcą tego kontaktu z przyrodą i nie zawsze mogą ją mieć. I jeszcze tutaj dodatkowo też mamy na zajęciach, zawsze towarzyszą nam psy, jeśli jest moja żona, która też jest pracownikiem leśnego zakładu doświadczalnego, przychodzi z pieskami i niektóre dzieci w ogóle nie mają kontaktu z psami, tu nagle dwa duże psy przychodzą, więc ale generalnie jest to wielka radość, te psy, my jesteśmy pewni tych psów, więc tutaj przynosimy wielką radość, dzieciaki są też zafascynowane tym, że mogą pogłaskać, pobawić się z tymi psami, a i później niestety po ognisku nakarmić, czego my się już nie cieszymy, bo dziewczyny nam tyją, ale dzieci mają frajdę.
1: Widzieliśmy wiele zwierząt, wiele dzikich zwierząt. Mogą je obserwować uczniowie, mogą obserwować je studenci. A czy Szary Kowalski też może do Was przyjechać, żeby zobaczyć Wasz ośrodek, dzikie zwierzęta, czy tą piękną przyrodę, którą macie wokół Złotówka?
0: Jak najbardziej. Większość zwierząt idzie zobaczyć z zewnątrz. Tak są zagrody zrobione, że nie trzeba wchodzić na teren leśnego zakładu. Ale jeżeli tutaj się zamelduje i nie jest zarezerwowany jakby lokal, czy sam teren ośrodka, nie ma jakiejś imprezy, czy nie ma jakiejś większej grupy, nikomu nie odmawiamy. Każdy sobie może wejść i zobaczyć z bliska, przysiąść sobie na ławeczce, czy przy stawach, przysiąść, zobaczyć, poczytać, bo są plansze informacyjne i ścieżka edukacyjna, więc czego by się nie mógł usłyszeć ode mnie, to może sobie doczytać i dowiedzieć się z tych plansz. Jeśli chodzi o takie tam spontaniczne rzeczy, nie mamy żadnego cennika i opłat. Natomiast jeśli chodzi o wycieczki, są jakieś symboliczne opłaty, które muszą pokryć koszt przyjazdu, na przykład profesora Wojciecha Pusza, który generalnie on się zajmował tą edukacją od strony leśnej bardziej, bo gdyż mój konik to są zwierzęta, natomiast doskonale się uzupełnialiśmy, więc przy braku czasu pana Wojciecha ja go zastępowałem w lesie i odwrotnie też.

0: Zaczęliśmy od tego, że jesteśmy w środku lasu. Złotówek leży na uboczu. To chyba całkiem spory plus tego miejsca. Wokół nas mnóstwo zieleni, spokoju. Ale jest to chyba też taka dobra baza, żeby właśnie przyjechać, zobaczyć zwierzęta, a później ruszyć w te okolice gminy Zawonia. Co możemy tu w okolicy zobaczyć? Jakie atrakcje, czy przyrodnicze, czy turystyczne w waszym najbliższym sąsiedztwie czekają? Czy to mieszkańców, czy na turystów?
1: Teren jest przede wszystkim przepiękny, z dużą ilością małych, średnich i większych stawów rybnych. To powoduje taki mikroklimat bardzo zdrowy. Tu jest bardzo wkoło dużo sosny, więc naprawdę klimat służy tutaj większości osób. Tutaj te stawy blisko ośrodka są taką ciekawostką. Są to wybudowane stawy albo przerobione stawy. Stawy kaskadowe, gdzie miały być hodowane pstrągi. To taka ciekawostka, że one stawy mają w dnie taki kurek, normalnie jak w zlewie, który można było odkręcić. Oczywiście te zawory są potężne. Żeby spuścić ten staw, nie szło go po prostu tak jak zwykły staw spuścić, nie idzie go deskami opuszczając mnichów. Na tych stawach były wcześniej po prostu młyny złotowskie i tak się nazywała ta miejscowość. Szczątki po tych młynach jeszcze pozostały, więc ciekawostka była. Są jeszcze resztki bardziej fundamentów i kilka betonów po restauracji w Złotówku, gdzie teraz odnowiono bardzo ładnie te dwa stawy w ramach małej retencji, rewitalizacji tych terenów, które niesamowicie zmagazynowały wodę i które są takim rezerwuarem fajnej, czystej wody, ponieważ ta woda ma swoje źródła około 6-7 km stąd. Ona w zasadzie nie ma gdzie się zanieczyścić. Zanieczyszczenia są tylko w postaci liści lub tego, co zmącą ryby w tym stawie, więc ta woda chemicznie jest naprawdę bardzo czyściutka. Ponadto sam Złotów ma jeden z najciekawszych kościołów w okolicy. Uważam, jest to kościół z modrzewia wykonany bez użycia gwoździ. Jest to bardzo blisko od nas. Są tutaj trasy rowerowe, trasa rowerowa Jarka, która jest wytyczona, mnóstwo ciekawych dróg, dobrze utrzymanych, więc taki standard i komfort jazdy rowerem, takim lekkoterenowym, nie przestwarza żadnych problemów, a okolice są przepiękne, las jest bardzo urozmaicony i zachęcamy. Na naszym terenie również znajdują się ruiny zamku po Geringu. Zawsze jak mówię niektórym osobom pochodzącym z Niemiec, generał Gering, to poprawiają mnie, on nie był generałem. W książkach wyczytałem generał, natomiast wiedzą lepiej. Tam jest jeszcze takie poletko, które oni uprawiali wcześniej przy zamku. Są piwnice. W chwili obecnej te piwnice są zabezpieczone przed wejściem dla turystów. One nie były jakieś duże, natomiast zabezpieczone, bo znalazły sobie tam azyl nietoperze. Gniazdują tam w dzień, bo to one dniują i zimują tam jako zimowisko nietoperzy. Wspaniałe miejsce, fajna temperatura, widocznie im to służy. Jest to zamknięte na klucz i nie można tam wejść. Natomiast te ruiny jak najbardziej stoją, bardziej już fundament i te piwnice widoczne gołym okiem. Jeśli ktoś miał tutaj zamek myśliwski w tamtych czasach, to znaczy, że te tereny były bardzo bogate w zwierzynę. Ten kompleks leśny ciągnący się aż do Milicza i to w zasadzie nieprzerwanie później do Żmigrodu. Ilość tych stawów, rozlewisk, terenów niedostępnych dla grzybiarzy powodowała, że ta zwierzyna miała tutaj swoją ostoję i bardzo chętnie była odwiedzana przez tego typu turystów. Zachęcamy do spacerów, ponieważ chyba nie ma nic lepszego jak taki wspólny spacer właśnie po lesie, gdzie można spotkać. U nas jest dość dużo danieli, jeleni, saren. Występują dziki, które raczej chodzą nocami, natomiast można je również spotkać w dzień. Wilki tutaj się zdarzają, mamy na pewno dwie watachy, nie są to jakieś śliczne watachy, ale mamy dwie watachy. Jedna, która zachodzi na nasz teren od strony tak zachodniej, czyli od Pęciszowa, od Kuźniczyska tutaj przychodzi. Druga jest, trzymie się tak Sadkowa, Bartkowa, czyli teren nasz jest aż do Dobroszyc i tam na takich górkach wiemy, gdzie mają nory, one ciągle sobie korzystają z różnych nor, przemieszczają się, więc jest to też dodatkowa atrakcja, którą można zobaczyć i niejednokrotnie biegacze mówią, że widują wilki w biały dzień, one nie mają jakiegoś lęku większego przed człowiekiem, ale też nie atakują. Do tej pory raczej nie mamy potwierdzonego przypadku ataku, natomiast taką trochę już zuchwałość, pewność siebie, że człowiek im nic nie robi, notujemy, ponieważ jak leżą na drodze i nie chcą zejść i biegacze musieli zmienić trasę, to już wpływa na to, że czują się jak u siebie.
0: to zaradne, gospodarne i życzliwe kobiety, które postanowiły śpiewać z myślą o swoim sołectwie. Ale Babki to zespół ludowy z Czeszowa, który od ponad 15 lat gra muzykę ludową.

0: Kulturową i patriotyczną, integrując przy okazji lokalną społeczność. O historii zespołu i jego dotychczasowych osiągnięciach opowiedziały nam założycielki grupy Bożena Cieleń i Wiesława Wawrzyniak.
1: Na początek taka trochę podróż w czasie. Cofnijmy się w czasie do roku 2009. To rok, który leży u podstaw waszej historii. Jak to się stało, że właśnie wtedy czeszowianki zgadały się i dogadały się, aby założyć zespół ludowy w waszej miejscowości?
2: Bożena Cieleń, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro i prowadząca zespół Ale Babki z Czeszowa. W tym czasie w szkole podstawowej w Czeszowie był realizowany projekt Od Wolności do Wolności we współpracy ze szkołą podstawową w Zawonii, gminą Zawonia oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zawonii. To był taki potężny, duży projekt trzyletni o takim wydźwięku patriotycznym, obywatelskim, tożsamościowym. W ramach tego projektu też zorganizowaliśmy konkurs piosenki patriotycznej. Nalegałam, żeby w regulaminie tego konkursu była kategoria dla osób dorosłych. A skoro się słowo rzekło, to i musiałam wspomóc te osoby dorosłe, żeby wystąpiły. Zwołałam panie z Czeszowa, zachęciłam do spotkań, przygotowań się i wystąpiłyśmy jako panie śpiewające z Czeszowa. Ale to nie wszystko. Też moje koleżanki ze szkoły też wystąpiły jako chór i w tym konkursie obie grupy zdobyły pierwsze miejsce. Okazało się, że było fajnie i chcemy się spotykać i tak to się zaczęło.
1: Czyli można powiedzieć, że połączyła was pasję do śpiewu taka przypadkowa przy okazji wydarzenia, przy okazji konkursu. Pytanie, czy właśnie ten pomysł stworzenia grupy wokalistek padł na podatny grunt? Jak właśnie w pierwszej chwili reagowały mieszkanki Czeszowa, słysząc pani propozycję? Chodźcie, spotkajmy się, pośpiewajmy.
2: Wysłałam imienne zaproszenia do osób, o których wiedziałam, że lubią śpiewać, mają trochę wolnego czasu i może zechcą się spotykać. I okazało się, że tak, że przyszła taka dość liczna grupa. Oczywiście potem się wymieniały osoby, ale tak trzon stanowi 12 pań. Sami mieszkańcy myślę, że byli z nas dumni. Na początku z niedowierzaniem się przyglądali temu, co robimy, ale teraz mają powody do radości, że jesteśmy, że śpiewamy i też do dumy z nas.
1: Mówi pani, że ten trzon tworzy 12 osób. Za chwilę jeszcze do tych osób przejdziemy, ale właśnie to są same wokalistki? Czy też muzyków mieliście od razu swoich z Czeszowa? Jak to na tym samym początku wyglądało?
2: Wyglądało bardzo skromnie, ale też byłyśmy pełne wiary w to, że umiemy zaśpiewać, że damy radę. Spotykałyśmy się, śpiewałyśmy a cappella. Dopiero później miałyśmy nauczyciela jednego, drugiego śpiewu, ale dalej bez instrumentu. I w czasie pierwszej edycji naszych występów śpiewałyśmy właśnie a cappella i byłyśmy jedną z nielicznych grup, która w ten sposób występowała, ale nie miałyśmy żadnych kompleksów. Potem zaczęłyśmy współpracować z panem Bogdanem Sykiem ze Żmigrodu, to jest szef kapeli Dyszel. Przyjeżdżał do nas, z Dyszlem trochę śpiewałyśmy, przygotowywał nam podkłady do śpiewu. To była taka owocna, dziesięcioletnia współpraca. Jesteśmy mu tu wdzięczne, bo i ze względu na repertuar, i ze względu na te ćwiczenia wokalne, a obecnie współpracujemy ze Zdzisławem Franczakiem i z jego kapelą.
1: Jak słyszymy, wokalistki były, chęci były, no to skoro są panie, jest zespół, trzeba go jakoś nazwać. Dlaczego Ale Babki? Skąd taka nazwa?
3: Wiesława Wawrzyniak, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Pro Futuro oraz wspomagająca prowadzenie zespołu Ale Babki. Początkowo znane byłyśmy jako śpiewające panie z Czeszowa. Szybko jednak stałyśmy się siłą lokalnej kultury i przyjęłyśmy nazwę Ale Babki. Ale Babki są symbolem energii, kobiecej siły, dumy lokalnej i pasji. Działamy pod patronatem Stowarzyszenia Pro Futuro i jesteśmy dumne ze swojej wsi Czeszowa, którą aktywnie promujemy.
1: Od 2009 roku już sporo czasu upłynęło, a czy w tym babskim gronie pojawili się panowie? Zarówno jako wokaliści, czy może jako ci wspomagający, nauczyciele śpiewu, muzycy, czy jednak jest to wybitnie kobiecy zespół?
3: Jest to wybitnie kobiecy zespół. Panowie no niestety nie pojawili się. Byli z nami obecni, ale jako instruktorzy, czy właśnie wspomagający

0: Bawią się wyłącznie seniorki, czy jednak jest też ten młody narybek? No bo skoro krzewicie kulturę, to co będzie, gdyby was zabrakło? Czy na przestrzeni lat pojawiało się to młodsze pokolenie, zainteresowane również śpiewaniem i kultywowaniem tej ludowej tradycji muzycznej?
1: Na początku wymiana w zespole była oczywiście, ale już tak od kilkunastu lat w sumie jesteśmy w takim stałym gronie. W stałym gronie to jest tak: pani Zofia Bybłocińska, Genowefa Wojewoda, Mariola Mucha, Bożena Cieleń, oczywiście ja, Wiesława Wawrzyniak. Występowały z nami też również panie Danuta Madra, Stanisława Szyszka, Julia Marcinów, ale obecnie już jakby tylko uczestniczą od czasu do czasu w naszych próbach. No i również jest jeszcze Jadwiga Kulesza. Była Dorota Raczyk, no niestety musiałyśmy ją pożegnać, ale doszły w międzyczasie właśnie nowe panie, pani Krystyna Czuchnowska i jeszcze Halinka Kulik, Pelagia Wolna, Ewa Mular, Czuk, Edyta Medyk, Alicja Radek. Także nadal skład jest 12-osobowy. W międzyczasie jeszcze występowały z nami dziewczynki. Karolinka Sokołowska, która była z nami jako dziecko w wieku już powiedzmy 3 lat, przystąpiła do zespołu i wiele lat z nami śpiewała. Możemy się pochwalić, że Karolinka brała udział w programie Voice Kids. Także to też jest jakiś sukces i dla niej, i też dla nas, bo wywodzi się jakby z naszego zespołu. Była też Małgosia Szymkiewicz, która też wiele wniosła do naszego zespołu. Generalnie seniorki, ale gdzieś tam pojawiają się młode dziewczynki. I teraz też z jednej z pani wnuczka, Judyta Korybska, do nas zaczęła przychodzić.
0: Trzymając się trochę tej tematyki właśnie wieku i kultywowania tradycji, czy macie jakieś pomysły do tego, jak zachęcić te młodsze pokolenia do występów, żeby jednak no, to, co przez kilkanaście lat wypracowałyście, za kolejne kilkanaście lat nie zostało zapomniane.
2: To nie jest łatwe, ponieważ młodzi ludzie w tej chwili mają bardzo dużo różnych możliwości spędzania czasu czy rozwijania swoich zdolności. Zwykle to są w związku z tym nasze wnuczki, które już wiedzą, dlaczego babcia się stroi, dlaczego ten strój i tak dalej. I już nasiąkają dzięki nam tą muzyką, tradycją, chęcią śpiewania i przychodzą. Mamy nadzieję, że i dążymy do tego, żeby jednak zbierać młode dzieci. Zobaczymy. Ale jesteśmy optymistkami.
0: Dużo wiemy już o Ale Babkach, o waszej historii. Jesteście zespołem ludowym, zatem pomówmy o muzyce. Jaką muzykę wykonujecie? Czy są to właśnie tylko i wyłącznie utwory ludowe, jakieś przyśpiewki, które mogą nam się kojarzyć choćby z dożynkami? Czy jednak ten wasz repertuar jest znacznie szerszy?
2: Od momentu powstania grupy szukałyśmy takiej swojej tożsamości, szukałyśmy repertuaru, więc na początku śpiewałyśmy wszystko to, co nam się podoba. I to były najróżniejsze piosenki. I ludowe, i biesiadne, i przyśpiewki, ale też takie klasyczne, popowe. Obecnie, właściwie dzięki Bogdanowi Sykowi, jednak poszłyśmy mocno w ludowiznę i okazuje się, że w tej kulturze ludowej, w pieśniach ludowych to jest całe życie, cały świat. I tam wszystkie uczucia ludzkie i doświadczenia, problemy, stąd stała się nam ta muzyka ludowa bliska. Ja tego nie doceniałam wcześniej, dopiero poznałam dzięki Bogdanowi te pieśni, tę muzykę. Poza tym mamy do tej pory pewien taki tożsamościowy, może nie problem, ale istnieje coś takiego, że wywodzimy się z różnych miejsc. Dolny Śląski jest tym miejscem, gdzie zjechali się ludzie z różnych stron. W związku z tym nasze czy upodobania, czy doświadczenia te muzyczne też są różne, ale próbujemy je łączyć. Czasami zastanawiam się, czy śpiewając, wykonując jakiś koncert, czy ta nasza muzyka jest spójna też pod tym względem. Przestałam się tym martwić, bo uważam, że w ten sposób powstaje nowa jakość. Coś nowego dzięki temu powstaje, że nie chciałabym, żeby muzyka ludowa była taką cepelią, skansenem, gdzie się tylko powtarza stare teksty, starą muzykę, ale każdy powinien coś wnosić od siebie i też i my wnosimy nasze doświadczenia, nasze zdolności, upodobania.
0: Wykonując muzykę ludową, można bazować na klasykach albo, tak jak sama pani wskazuje, można coś nowego proponować. Jak rozumiem, jakieś swoje własne utwory, kompozycje też macie w repertuarze? Popełniły panie kilka swoich własnych utworów?
2: Jeżeli tak, to tylko pod względem tekstu. Mamy sąsiadkę, panią Mirosławę Kozłowską, która szczególnie w tym naszym pierwszym etapie pracy pisała nam tekst o Czeszowie. Czasami zmieniamy teksty te istniejące, dopasowując do naszych sytuacji. To tylko w ten sposób. I chcę jeszcze dodać, że bardzo ważne w tej muzyce też jest ważna taka obrzędowość. Chodzi mi też obrzędowo jest związana

0: roku, świętami różnymi. My na początku zdałyśmy sobie sprawę, że jeżeli chcemy występować publicznie, to musimy same stworzyć jakieś miejsce, jakieś wydarzenie, żeby to się działo, więc bardzo ważna dla nas są kolędy i w związku z tym powstał pomysł przeglądu kolęd w Czeszowie i już od kilkunastu lat, 6 stycznia, odbywa się powiatowy przegląd kolęd Rozśpiewany Czeszów, na który zapraszamy inne zespoły i w tej chwili właściwie przyjeżdżają zespoły ludowe i to, co my śpiewamy na przeglądzie kolęd, to są takie kolędy właśnie związane z kulturą ludową, z obrzędowością wiejską.
1: Dobrze, że wspomniała Pani o Waszym koncercie, o Waszym pomyśle na koncert Rozśpiewany Czeszów, bo właśnie teraz chciałem zapytać, skoro za Wami kilkanaście lat występów, pytanie, gdzie można było Was usłyszeć na przestrzeni tych lat i też jakie sukcesy, bo z pewnością takie były, udało Wam się osiągnąć.
2: Na przestrzeni właśnie lat miałyśmy ponad 300, można nawet powiedzieć 350 występów publicznych. Głównie to są występy w naszych okręgach. Występujemy na dożynkach gminnych, powiatowych, ale również występujemy na takich imprezach ogólnokrajowych, czy nawet międzynarodowych. Brałyśmy udział w krajowych dożynkach w Spale i w polonijnych w Wiedniu. Jak również występowałyśmy na międzynarodowych targach sztuki ludowej w Krakowie i oczywiście brałyśmy udział też, czy występowałyśmy na Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w Operze Wrocławskiej. Teraz jako zespół jesteśmy właściwie też współorganizatorkami, a czasami nawet organizatorami właśnie przeglądu kolęd, o którym tu już wspomniała Bożenka, jak również spotkań z okazji Dnia Kobiet, różnego rodzaju festyny, dożynki, podczas których możemy zapromować naszą miejscowość, naszą gminę czy powiat.
1: No właśnie, to chyba taki może nieoczywisty, ale jednak ważny aspekt Waszej działalności, że promujecie Czeszów, promujecie gminę Zawonie, powiat Trzebnicki. Pytanie, czy może widzicie to jako mieszkanki Czeszowa, że dzięki temu, że wystąpiłyśmy tu czy tam, słyszymy Kraków, słyszymy Wiedeń, może mieliście właśnie jakichś gości z dalszych części kraju, którzy postanowili zobaczyć, jak ten Czeszów w praktyce wygląda, o którym tyle śpiewacie.
2: Nasze spotkania integracyjne czy akcje lokalne spotykają się z dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców, ale również powiatu.
0: Poza tym też jako członkinie Stowarzyszenia Pro Futuro opracowałyśmy wyprawę odkrywców. To jest taki spacer po Czeszowie z mapą, gdzie niekoniecznie trzeba z przewodnikiem chodzić, a żeby się czegoś o naszej miejscowości dowiedzieć. Też opracowałyśmy we współpracy z Europejskim Funduszem Wspierania i Rozwoju Wsi ścieżkę rowerową Jarka i jest to ścieżka, która prowadzi od Czeszowa przez Złotów, Stanięcice, właśnie Złotówek również i Czeszów. To jest takie duże koło. Prowadzi to nie mapa tym razem, tylko znaki QR, które są umieszczone na tablicach i tam są wiele informacji na temat naszej okolicy i też nie musimy się umawiać z turystami. Mogą sami dzięki tym znakom, dzięki tablicom spacerować po naszych okolicach, poznawać historię, w ogóle poznawać tę okolicę.
1: Czyli można powiedzieć, że jedziecie z występem na drugi koniec Dolnego Śląska czy Polski, promujecie Czeszów, Zawonie, powiat Trzebnicki, a później turystom, którzy przyjeżdżają tutaj, już dajecie narzędzie do tego, żeby poznali wasze okolice, o których śpiewacie.
0: Tak jest. Też wydałyśmy kilka pocztówek, nagrałyśmy 4 dyski, 2 płyty i to też są takie materiały, z którymi jeździmy, pokazujemy, rozdajemy jako prezenty. To też jest forma promocji nie tylko nas, ale właśnie naszej okolicy.
1: Zatrzymajmy się w takim razie na chwilę przy płytach, bo to było jedno z kolejnych pytań. Co to za albumy? Jakie utwory tam umieściłyście i tak naprawdę kiedy te płyty były wydane?
0: Skoro kolędy są takie dla nas ważne, stąd płyta z kolędami i ta płyta powstała przy współpracy z lokalną grupą działania Kraina Wzgórz Trzebnickich tutaj w Trzebnicy i tutaj śpiewamy takie właśnie trochę w ludowym nastroju kolędy. Oprócz tego mamy też takie nasze piosenki jako ale babkowe, klasyczne, ludowe. Wydałyśmy to właśnie nasza druga płyta. Te nasze płyty pochodzą z roku 2018 i 2015.
1: Skoro ponad 300 koncertów za Wami i tych lokalnych, regionalnych, krajowych czy zagranicznych, opowiedzcie proszę Pani, jak publiczność reaguje na to, co robicie na scenie. Czy widzicie zainteresowanie tą kulturą ludową, tematyką ludową, czy raczej, jeżeli jest to impreza masowa, to tak panie śpiewają na scenie, a publiczność jest zajęta tym, co wokół, jednak nie wyrażają zainteresowania kulturą ludową. Jak to wygląda z Waszej perspektywy?
0: Odbiór jest różny. Mamy grupę fanów, którzy wręcz jeżdżą za nami i

uczestniczą w naszych koncertach. Takie osoby, które się cieszą tym, chcą uczestniczyć, tańczą, śpiewają z nami. Jest grupa, której na to specjalnie nie zależy, ale też są osoby, które dzięki nam czują się zainspirowane. Koncertując, spotykamy się z różnymi reakcjami publiczności. To zależy też od tego, czy jest to impreza plenerowa, czy w jakiejś sali koncertowej, więc jest grupa

0: po długim czasie, która powstała tutaj na terenie powiatu trzepnińskiego, a ponad tych grup powstało już chyba kilkanaście. I tak przypisuję sobie niewielką, ale jednak rolę w tym, że zachęciłyśmy innych też do śpiewania, do występowania.
1: Skoro byłyście takimi prekursorkami tej kultury ludowej tutaj w powiecie trzebnickim, co czujecie jako te, które właśnie przecierały szlaki? Jak słyszymy, za wami poszły kolejne, powstały kolejne grupy artystów ludowych. Czy współpracujecie też z innymi zespołami, wymieniacie się doświadczeniami? Widać, że na północy Dolnego Śląska ta kultura ludowa wraca do łask?
0: Wydaje mi się, że tak, że w tej chwili tych zespołów powstało dość dużo. Śpiewają klasyczne pieśni ludowe, ale też takie folkowe i bawią w ten sposób i się oraz publiczność. Podobają się, coraz więcej też młodych osób uczestniczy w tym. Spotykamy się na różnych przeglądach, podglądamy się, podsłuchujemy. Piosenki, które nam się podobają, też śpiewamy, chociaż uważamy, że jeżeli to jest tej grupy, no to szanujemy ich wybór i na tych samych imprezach tych piosenek nie śpiewamy. I chciałam tutaj właśnie tak podkreślić taką współpracę. Uczestniczyłyśmy w różnych imprezach i traktujemy to też jako wsparcie dla organizatorów, bo często organizatorami takich imprez są stowarzyszenia, rady sołeckie, czyli jakieś grupy nieformalne, lokalne, i my sami będąc stowarzyszeniem wiemy, że trzeba wspierać takie grupy i po prostu tu jeździmy, śpiewamy, robimy to charytatywnie, nie zarabiamy, broń Boże, żadnych pieniędzy, tylko nie wiem czemu, broń Boże, bo pieniądze by się przydały, ale traktujemy to właśnie też jako wsparcie dla innych lokalnych środowisk. A jeżeli chodzi o pieniądze, to chciałam powiedzieć, że mamy takie wsparcie z Gminnego Ośrodka Kultury w Zawonii, który finansuje naszych instrumentalistów, ich pracę kapeli. Poza tym też zawsze współpracowałyśmy z innymi stowarzyszeniami i samorządami lokalnymi, które jakby wydają na cele publiczne pieniądze, i stąd współpraca ze starostwem powiatowym w Trzebnicy, które współfinansuje razem z gminą Zawonia powiatowy przegląd kolęd, współpraca z Urzędem Marszałkowskim, i tutaj dzięki urzędowi wydaliśmy jeden z teledysków, nagrałyśmy jeden z teledysków, czyli szukamy tych pieniędzy, żeby i móc pracować, występować oraz żeby móc promować to nasze środowisko, nasze wartości.
1: Skupiliśmy się na muzyce, na tym, co gracie, ale myślę, że dość ważnym aspektem i też taką cechą charakterystyczną każdego z zespołów ludowych jest to, jak się prezentuje na scenie. Pomówmy zatem o waszych strojach. Czy są to jakieś specjalnie dla was, czy przez was przygotowane stroje, ubrania? Czy są w nich zawarte jakieś lokalne akcenty związane na przykład z Czeszowem, z Zawonią?
2: Nasze stroje ludowe są stylizowane na dolnośląskie, ale są również symboliką naszej gminy Zawonia. Nasze spódnice są w kolorze zielonym, a symbolem gminy Zawonia jest właśnie kolor zielony. Ten kolor również pochodzi z rzeźby świętej Jadwigi Czebnickiej, która jest właśnie pokazana w szatach w kolorze zieleni. Stroje zostały zaprojektowane przez projektanta, który już w tej chwili to jest właściwie światowym projektantem, bo swoje wystawy ma już na salonach Mediolanu, Paryża. Jest to Kamil Hala z Wrocławia, bardzo młody, ale utalentowany i zdolny projektant. W strojach swoich, jak słyszymy, prezentujemy się bardzo ładnie, podobają się wszystkim i my też dobrze się w nich czujemy. Zielona spódnica, kamizelkę mamy w kolorze żółtym i naszyte są kwiaty maki, które też jakby są symbolem i Czeszowa, i w ogóle wsi. Stroje zostały właśnie zaprojektowane przez Kamila Hale i również przez niego uszyte.
0: Nasze stroje zostały sfinansowane z projektu i właśnie przez lokalną grupę działania Kraina Wzgórz Trzebnickich.
1: W swojej codziennej działalności przede wszystkim krzewicie kulturę ludową, łączycie to, co na Dolnym Śląsku, no właśnie, trzeba scalić, bo jako, że są to ziemie odzyskane, społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane, przybyło z różnych stron Polski. A co oprócz tego dajecie właśnie mieszkańcom Czeszowa? Czy tylko jakby jesteście takim przekaźnikiem tradycji, czy też organizacją, zespołem, który jednak integruje społeczność? Widzicie, że sąsiedzi sąsiedzi przychodzą na wasze występy, spotykają się, rozmawiają ze sobą, wychodzą z tego cyfrowego świata, że jednak ta rola zespołu ludowego może być większa niż tylko przygranie do kiełbasy i do grilla na dożynkach.
2: Naszym podstawowym działaniem jest właśnie śpiewanie, ale też na przestrzeni lat, szczególnie na początku, byliśmy organizatorkami różnych projektów i również uczestniczyłyśmy w nich, takie jak Nordwalking, ścieżka rowerowa Jarka, kursy komputerowe organizowane

0: Pracowałyśmy dla mieszkańców Czeszowa i również brałyśmy udział w konkursach Urzędu Marszałkowskiego z odnowy wsi dolnośląskiej, i dzięki którym zbudowałyśmy witacze dla Czeszowa, które są właśnie są umieszczone na wjeździe i są też jakimś takim symbolem dla nas.
1: Bardzo ważne były nasze różne działania, podczas których mieszkańcy mieli możliwość spotkać się, spotykali się, rozmawiali. I co z tego wyniknęło? Uważam, że bardzo dużo. Zanim my rozpoczęłyśmy swoją działalność, Czeszów był mało takim aktywnym środowiskiem. Nawet nie reprezentowany był podczas dożynek gminnych z wieńcem dożynkowym. Myśmy zaczęły jeździć z tym wieńcem dożynkowym na dożynki gminne i pokazałyśmy mieszkańcom, że można robić różne rzeczy, i zainspirowałyśmy ich do różnych działań. Wkrótce po nas powstało Stowarzyszenie Motocyklistów, pojawiła się nowa Rada Sołecka, bardzo aktywna, strażacy też, widząc wsparcie w innych grupach, też bardziej aktywnie uczestniczyli w życiu wsi. Oczywiście spełniali swoje podstawowe funkcje, ale oprócz tego uczestniczyli w festynach i też pomagając, ale też prezentując swoje umiejętności i swoją działalność. Ktoś mi kiedyś powiedział nawet, że ruszyłyśmy Czeszów, że wprowadziłyśmy troszkę zamętu, ale też pokazałyśmy, że można coś robić. Powstał też Związek Emerytów, w tej chwili to jest taki klub emeryta w Czeszowie, też bardzo aktywny, więc zadziało się.
2: Jak słyszymy, ale babki z Czeszowa swojej miejscowości dały wiele, zaktywizowały ją, promowały ją. Pytanie zatem już tak tytułem końca, a co wam, jako ale babkom, dało występowanie w tym zespole, wam jako mieszkankom Czeszowa?
1: Mogę powiedzieć o sobie, że ta działalność dodaje życiu barw. Dzięki temu nasze życie jest pełne, moje życie jest pełniejsze, bardziej satysfakcjonujące, aktywniejsze. Daje mi bardzo, bardzo dużo radości, satysfakcji. To jest coś, co mnie satysfakcjonuje, sprawia właśnie radość. I okazuje się, że cały czas czerpię. Nie tylko, że ja daję, ale cały czas czerpię. I czerpię ze spotkań z paniami, z ich doświadczeń życiowych, bo my nie tylko śpiewamy, ale rozmawiamy o życiu, o historii, bo każda z nas też ma jakąś swoją historię. I dzielimy się tym, jedziemy gdzieś dalej i to jest jak taki kamień rzucony w wodę. Zatacza coraz większe kręgi i są to przede wszystkim takie dobre doświadczenia.
0: Bardzo się cieszę, że mogę należeć do zespołu Ale Babki. Jest to moja też jakby pasja. Robię to, co lubię. Lubię śpiewać, ale lubię również pomagać, a udział właśnie w zespole, czy nawet praca w Stowarzyszeniu Pro Futuro pozwala mi spełnić te moje marzenia nawet. Bardzo lubię właśnie uczestniczyć i w próbach, i w występach. Bardzo lubię swoje koleżanki, z którymi mogę spędzać swój wolny czas, i jestem z tego bardzo zadowolona, cieszę się, że mogę razem z nimi być.
2: To skoro jest tak miło i przyjemnie w waszym zespole, tyle możecie dla siebie wyciągnąć, ale dać też innym, to jak zachęciłaby pani słuchaczy, słuchaczki do tego, aby być może dołączyły do zespołu Ale Babki? I tą prośbę, myślę, kierujemy już do tych młodszych roczników czeszowianek, bo jak słyszymy, są babcie, są wnuki, ale tego środka wam brakuje.
1: Dzisiejszy czas nie jest łatwy, świat jest taki skomplikowany, każdy się zajmuje swoimi sprawami, to jest zupełnie naturalne. Mimo to byłoby miło, gdyby więcej osób mogło uczestniczyć w tych naszych działaniach. Te działania dają bardzo dużo każdej z nas i też odkrywają w nas takie czasami nieznane pokłady, i dlatego zapraszam do nas osoby odważne albo takie, które się wahają, żeby się właśnie odważyły pokazać siebie. I co bardzo jest istotne, a może często, nie często o tym mówimy, żeby odważyły się dawać siebie innym. To jest wielka wartość. Śpiewamy zawsze w środy o godzinie 16 w Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie. Zapraszamy. Wiem, że nie jest łatwo dołączyć do grupy już istniejącej, ale warto przyjść, posłuchać, porozmawiać z nami. Jeżeli zaiskrzy, to zapraszam i możemy zostać razem.
2: Od ponad 20 lat bawią nas z muzycznej sceny. Mowa o mielickiej grupie Labirytm, która ma na swoim koncie wiele sukcesów. Jak zespół zmieniał się i swoją muzykę na przestrzeni tych kilkunastu lat? O tym opowiedzieli nam gitarzyści zespołu Roman Witak i Krystian Karolewski, a także wokalista Krzysztof Jurecki.
3: Jak to się wszystko zaczęło i kiedy się tak naprawdę zaczęło?
4: Roman Witak, gitara.
5: No, zaczęło się 20 lat temu, właściwie chyba troszkę nawet więcej. Zaczęło się przez przypadek, po prostu kolega zaprosił kilku raperów do nas na próbę. Graliśmy wtedy

0: Jako zespół Cyk Cyk. Koledzy przyszli, zaczęli z nami grać, spodobało nam się, zostali, no i tak sobie to ciągniemy. Na początku był CCPS, później zmieniliśmy nazwę na Labirytm i tak gramy ponad 20 lat.
1: Co gracie? Co znajduje się w waszym repertuarze? Czy on jest stały od tych 20 lat, czy jednak coś tutaj cały czas zmieniacie?
2: Krzysztof Jurecki, wokal. No nieustannie rozwijamy, ewoluujemy. Nie jesteśmy jednogatunkowi. Mix, miszmasz, rock, funk na początku może, alternatywa, rap na pewno, w sensie hip-hop, rymy, o może w ten sposób. Muzycznie, no to może bardziej Krystian coś powie, bo on dołączając do zespołu to trochę wprowadził jakby inny kierunek grania. No i tak trochę chyba idziemy tym kierunkiem do dzisiaj.
1: A czym ten Labirytm obecny różni się od właśnie tego Labirytmu sprzed 20 lat, czy nawet od tych poprzednich zespołów jak Cyk Cyk Piątek Skład?
0: Wszystko było ok, ale byliśmy młodzi, nas było dużo. No i jak to jest w grupie, nas było chyba 7 czy 8. 8 nas było. 5 wokalistów i po prostu, no, trzeba było zmniejszyć ilość ludzi w zespole, po prostu.
2: Z perspektywy czasu, to tam było początkowo za dużo wokalu, za mało muzyki, złe proporcje były. Było chaotycznie, było może bardziej funkowo. Teraz jest inaczej, według mnie lepiej. Są bardziej ambitne kompozycje, wracam tutaj znowu, odbijam do Krystiana. Więcej muzyki, treść na pewno inna.
1: Jak ta muzyka się zmienia na przestrzeni lat, szczególnie po twoim dołączeniu do zespołu? Zanim dołączyłeś do Labirytmu, występowałeś z innymi zespołami, tak sięgam pamięcią, Cena, Szeol, czyli dość mocne rockowe granie, tutaj jednak zgoła inne. Jak się tutaj odnalazłeś?
3: Krystian Karolewski, gitara. Najpierw była Cena, później był Szeol, po Szeolu jeszcze był Kwao, był jeszcze zespół, który nazywał się Flush the Toilet, który tworzyłem z moim kolegą Romkiem, z którym gram właśnie w Labirytmie, no i z Łukaszem, tak zwanym Bobikiem. Zespół się rozwiązał i później właśnie Romek wpadł na pomysł, czy nie chciałbym dołączyć do składu Labirytmu, a ponieważ jestem gitarzystą, mówią, że rockowym, więc siłą rzeczy to brzmienie też zmieniło się na trochę bardziej rockowe.
1: Czyli dodałeś grupie pazura?
3: Wygląda na to, że tak. Tak trochę niechcący. Ja lubię po prostu mocne granie. Gdzieś to granie przemycam do tego zespołu.
1: A dla was ta zmiana nie była problemem? Że troszkę od tej, tak to nazwijmy, rozrywkowej muzyki poszliście w nieco cięższe klimaty?
0: Dla mnie zupełnie nie, bo ja zawsze chciałem grać z dwiema gitarami w zespole, więc mi to pasowało, dlatego jak tylko Flash the Toilet przestał grać, no to chciałem, żeby Kryzys grał z nami po prostu. Chciałem grać z tym gościem.
2: Tutaj warto dodać, że nie tylko gitarę Krystian wniósł, ale też pojawiły się synty czy elektronika. To z kolei mi bardzo dobrze jakby odpowiada. Proporcja gitar do elektroniki to cały czas jest tutaj kwestia trochę może i sporna. Ja wolę więcej elektroniki, mniej gitar, ale też zależy od kawałka, zależy jaki jest charakter utworu. Generalnie to, co zrobiliśmy na ostatniej płycie, jest myślę wyważone właśnie, takie wypośrodkowane. Gdzieś tam ten złoty środek dla mnie został osiągnięty.
1: Dużo mówimy o tym, jak było na początku, ile osób było w zespole. No właśnie, kto teraz tworzy Labirytm i kto tak naprawdę przez lata się przewijał w zespole?
0: Taki klasyczny skład. Dwie gitary, bas, perkusja, dwóch wokalistów, to wiadomo, to u nas jest tak od początku. Na bębnach Przemek Orłowski, Krystian Karolewski, gitara, Roman Witak, gitara, Łukasz Kątowski, bas, Krzysztof Jurecki, wokal i Mariusz Jastrzębski, wokal. Głównie bębniarze się zmieniali u nas, ale mieliśmy też naszą koleżankę na klawiszach, Julia Janczura, no i grał z nami już nieżyjący Oliwier Lizak, też na klawiszach grał.
1: Dla kogo tak naprawdę gracie? Kto jest waszym odbiorcą waszej muzyki? No 20 lat, jedno pokolenie, tak? Więc można powiedzieć, że wasze dzieci zaczynają już słuchać waszej muzyki?
0: Jeśli chodzi o mnie, nie mam jakby totalnie grupy odbiorczej, po prostu gram, bo lubię, gram dla siebie przede wszystkim, no i dla kolegów, a słucha tego ten, kto po prostu to lubi. Czy to jest ktoś z liceum, czy to jest ktoś, kto ma 50 lat, dla mnie jest to zupełnie bez znaczenia.
2: Robiąc muzykę, nie zastanawiamy się, dla kogo ona będzie.
1: Widzicie to, że na przykład osoby, które chodziły na wasze koncerty 20 lat temu, wracają ze swoimi dziećmi i dalej przychodzą na wasze występy?
0: Tak, pewnie. Mamy też takich znajomych, gdzie naprawdę byli mali, a dzisiaj są dorosłymi ludźmi i przychodzi na nasze próby też, bo to tutaj się głównie działo w tej piwnicy, gdzie teraz jesteśmy. Przychodzi jako bardzo młodzi ludzie i do dzisiaj są z nami i jest to fajne.
1: Te 20 lat, co wam przyniosło, jeżeli chodzi o wydane albumy, czy jakieś największe muzyczne sukcesy?
3: Dyskografia nasza, pierwsza płyta Labirytmu, 2555 odcinków na 666 kanałach w 48 godzin. Dobrze powiedziałem? Taka dosyć skomplikowana nazwa. No tak, no ja nie brałem udziału przy tworzeniu tej płyty, ale brałem już udział

0: przy tworzeniu następnej, która się nazywała Kwiaty Sztuczne. No i teraz jesteśmy na etapie, nasza trzecia płyta, którą zatytułowaliśmy Trajektorię. Pierwszy poważny sukces, no to chyba było to Opole w 2007 roku. W międzyczasie jeszcze jakiś sukces zespół odnosił w Jarocinie. Graliśmy też koncert na małej scenie w przystanku Woodstock w 2013 roku. Też wygrywaliśmy jakieś takie większe, mniejsze przeglądy dla zespołów.
1: Support przed kultem, o, to jeszcze to było. Cztery supporty przed kultem. Cztery koncerty, tak.
2: Były występy na festiwalach, na dużych scenach, no ale chyba cały czas można powiedzieć, że jesteście takim miejskim zespołem, nie jesteście na tej topowej scenie, tak, wśród największych. Nie macie czasami żalu o swoje wybory, o to, jak ta wasza 20-letnia kariera się potoczyła, że mogło być lepiej?
3: No czy ja nie, bo ja uważam, że każdy ma swoje miejsce. Nie jest też tak, że każdy musi być gdzieś na topie, w mainstreamie, jak to się mówi. My jesteśmy zespołem stąd i gramy u nas. Jeśli to komuś sprawia przyjemność słuchanie tego, to nie ma to znaczenia, czy to jest tutaj, czy jest gdzieś na drugim końcu Polski, czy na dużej scenie, czy na małej, czy nie wiem, w hali sportowej, czy w klubie. Po prostu gramy dla ludzi i jeśli się to podoba, to jakby nasza rola jest spełniona, nasze zadanie spełnione, nie?
1: Być może gdzieś tam się pojawiły jakieś takie, ja tak sobie odnośnie tego sukcesu opolskiego, bo tam chyba było najbliżej, to tak sobie postrzegam to wydarzenie, że uchyliły się drzwi na jakieś tam możliwości, ale my nawet nie przeszliśmy przez próg. Tej szansy na pewno nie wykorzystaliśmy tak, jakbyśmy mogli wykorzystać. Pewne jest to, że nie wystarczy dobrze grać muzykę, żeby być gdzieś tam na topie. Dużo czynników musi się zadziać, więc widocznie jeszcze nie trafiliśmy na, nie wiem, odpowiednich ludzi, może okazję, szansę. Zobaczymy, co czas przyniesie. SK

9 właśnie minęła, to oznacza, że zaczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami już teraz na sam początek. Małgorzata Ostrowska i niezapomniana, ponadczasowa wręcz, Meluzyna. Ja się nazywam Jarząbek, witam serdecznie, kłaniam się nisko, no i zapraszam w podróż przez nieznane i znane najlepsze polskie hity.

0: doskonały, leniwy nastrój wprowadziła nas z Sanach. Najlepszy dzień w moim życiu. Tak nazywa się ten kawałek, ale ogólnie chyba każdy dzień jest tym najlepszym dniem, o ile odpowiednio się do niego nastroimy. A dzisiaj dobry nastrój powinni mieć przede wszystkim Alicja i Alojzy, bo to oni obchodzą imieniny. Marta, Rajmund, Rudolf, Chloe, Ezebiusz, Alojza, Alban, Marcja, Terencjusz, Rudolfina i Demetria. Jeżeli znacie kogoś takiego o takich imionach, to dzisiaj koniecznie trzeba im złożyć najlepsze życzenia i te najlepsze życzenia również płyną od Radia SK2. Dla was specjalnie teraz gra Lady Punk, Zamki na piasku.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

Oskar Cyms, Zabierz Mnie w Radiu SK2. No to pozwólcie, że zabiorę was teraz do Niemiec. Tam odbyły się jakiś czas temu zawody w ping-ponga, ale nie takie zawody, że gra przeciwko sobie dwóch zawodników, czy nawet czterech, ale aż 600 osób zebrało się wokół stołu ping-pongowego i odbijało piłeczkę. Tak jest. I tym samym ustanowiły nowy rekord, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę. 600 osób wokół jednego stołu. Każdy przynajmniej raz tę piłeczkę musiał odbić. No, zabawa była taka, że jak się skończyła, to wszyscy no, jęknęli z zawodu, bo myśleli, że mimo wszystko no, to będzie trwało, że taka zabawa będzie trwała na okrągło. A tu taki klops, moi drodzy. Biała Armia, bajm już teraz w Radiu SK2. We'll be right back.

0: Oczywiście, że będzie pięknie, a szczególnie pięknie będzie, jak się wybierzecie z nami na Stadion Narodowy postrzelać karniaki razem ze Sławkiem Peszko, ale żeby to zrobić, to już teraz powinniście wejść na sk2.pl i zobaczyć, co też Sławek Peszko ma wam dzisiaj do powiedzenia i zastanowić się, jakie to słowo jest wygwizdane. Jutro kolejna runda i znowu będziemy szukali osób, które dołączą do nas, dołączą na Stadionie Narodowym i tam zmierzą się w walce o, uwaga, 10 tysięcy złotych.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 21 czerwca konkurs na najpiękniejszą ozdobę lub wianek, a także pokaz florystyczny. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
7: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
8: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.

0: Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

Ich troje w Radiu SK2, to oznacza, że nostalgicznie wróciliśmy do lat, do początku lat 2000 tak naprawdę, kiedy to ten zespół święcił swoje największe sukcesy, no i każdy znał każde słowo z ich największych hitów, a takie hity gramy w Radiu SK2.

0: Na dwa do nich wracamy już po godzinie 10.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Sebastian Stelmach, miłośnicy kwiatów, koniecznie wpadajcie dziś do Żmigrodu, bo to właśnie tam odbędzie się 13. Festiwal Kwiatów. To doskonała okazja do tego, by kupić piękne kwiaty do swoich domów i ogrodów, ale też by pobawić się w towarzystwie ludowej muzyki. Festiwal Kwiatów ruszy w żmigrodzkim zespole pałacowo-parkowym dzisiaj o 11 i trwać będzie do późnego popołudnia.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
0: 10 właśnie minęła, a z tej okazji przygotowałem dla Was kolejną porcję najlepszych polskich hitów. Zaczynamy od Farby, ale pojawi się też Sylwia Grzeszczak, Artur Gadowski, Dawid Podsiadło, Roxana Węgiel, ale będzie też i Urszula, i Mrozu. Dużo dobrego w tej godzinie. Ja, Żąbek, kłaniam się. Dzień dobry.

Na błysk, tak nazywa się ten utwór od Dawida Podsiadło. Na błysk to pewnie i każdy rodzic chciałby mieć dom, ale to jest marzenie ściętej głowy. Jako rodzic wiem o tym doskonale. Natomiast jeżeli chodzi o to, co w kalendarzu jeszcze, bo nie wiem, jak ja mogłem to przeoczyć, ale dzisiaj przecież 21 dzień czerwca, czyli najdłuższy dzień w roku. On łącznie trwał będzie ponad 16 godzin i 40 minut, dokładnie 16 godzin i 46 minut. Tyle dzisiaj.

Mamy dnia, a to też oznacza, że wchodzimy w astronomiczne lato. No to w końcu można zacząć poważnie myśleć o leżaczku, o jakimś parawaniku, o jakichś wycieczkach w las, w góry, nad jezioro. A jeżeli wam do tego będzie towarzyszyła najlepsza włoska muzyka, taką jaką serwujemy w Radiu SK2, to już w ogóle to lato zapowiada się wyśmienicie. Poparzenie kawą 3 teraz w Radiu SK2.

w miarę świeżutki, kawałek od Mroza, Nie ma miejsca jak dom, czyli kolejny singiel zapowiadający jego nowy album. Do utworu jest też teledysk, jeżeli nie widzieliście, to bardzo zachęcam, bo teledysk przenosi widza w takie dzikie, filipińskie scenerie pełne spektakularnej natury oraz autentycznego, codziennego życia lokalnego surfera. Szczególnie panie będą miały na co popatrzeć. To od Mroza, a już teraz Krzysztof Kiliański i Kaja, Prócz ciebie nic. Taka fajna ballada, taki przytulach, taki do niedzielnej kawki w sam raz utwór. Tak więc ja już nic nie mówię, tylko słuchamy.

0: Jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek miałby nagrać cover takiego kultowego zespołu The Police po polsku, to mógł to zrobić tylko Perfect i jak słychać, zrobili to perfekcyjnie, ale na tym nie kończymy przygody z najlepszymi polskimi hitami. Mam więcej takich perełek, dużo więcej, tak więc zostańcie z nami, zróbcie głośniej, bo takiej muzyki żal słuchać po cichu. To jest bardzo dobra muzyka. Dobra, bo polska.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: Kredyt perfekcyjny w Banku Spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowa wynosi 9,3%.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać w

0: Wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
1: I po reklamie.

Przeważnie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca.

0: Budka Suflera za swoim takim tangiem kończy nam godzinę 10. Ignacy już czeka w przedbiegach i za chwilę się zaprezentuje w Radiu SK2, ale to dopiero po godzinie 11. Co jeszcze? No dużo dobrego, ale na razie nie zdradzę. Posłuchajcie, to sami się przekonacie.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
1: I po reklamie.
0: Minęła, a ja pan...

przecież dzisiaj też obchodzimy święto muzyki, moi drodzy, i to się bardzo dobrze składa, bo my muzyki akurat mamy pod dostatkiem i no, chcemy się z wami nią podzielić. Najlepsza polska muzyka tylko w Radiu SK2. Ignacy już teraz, na sam początek godziny 11, ale będzie też Papa Dance, Dodam, Kasa, Dawid Podsiadło, ja Rząbek, kłaniam się bardzo, bardzo nisko i zapraszam. Najlepsza.

ta połowa dnia, bo to oznacza, że jeszcze druga połowa przed nami. Ale no niestety, nieubłaganie zbliżamy się do godziny 12, a tymczasem wzywam tutaj do mnie wszystkich klepiących kotlety, bo mniej więcej o tej godzinie zawsze mój przyjaciel Dawid Wajda robi takie zadanie, żebyście pochwalili się, jak klepiecie, albo żebyście w ogóle pochwalili się, czy klepiecie. Tak więc dajcie znać, na przykład napiszcie mi SMS-em, czy klepiecie dzisiaj kotlety. Na Messengerze też się można odezwać. 726-826-826. Zdjęcia mile widziane waszych rozklepanych kotletów. No i za chwilę będę je smakował.

Jest, są, przyszły, mamy to. Mamy SMS-y, mamy Messengera i powiem wam tak, patrzę na to, co do mnie piszecie i patrzę na zdjęcia, bo zdjęcia też wpadły na naszą skrzynkę i ogłaszam wszem i wobec, że dzisiaj tytuły pierwszych klepaczy wędrują do Marii i do Tadeusza. Powiem wam tak, no tak dużych kotletów schabowych to by się nie powstydzili nad morzem w sezonie letnim, jak... No, nie przesadzając, jak dwie moje ręce. Przynajmniej tak wygląda to na zdjęcia. No i oczywiście tradycyjne pozdrowienie wszystkich klepiących. Klepcie tak dalej, towarzysze.

0: Ewa Farna zachęca do ewakuacji, a ja absolutnie nie, ale jeżeli już macie się skądś ewakuować, to proszę zabrać ze sobą radio, bo przygotowałem jeszcze więcej najlepszych polskich hitów dla was. Za chwilę się o tym przekonacie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama. Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z bankiem spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: I po reklamie.

0: się Boga, dziewczyno, Doli Henry. Nie prowadziłem żadnych badań, ale podejrzewam, że statystycznie to te słowa padają najczęściej w momencie, kiedy to mama widzi swoją córeczkę po raz pierwszy wychodzącą na imprezę. Oj, tak to już jest. Moda się zmienia, niektóre rzeczy przemijają, niektóre wracają. Na szczęście moda na najlepsze polskie hity trwa i trwa mać. I my jesteśmy od tego, żeby ona cały czas trwała. Po godzinie 12 wracamy do tych najlepszych, bo polskich hitów.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Sebastian Stelmach. Tym razem zabieram Was na północ Dolnego Śląska, północ powiatu milickiego, konkretnie do gminy Cieszków, która nieźle się bawi. Wczoraj ruszyła tegoroczna edycja Dni Ziemi Cieszkowskiej. Przed nami drugi dzień tego wydarzenia. Dziś na scenie pojawią się m.in. harcerze, którzy będą bawić się z najmłodszymi. Poza tym będziemy obchodzić 20-lecie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Captain Folk.
0: 12 minęła, no jakby to powiedział znajomy mój pan Henryk, czas na drugą połówkę. Połówkę tego pięknego, mam nadzieję, i u was dnia. Edyta Bartosiewicz rozpoczyna muzycznie godzinę 12. Ja Rząbek, kłaniam się, dzień dobry. No to ruszamy w podróż razem z polskimi najlepszymi hitami.

czas, to można słuchać Oskara Cymsa jadąc przez miasto na rowerze i mówię to jako okazjonalny cyklista, bo naprawdę świetnie się słucha tego utworu jadąc na rowerze przez miasto, tylko uwaga, nie w słuchawkach na uszach, tego absolutnie nie polecam, wręcz zabrania wujek Jarząbek, za to jakiś delikatny głośniczek można sobie gdzieś przymontować i jechać przez miasto bezpiecznie i grzecznie po ścieżce rowerowej, aż się dojedzie do miejsca docelowego, a jak już się dojedzie do miejsca docelowego, to można sobie powiedzieć dość razem z ONA i ONA już teraz w Radiu SK2.

No dla mnie świat, w którym wszędzie wiszą lustra, to byłby świat pełen motywacji, bo tylko patrzę w to lustro non-stop i widzę, no zrób coś z sobą, drogi Arturze, zrób coś z sobą, na przykład zacznij trenować. Co? No, no nie wiem, boks na przykład. O, a propos boksu, to ostatnio odbyła się bardzo ciekawa walka bokserska w Chinach, to się odbyło. Pewna pani blondynka zmierzyła się w ringu z humanoidalnym robotem i wiecie co? I robot nie dał rady, haha. Człowiek czuje jednak satysfakcję, że roboty za to zabieranie ludziom pracy dostały tak w machę, że aż im styki puściły i bardzo im dobrze.

0: Gdybyście szukali informacji o tym utworze, to dodam tylko, że to Karolina Stanisławczyk w kawałku Klisze. A właśnie, pamiętacie aparaty? Kiedyś aparaty były na klisze właśnie. 24, 32 zdjęcia można było zrobić. Później to się wywoływało i przez parę miesięcy takie zdjęcie się oglądało, bo człowiek się zastanawiał, czy warto cyknąć temu albo tamtemu fotkę. To prawda? A teraz się idzie i 1000 zdjęć jednego kotleta schabowego albo jakiś latte na sojowym mleku można nosić w aparacie i nawet nie ma czasu, żeby to później oglądać. No, jak to się mówi, kiedyś to były czasy, teraz już nie ma czasów. Na szczęście cały czas są najlepsze polskie hity i za chwilę wam udowodnię, że one są najlepsze. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do ciebie i twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,30%.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Liptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: mówisz, typ niepokorny i co myślisz? No myślisz oczywiście, Stachurski. No i Stachurski kończy nam godzinę 12, po 13 wracamy do najlepszej polskiej muzyki. Ania Dąbrowska nam rozpocznie tę zbliżającą się godzinę. Jarząbek, ja już się kłaniam, słyszymy się w poniedziałek z samego rana. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 21 czerwca konkurs na najpiękniejszą ozdobę lub wianek, a także pokaz florystyczny. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: I po reklamie.
9: Tylko na Pomorzu, bez ostrzeżeń, a cała reszta kraju pomarańczowa. To znaczy, że lepiej zasuńcie okna w aucie, może nagle pojawić się burza. Takie mamy. Astronomiczne lato z radiem SK2. Tutaj mamy kosmiczny apetyt na to, co najlepsze.
10: Najlepsze polskie hity.
9: Dopiero nam się rozkręca, choć Kubusie zaśpiewają o tym, że stygnie lato za chwilę w SC2. Kamil Bednarek też się pojawi. Ja, Kamil Kowalski, kłaniam się nisko, a to Anka Dąbrowska w SC2.

0: Tak będzie w piątek, jak zabrzmi ostatni dzwonek i będą wakacje. Dzieci wypiękną radosno ze szkoły, elektryczne gitary w ST2, zelektryzowane również noce i zerwane litry wypitej kawy. To już mowa o dużych dzieciakach, no bo studenci przecież zmagają się i walczą z sesją egzaminacyjną. Oczywiście, jak się nie zda, to jest jeszcze sesja poprawkowa, ale jest jeszcze jedna między jedną a drugą sesją. Taka najprzyjemniejsza, którą wszyscy zdają. Sesja zdjęciowa z wakacji.
1: SK2.

0: Piotr Rubik i jego cały chór pakujemy się do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Są takie hity, które nie znają daty ważności. Takie, które znamy już po pierwszej nutce. Jak 44-letnia autobiografia Perfektu, o której więcej ja nie będę mówił. Powie wam sam Grzegorz Markowski, jeden z symboli Perfektu. Panie Grzegorzu?
2: Utwór Autobiografia to właśnie modlitwa napisana przez Bogdana Olewicza. Właśnie jest to utwór o całym moim życiu. Bo i Piec Martenowski to pies, o którym się uczyłem w technikum geologicznym, z którego mnie potem wywalono. Kochałem Poleraxę, siedziałem na dachu, ciekawy byłem seksu, piłem tanie wino i miałem przyjaciół. I właściwie to jest takie moje życie w pigułce.

0: Ania wyszkoli w SC2.
1: Jak tam jest?
0: A ja wiem, jak tam jest. Jak jest w Bangkoku. Tam nasze dziewczyny są aktualnie na parkiecie Ligi Narodów i grają czwartego seta w siatkówkę, a po trzech przegrywają z Kanadyjkami 1-2. Ale Kanadyjki mają się na baczności.
2: SK2.
0: Jak Polka się zdenerwuje, to lepiej zejść jej z drogi.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa? Krakowska.
5: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
5: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Załóż konto Junior i zgarnij 100 zł premii z bankiem spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: I po reklamie.

0: gdyby tak korek można było przeskoczyć w Zestą 2, jest to możliwe, że droga do domu jest krótsza. Przy najlepszych polskich hitach do nich wracamy po 14, o której najważniejsze newsy, między innymi szczegóły policyjnej szeroko prowadzonej akcji poszukiwawczej w Zestę 2.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Sebastian Stelmach, wakacje coraz bliżej, a to dobra okazja do tego, by zacząć planować aktywności na dwóch kółkach. W końcu na północy województwa mamy gdzie na rowerach pojeździć. Zachęcają nas do tego jednostki z terenu gminy Trzebnica, bo przed nami pierwszy trzebiński rajd rowerowy szlakiem historii. Rowerzyści już w najbliższą niedzielę wyruszą na liczącą nieco ponad 35 km trasę przez okoliczne wioski. Początek w niedzielę o 10:00.
4: Jest 14:00, Paulina Chorwatowska.

0: Pałacu Newsy Eski 2 trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Rwnickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
1: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
0: A policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicy Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. I na koniec mundialowy rekordzista, 90-letni Meksykanin, komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
2: 90-letni komentator, dobrze,
0: prawda?
2: Usłyszałem.
0: Tak, 90 lat, pięknie.
2: Panie Dariuszu.
0: Jest konkurencja.
2: Chyba trzeba się reaktywować. No, ciekawe, czy przez te 90 lat jest jakaś sprawa, którą zostawił bez komentarza.

0: Maciej Musiałowski. Jego Flora w SC2 na kwadrans po godzinie 14. Patrzę, co się dzieje w mundialowym świadku. Algieria złożyła protest i to jeszcze na naszego sędziego Szymona Marciniaka. Czuje się pokrzywdzona, bo według niej to nie było uczciwe, że Algieria przegrała z Hiszpanią 0-3.
1: Nie, ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0.
0: Było 3-0.
2: SK2.
0: A w SC my płacimy za najlepsze wykonanie karniaków i to na Stadionie Narodowym. SK Karniaki Cup, tak nazywa się nasza zabawa. Montujemy drużynę, złotą jedenastkę z Was, najlepszych słuchaczy SK2. SK2.pl, tam zaglądajcie na SK Karniaki Cup, zgłaszajcie się. Jutro może akurat Ty wpadniesz do naszej ekipy.
2: Wy

0: Zaliczyła wczoraj roztańczony Ciechanów. Na koncertach rozkochuje w sobie fanów.
1: Blanka, kocham cię!
0: Bledka.
2: SK2.
0: I niedzielny powrót do domu w towarzystwie tego, co najlepsze. Polskie hity i kombi. Jak tam u was? Zapakowany po sam dach.

0: Dawid Kwiatkowski i Bez Ciebie. Dzisiaj minimalnie Kanada lepsza. Pierwsza porażka w Tajlandii w siatkarskiej Lidze Narodu Kobiet no stała się faktem. Polki przegrały po 5 setach. To i tak długo wytrzymały.
1: SK2.
0: A już za chwilę Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Gdy będziesz sam w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadaj.

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
4: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
5: I po reklamie.

0: będzie w kolejny weekend w Warszawie na obrotowym turze Dawida Podsiadło. Za chwilę godzina 15 i w SC2 najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpi tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
3: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Zaczynamy od ogromnego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka Aerozoli w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów straży pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą, Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
4: 3, 2, 1, start!
5: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
6: Jak tam było na trasie?
7: Dobrze.
3: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował też nasz eskowy bus. Szukajcie pomarańczowej strefy.
0: Będziemy oczywiście szukać przy najlepszych polskich hitach, salach, minuta po 15 w SC2.

Jak jesteście spragnieni najlepszej polskiej muzyki, to bardzo dobrze trafiliście. Tylko taką gramy w Radiu SK2 Rotary na jednej z dzikich plaż przed chwilą. Byliśmy, a w taki upał nie ma się co dziwić. Trzeba dużo pić i znalazłem taki artykuł. Bogatynia. Straż Miejska przyjechała.

0: pojechała do nieletnich sprzedających lemoniadę i wykupiła cały zapas lemoniady. I bardzo dobrze.
1: No to bezpieczny weekend, Wadziu.
2: Zabezpieczny.
3: Es

91 roku, wielki hicior, jeszcze utwór, który odegrał bardzo ważną, kluczową rolę w kultowej komedii Olafa Lubaszenki. Pewnie kojarzycie, to jest ta ostatnia scena w Chłopakach nie płaczą. Scena końcowa, jak słynny Laska z kolegami stoi na wydmach, ma przed sobą Bałtyk i mówi to... Znamy, bunkrów nie ma, ale też jest.

0: przyjemny, chrapowaty, rockowy krzyk Piotrka Cugowskiego, kto nie kochał Wesce 2. No kto nie kochał, bo duża zmiana na mapie społecznej Polski. Czytam, że mamy coraz mniej rodzin, coraz więcej singli. Tutaj wszystko się zgadza. W SC2 też są single.
1: SK2.
0: Taki hit singlowy od Lady Punk już za chwilę. Sztuka latania, również na randki.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na pasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z bankiem spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj

0: o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.

0: ST2 tylko hity sprawdzone, ten od Hej. Za chwilę również sprawdzone informacje najświeższe, m.in. o walce strażaków z pożarem w fabryce, gdzie są produkowane aerozole. O 16.00 wszystko w newsach ST2.
1: Reklama.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Sebastian Stelmach. Tym razem zabieram was na północ Dolnego Śląska, północ powiatu milickiego, konkretnie do gminy Cieszków, która nieźle się bawi. Wczoraj

0: ruszyła tegoroczna edycja Dni Ziemi Cieszkowskiej. Przed nami drugi dzień tego wydarzenia. Dziś na scenie pojawią się m.in. harcerze, którzy będą bawić się z najmłodszymi. Poza tym będziemy obchodzić 20-lecie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Captain Folk.
1: Jest 16, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
2: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów. Kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego tu będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
1: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowaniu. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
3: Małopolska dzisiaj w towarzystwie chmur grzmi również na Kujawach, Warmii i Mazurach. Też burzowe chmury, ale jakie fajne, takie świeże powietrze zawsze jest po burzy, prawda?
1: Prawda, no. Zgadzam się.
3: Można wskoczyć na rower, jedziesz, a na głowie burza włosów.
4: Najlepsze polskie hity.
3: Trzeba jeszcze je mieć. Kowalski, witajcie, a to Kowalska w SC2.

0: od dawna to wiem.
1: Żywiec, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa. Gdzie poszlajamy się ze sobą na mieście? Gdzie chcecie posłuchać ich na żywo? Czyli Igor Herbut, Zagia, Vito Bambino, ale również śmietanka najlepszych innych polskich wokalistów. Już od jutra w SC2 rozdajemy karnety na tegoroczne męskie granie. Nareszcie. Bądźcie czujni od rana.
2: SK2.
1: I muzyka w SC2, która najlepiej smakuje na tych ostatnich kilometrach weekendu.

0: meczu z Ekwadorem obronił na mistrzostwach, uwaga, rekordowych 15 strzałów. Groźny facet tak łatwo nie przepuści.
1: SK2

0: wspierać Bożena, Bogna i Florentyna. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Przede wszystkim zdrówka.
1: SK2.
0: Zdrówko najważniejsze.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 21 czerwca konkurs na najpiękniejszą ozdobę lub wianek, a także pokaz florystyczny. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
8: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
9: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
3: I po reklamie.

0: Facet działa jak klimatyzacja na podwójnym gazie. Mrozów SC2 i najlepsze polskie hity, a za chwilę 17 i najważniejsze sprawdzone informacje, również te z weekendowych powrotów.
1: Reklama.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny

0: Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec, mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
9: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego.
8: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
10: Coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
4: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera.
11: Kolejny rajd z Małopolską. Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
8: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
12: Paulina, widziałaś tak. Na pewno takie naklejki na samochodach z tyłu naklejone na bagażnik.
8: No tak, tak, tak, tak, tak, zdarza się.
12: Widziałem taką ostatnio naklejkę na aucie. Jestem weterynarzem, jeżdżę jak zwierzę. Tak pomyślałem, że ty za kierownicą musisz być bardzo hot, bo zawsze masz hot newsy.
8: O,

Aisha i droga płynie jak magma w SC2. A w szwedzkich domach płynie prąd z auta. Czytam, że mieszkańcy jednego ze szwedzkich miasteczek zasilają domy samochodami elektrycznymi. Podobno dzięki temu spadły im rachunki za prąd. Pewnie o 4 koła.

0: Kombi bez C2 podwozi nas do wehikułu czasu bez C2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Ło, wylądowaliśmy w roku i co ja tutaj widzę? Komody na skośnych nóżkach, meblościanki są, paprocie na meblościankach, kredens od babci, proszę bardzo. Aparat fotograficzny jeszcze na klisze, kryształy tutaj, pralka frania. 1989 rok, kurczę. Ja byłem bobasem, siedziałem w wózku z butelką w rękach mleka, ale za to ci, którzy siedzieli na swoich rumakach w tamtym roku, na tych WS-kach, Junakach, Komarkach, MZ-kach i jeszcze innych Herlejach, tak, śpiewali ten numer. Trzeci z płyty Najemnik, 89.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I od tamtego roku bardzo wiele się zmieniło w świecie fanów dwóch kółek. To można powiedzieć ich hymn. Jam i Harley, mój SK2 w wehikule czasu. Od razu lepiej wraca się do domu.

0: Tak, 17 godzin, prawie 17 godzin, tyle trwa. Ale jutro będziemy niewyspani w pracy. A za chwilę Kukiz i Piersi kontynuujemy rokowy pazur w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo
4: i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Załóż konto junior i zgarnij 100 złotych premii z bankiem spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
10: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie.

0: Andrzej Piaseczny i Robert Chojnacki, który tak dmie w saksofon. W SC2 prawie do nieba, a za prawie 2 minuty godzina 18. Najważniejsze newsy, które już prawie ma wszystko dopięte na ostatni guzik Paulina Chorbatowska. Kierowcy, dajcie głośniej karambol na A4. O szczegółach za chwilę.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony

0: Prezent.
1: Tak, wiedziałem!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.
5: Jest 18, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów Mościce i Tarnów Centrum. Na miejscu pracują służby, ale kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. A w akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do ciebie i twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji.

0: I BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z

0: autopromocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.

0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach. Blisko 100 młodych artystów z Iranu, Palestyny, Brazylii, Maroka, Grecji oraz Rumunii odwiedzi w lipcu Dolny Śląsk. Przed nami 5. edycja projektu Lelenfant, który integruje dzieci i młodzież przy pomocy sztuki. Widzowie zobaczą etiudy teatralne, artystyczne oraz pokazy taneczne podczas wydarzeń w Dolinie Baryczy oraz we Wrocławiu. O szczegółach rozmawiałem z Iwoną Frydryszak, prezes Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja. Wrocław, Krośnice i Żmigród to miasta, miasteczka, które na początku wakacji ponownie ugoszczą artystów z całego świata, bo przed nami kolejna edycja projektu Lelenfant, który już od 5 lat działa we Wrocławiu, a wcześniej taka idea też Wam towarzyszyła przy innym projekcie Brave Kids. Pomówmy zatem na początek, czym właśnie jest ten projekt, bo to nie tylko o sztukę i pokaz finalny chodzi, ale tak naprawdę o wiele towarzyszących temu wartości.
2: Iwona Frydryszak, prezeska Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja. To zacznijmy od tego, że ci artyści z całego świata to są dzieci i młodzież, dlatego też nazwa Lelenfant, bo to pochodzi od francuskiego słowa les enfants, czyli dziecko. Czasami ma takie skojarzenie również ze słoniem, więc tutaj właśnie nadaliśmy taką figlarną nazwę, która łączy w sobie i dziecko, i słonia, i właśnie tych małych, radosnych mieszkańców naszej planety, ale tych większych, czyli słonie, istoty o bardzo dużym sercu i kojarzące się niewątpliwie też właśnie z takimi ciepłymi emocjami, i o to chodzi w projekcie Lelenfant, czyli o spotkanie dzieci i młodzieży z całego świata, które poprzez warsztaty artystyczne oparte na metodzie Dzieci uczą dzieci tworzą spektakle finałowe. I ci młodzi artyści przyjeżdżają ze swoimi spektaklami, ze swoimi gotowymi produkcjami artystycznymi, które mogą być przeróżne. Łączy je to, że wszystkie są w jakiś sposób performatywne, czyli są to albo tańce tradycyjne, albo nowsze formy performatywne, takie jak nowy cyrk czy teatr, ale też mogą to być grupy bardziej muzyczne. Na przykład w tym roku będziemy gościć grupę z Iranu, która z jednej strony łączy tradycyjną perską muzykę z takimi bardziej globalnymi formami jak pianino, gitara, więc też takie fajne fusion, połączenie tradycji z nowoczesnością.
1: Wspomniała Pani o tym, że wśród uczestników znajdą się dzieci z Iranu, ale pewnie to nie jedyne dzieci, które przyjadą w tym roku na Dolny Śląsk. Zatem ile osób i z ilu państw, z jakich państw będą zaangażowane w tym roku w projekt Lelenfant?
2: W tym roku będziemy gościć w sumie 9 grup zagranicznych, więc to jest dosyć duża grupa dzieci i młodzieży. Mamy tutaj właśnie reprezentantów z Azji, na przykład Iran, ale z Afryki będziemy gościć grupę z Etiopii czy grupę z Maroka. Bardzo mamy fajną reprezentację, można powiedzieć, południowo-wschodniej Europy, czyli tutaj mamy Rumunię, Bułgarię, Grecję, więc takie bardziej bałkańskie, południowe klimaty, ale też właśnie słowiańskie, nasze wschodnie. Do tego grupa z Berlina, więc bardzo blisko nas, ale grupa, która jest grupą afro-niemiecką, czyli tutaj czy właśnie migranci z Niemiec, którzy osiedli już na stałe w Berlinie, czy właśnie dzieci o korzeniach niemiecko-afrykańskich, więc bardzo ciekawa grupa cyrkowa. Więc tych grup w sumie jest właśnie 9 i wszystkie

0: Wszystkie one spotykają się praktycznie na 2,5 tygodnia po to, żeby właśnie zaprzyjaźniać się, poznawać również Dolny Śląsk. Stąd ten podział w tym roku na działania w Dolinie Baryczy oraz potem we Wrocławiu.
1: Celem jest z jednej strony integracja taka bezgraniczna, ponadgraniczna, ale z drugiej też celem jest przygotowanie tego pokazu finałowego. Co w tym roku Wam przyświeca? Co będziecie chcieli właśnie przy pomocy tych młodych artystów przekazać nam, Dolnoślązakom?
0: W tym roku tematem tegorocznej edycji jest Gniazdo Nadziei i tu nie ukrywam, że dużą inspiracją jest właśnie to nasze partnerstwo z Doliną Baryczy, bo jak wiadomo, Dolina Baryczy to ptaki, a jak ptaki to gniazda, więc przez te 5 lat zauważyliśmy, że właśnie Wrocław, Dolny Śląsk jest takim miejscem, w którym spotykamy dzieci i młodzież. Spotykamy je, można powiedzieć, symbolicznie właśnie w takim gnieździe, które wspólnie tutaj pleciemy i to jest gniazdo, które jest taką oazą spokoju, bezpieczeństwa, takiego miejsca wykluwania się talentów, przyjaźni, więc tworzenie właśnie takiej przestrzeni tutaj u nas w Polsce dla dzieci, które często pochodzą z bardzo takich trudnych sytuacji życiowych, no bo chociażby już wspomniana grupa z Iranu, która w tym roku doświadczyła bezpośrednio działań wojennych, bo to są też dzieci z Teheranu, więc pewnie pamiętamy te obrazki z telewizji, co się tam działo, czy mamy dzieci z Palestyny, które też no w jakiś sposób dorastają w codziennej takiej rzeczywistości konfliktów globalnych i są ich po prostu świadkami, mimo tego, że no ani w żaden sposób się do tego konfliktu, do tej wojny nie przyczyniają, ale ponoszą jej olbrzymie konsekwencje, to właśnie to Gniazdo Nadziei, to, że tutaj w środku Europy, na Dolnym Śląsku możemy tworzyć taką bezpieczną przestrzeń do spotkania tych dzieci, dało nam inspirację właśnie do tego, żeby taką nazwę stworzyć. I ten spektakl finałowy, który zaprezentujemy w Kapitolu, widowisko Gniazdo Nadziei, pokaże właśnie w jaki sposób młodzi artyści, młodzi ludzie z różnych zakątków świata, mimo tego, że na co dzień dorastają w różnych sytuacjach, poddani są różnym wyzwaniom, różnym oczekiwaniom, to tutaj u nas podczas tego projektu mogą marzyć, mogą zaprezentować swój głęboki, ukryty głos autentyczności i właśnie takie historie będziemy starali się pokazać widzom w Teatrze Muzycznym Kapitol.
1: Czy macie już pomysł, jak ten spektakl finałowy będzie wyglądał, co chcecie przekazać, czy jednak właśnie ten czas pobytu w Dolinie Baryczy we Wrocławiu będzie takim czasem wykuwania. Dopiero i popatrzycie, ta grupa potrafi to, ta grupa potrafi tamto. Spróbujmy to jakoś połączyć, by przygotować ten spektakl.
0: Niewątpliwie Lelen Fund pracuje taką metodą artystyczną, w której wszystko wykluwa się w czasie już tutaj samego pobytu. Mimo, że nasze przygotowania trwają już wiele miesięcy i zarówno pod kątem oczywiście logistyki, ale też tej pracy artystycznej, no to ostateczny kształt powstanie na kilka dni przed wielkim finałem. My w tym roku mamy sporo właśnie tańca tradycyjnego, bo i grupa z Etiopii, z Rumunii, z Bułgarii czy z Palestyny, są to bardzo takie taneczne grupy, ale właśnie mamy też grupy muzyczne, grupy bardziej dynamiczne, czyli na przykład brazylijska grupa, która zaprezentuje nam elementy capoeiry, samby, czy ta cyrkowa wspomniana z Berlina, więc bardzo różnorodne oblicza, bardzo, od można powiedzieć, bardzo energetycznych, właśnie takich rytmicznych, po subtelne formy artystyczne, więc połączenie tego w jedną wielką całość oczywiście jest nie lada wyzwaniem, ale tutaj nasza grupa doświadczonych instruktorów artystycznych, co ciekawe, w Lelen Fund absolutnie nie mamy wspólnego języka, czyli ani język angielski, ani żaden inny nie jest językiem, który muszą się posługiwać nasi młodzi artyści, więc tutaj ta nasza wyjątkowa, pedagogiczna, artystyczna metoda właśnie pozwala stworzyć przepiękny, wzruszający spektakl, który wykluwa się z dnia na dzień w sercu Dolnego Śląska.
1: Zanim ten finałowy spektakl w Kapitolu będziemy mogli zobaczyć, to wcześniej też właśnie tutaj, w Dolinie Baryczy, będziemy mogli zobaczyć tych wszystkich młodych artystów, bo przed Wami dwa takie plenerowe wydarzenia, jedno w Żmigrodzie, drugie w Krośnicach. Co możemy o nich powiedzieć?
0: Wydarzenia pod wspólną nazwą Lelen Fund na szlakach natury to właśnie taki, można powiedzieć, wypoczynkowy element naszego całego projektu. Mi bardzo zależało na tym, żeby dzieci Lelen Fund, kiedy przyjadą do Polski, po tych długich podróżach, bo czasami to jest lot z Brazylii, czy właśnie z Etiopii, z Iranu, po bardzo długim locie miały taki moment wytchnienia, pobycia w przepięknej naturze, która właśnie na szczęście tutaj w Dolinie Baryczy, bardzo blisko Wrocławia, istnieje. I mi osobiście bardzo zależy na tworzeniu sytuacji, w którym dzieci mogą jak najczęściej przebywać w naturalnym środowisku. Dlatego właśnie to bezpośrednie partnerstwo tutaj z Doliną Baryczy, z gminą Krośnice, z gminą Żmigród, gdzie

0: Z jednej strony jesteśmy w stanie ugościć dzieci, zakwaterować i stworzyć im taki rekreacyjny pobyt na samym początku ich pobytu, a z drugiej strony dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało nam się jako fundacji pozyskać dofinansowanie na zorganizowanie festiwalu. I festiwal pod nazwą Lelandwand na szlakach natury będzie to właśnie dwudniowe wydarzenie. Pierwszego dnia w Żmigrodzie w historycznym parku nad Baryczą w zespole parkowo-pałacowym. Od godziny 12 do godziny 19 przemienimy ten park w taką przestrzeń wystawienniczą, więc pojawią się instalacje artystyczne, specjalnie przygotowane właśnie z okazji przyjazdu dzieci, ale też właśnie w tej idei połączenia sztuki i natury przez polskie artystki sztuk wizualnych, więc w przestrzeni parku będzie można spacerować i spotykać instalacje artystyczne, obrazy, rzeźby, po to właśnie, żeby przybliżyć mieszkańcom, mieszkankom Dolnego Śląska sztukę, wyjść z tą sztuką do natury i w taki bardzo właśnie piknikowy, spokojny czas poczuć, że park może być też przestrzenią muzealną, więc z jednej strony właśnie to będzie takie żywe muzeum, ale tam również pojawiać się będą w określonych czasach właśnie między tą 12 a 19 różne etiudy. To będą etiudy performatywne, czyli na przykład będziemy mieć artystę cyrkowca, który zaprezentuje nam tutaj swoje magiczne umiejętności cyrkowe, albo będziemy mieć koncert muzyczny artysty, który gdzieś tam inspiruje się folkiem i właśnie tworzy taki repertuar skierowany do dzieci i młodzieży. Więc takie wydarzenie, które z jednej strony zaprasza nas do parku, zaprasza nas do natury, ale ta natura bezpośrednio staje się też miejscem, w której człowiek może zaprezentować swoją kulturę. Więc Lelandwand na szlakach natury, występy również zagranicznych artystów, dorosłych artystów, czyli będziemy mieć muzyka z Iranu, który stworzy taką specjalną konstrukcję z drabin, na których będą się znajdować metalowe talerze i on będzie grać na tych metalowych talerzach, czy artystka afro-niemiecka z Berlina zaprezentuje nam swoje taneczne, akrobatyczne etiudy na takim specjalnie postawionym stelażu do aerialów cyrkowych. No więc tu naprawdę tę przestrzeń parku w sobotę przemienimy w żywe muzeum. Równocześnie odbędzie się przegląd tych spektakli, które przywożą dzieci Lelandwand i to pod nazwą Lelandwand on Tour. Właśnie dzieciaki zaprezentują swoje spektakle dla mieszkańców Żmigrodu, a kolejnego dnia Krośnic, więc tutaj Żmigród przekształcamy w żywą scenę teatralną, w muzeum, w parku. Krośnicy następnego dnia to już bardziej taki dzień na wyciszenie, piknik artystyczny, w którym spotykamy się po to, żeby też pobyć, porozmawiać, zobaczyć tą międzynarodową atmosferę, którą tworzą dzieci Lelandwand. W Krośnicach zaplanowaliśmy wystawienie prac przygotowanych na ten festiwal przez polskie artystki, czyli przez Ewę Woźniak między innymi, czy Barbarę Szymczak, więc tutaj na pewno też będzie można zobaczyć te prace artystyczne. Pojawi się pokaz brazylijskiego artysty i ta atmosfera samby, więc tutaj grupa brazylijska specjalnie na ten piknik przygotuje swoje wystąpienie. Dodatkowo na pewno będzie można się przejechać kolejką wąskotorową. Będzie występ lokalny milickiej orkiestry Dentej, więc ten dzień również będzie obfitować występy. No i tak jak w Żmigrodzie Lelandwand on Tour, czyli również pokazy grup artystycznych. W Krośnicach akurat zaprezentują się grupy bardziej taneczne, więc tutaj zobaczymy pokazy taneczne tańca Dabke z Palestyny, grupy z Rumunii, też folkowe tańce, czy naszej polskiej grupy Lelandwand, tworzonej przez wrocławskie dzieci.
1: Jak słyszymy, ten weekend w Dolinie Baryczy będzie bardzo intensywny, zarówno w Żmigrodzie, jak i w Krośnicach. Kto w takim razie powinien skorzystać z tej waszej oferty i przyjść lub przyjechać do jednego lub drugiego miasta, aby wziąć udział w waszych wydarzeniach?
0: Gorąco zapraszamy przede wszystkim rodziny, całe rodziny. Zapraszamy rodziców z dziećmi, bo tak jak mówiłam, bardzo dużo takiej różnorodnej kultury, taka oferta, której no nie spotkamy na co dzień. Można by powiedzieć nawet w całej Polsce, bo taki festiwal nie istnieje nigdzie indziej, nawet na świecie. Natomiast ta forma przeniesienia też sztuki w przestrzeń parku, w przestrzeń natury też jest dosyć unikalna, dlatego myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, że można po prostu przyjść, tak jak do parku, na spacer i nagle spotkać niesamowite, intrygujące, otwierające w jakiś sposób nasze horyzonty, nasze perspektywy dzieła sztuki. Można zobaczyć bardzo ciekawe, radosne, wesołe występy performatywne, więc na pewno jest to zaproszenie do wszystkich osób, które po prostu lubią aktywnie spędzać czas, lubią spędzać czas w przyrodzie. Tak naprawdę właśnie w przestrzeni i Żmigrodu, i Krośnic będą też postawione food trucki, więc można zaplanować z nami cały dzień i właśnie tutaj coś zjeść i od czasu do czasu zobaczyć jakiś ciekawy, spektakularny popularny występ akrobatyczny podniebnych akrobacji, a chwilę później można właśnie na przykład zobaczyć artystów z Etiopii, więc jest to taki dzień tak zaplanowany, żeby chcieć go spędzić sobie na luzie, w takiej piknikowej, przyjemnej atmosferze właśnie w parku dla całych rodzin. Zapraszamy oczywiście również młodzież, dlatego że ci nasi artyści Lelenfant to zazwyczaj są młodzi ludzie w wieku od 11 do 15, 16 lat, więc fajnie zobaczyć, myślę, rówieśników, którzy w jakiś sposób dzielą się swoją sztuką, swoją zajawką, swoimi pasjami i być może nawet zainspirować albo spróbować z nimi stworzyć coś czy wystąpić razem na scenie, bo też będzie taka możliwość. W Krośnicach będzie scena otwarta, więc zapraszamy również talenty z Dolnego Śląska. Jeżeli są osoby, które mają ochotę również wystąpić i zaprezentować się właśnie tym gościom z całego świata, to jest też taka okazja.
1: Wasz projekt Lelenfant odbywa się w lipcu. Wiemy już, co wydarzy się w Żmigrodzie, Krośnicach i we Wrocławiu, ale jeszcze nie wiemy, kiedy.
0: Lelenfant na szlakach natury odbędzie się 11 i 12 lipca i 11 lipca to jest ta część artystyczna w Żmigrodzie, 12 lipca Krośnice. Dzieci z projektu Lelenfant zakwaterowane będą w tych dwóch miejscach już w zasadzie od czwartku, piątku, więc będzie można na pewno ich spotkać czy w sklepie, czy gdzieś na basenie, bo tutaj bardzo ciekawy mają program rekreacyjny, ale samo właśnie wydarzenie artystyczne w Żmigrodzie 11 lipca, a w Krośnicach 12 lipca. Finał Lelenfant odbędzie się w Teatrze Muzycznym Kapitol 27 i 28 lipca o godzinie 18:00. Widowisko na scenie muzycznej Teatru Muzycznego Kapitol.
1: Magazyn lokalny. Sebastian Stelmach. Szwedzkie wojska ponownie najadą na Żmigrutę. Stowarzyszenie Odkrywców Historii Drako Żmigrutę zaprasza nas do udziału w rekonstrukcji najazdu wojsk szwedzkich na zamek w Żmigrodzie. O szczegółach opowiedział nam pomysłodawca wydarzenia Zbigniew Jaszka. Na początku lipca, dokładnie 5 dnia tego miesiąca, powinniśmy odwiedzić Żmigród. A to dlatego, że będziemy mogli wtedy się przenieść w czasie, bo będziemy świadkami najazdu wojsk szwedzkich na Żmigród właśnie. Zanim przejdziemy do samego najazdu, do samego wydarzenia, proszę powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na to, by takie wydarzenie zorganizować?
2: Lyszek mój Jaszka, jestem członkiem Stowarzyszenia Odkrywców Historii Drako ze Żmigrodu. Pomysł narodził się poprzez to, że to jest historycznie akurat tutaj wzięte, bo w Żmigrodzie w XVII wieku dwa razy wojska szwedzkie oblegały nasz zamek. Za pierwszym razem im się to nie udało, za drugim razem niestety udało im się to i tak jak teraz wygląda zamek w Żmigrodzie, tak samo jak Baszta, jest to tylko i wyłącznie przez to, że oni tam oblegali i potem żyli przez 8 lat. I my chcemy pokazać mieszkańcom Żmigrodu, okolic powiatu trzebnińskiego, jak i można powiedzieć całej Polsce, bo każdy może przyjechać, jak to kiedyś wyglądało, żeby poczuli ten zapach prochu, te armaty, jak to kiedyś wyglądało, że po prostu mamy wielką historię obok nas, którą chcemy pokazać nie tylko na papierze, ale też, żeby każdy mógł poczuć to na własnej skórze, jak to wygląda, pobawić się razem z nami, być tam w tym czasie, bo nie tylko będzie impreza jako wielki tutaj akurat pokaz historyczny, gdzie ludzie będą przebrani w stroje historyczne, będziemy mieli broń historyczną, będą prawdziwe armaty, ale też będziemy mieli kramy historyczne, które będą pokazy rzemiosła, będzie można zakupić, będzie można sobie zrobić własnoręcznie jakieś rzeczy z gliny, zobaczyć jak kowal wykuwa rzeczy, będzie też można spróbować z nim, będzie wybijanie monety, strzelanie z łuku, zabawy dla dzieci, naprawdę takie fajne historyczne z drewnem, gdzie dziecko będzie musiało pomyśleć, co zrobić, rodzic będzie mógł razem z nim bawić się w tych zabawach, więc myślę, że dla każdego, czy małego, czy dużego, będzie to świetna zabawa, świetne spędzenie czasu. Tym bardziej, że mamy piękne tereny, piękny targ. Zapraszamy tam zobaczyć, można nawet przyjechać rowerem, nie tylko samochodem. Mamy piękny dojazd pociągiem do Żmigrodu, więc można wybrać się całą rodziną. 5, 10 osób, 20 osób, można każdemu powiedzieć, żeby przyjechał, pobawił się razem z nami i wrócił do siebie.
1: Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tej historii. Mówi pan XVII wiek, dość odległe czasy, ale czy tak naprawdę w tym dzisiejszym Żmigrodzie, w gminie Żmigród, są jakieś ślady, pamiątki po tych wydarzeniach?
2: Tak, jak najbardziej. Wieża, tak zwana baszta w Żmigrodzie, wygląda tak teraz, ma ten wygląd, który my widzimy, dzięki Szwedom. Ta wieża była przerabiana 3 razy i oni zrobili ją na mieszkalno-obronną, żeby też móc bronić się przed odparciem ataku. Więc my patrzymy na wieżę, która nie jest tylko wcześniejszą zabudową, tylko dzięki Szwedom. Jest mało, dlatego chcemy to pokazać. Chcemy po prostu, żeby ludzie to zobaczyli, bo Żmigrodzki Zamek, nie tylko Szwedzi, jeszcze mamy inny pomysł. Jeszcze jest jedno historyczne, bardzo ważne wydarzenie. Żmigrodzki Zamek miał kiedyś bardzo fajną historię, bo został podpisany tak zwany Protokół Żmigrodzki. Protokół Żmigrodzki, bardzo mało osób, dużo, mało osób o tym wie, że to był pomysł, plan, jak pokonać Napoleona. I dzięki temu, że został on podpisany i nakreślony ten akurat Protokół Żmigrodzki u nas, tutaj w Żmigrodzie,

został pokonany Napoleon. Z czasem będziemy chcieli też to pokazać, jak najbardziej, ale tutaj na razie chcemy zachęcić Państwa na przyjazd, na nasz najazd. Będzie to świetna impreza dla całej rodziny. Myślę, że w okolicy nie ma czegoś takiego. Będziemy mieli świetne ekipy prawdziwych rekonstruktorów, którzy nie tylko, że się przebierają, oni żyją tą historią, więc będziecie mogli też z nimi zobaczyć. Będzie pokaz walk rycerskich na szable. Prawdopodobnie, nie chcę zdradzić, będziemy mieli mistrza świata w szermierce, więc zapraszam. Będzie pani Joanna Lamparska. Jest to wspaniała kobieta, która uwielbia nasz Dolny Śląsk. Mamy piękne rzeczy, mamy piękną historię.

że nie tylko, że się przebierają, oni żyją tą historią, więc będziecie mogli też z nimi zobaczyć. Będzie pokaz walk rycerskich na szable. Prawdopodobnie, nie chcę zdradzić, będziemy mieli mistrza świata w szermierce, więc zapraszam. Będzie pani Joanna Lamparska. Jest to wspaniała kobieta, która uwielbia nasz Dolny Śląsk. Mamy piękne rzeczy, mamy piękną historię.

0: a później jak najbardziej sama bitwa. Zapraszam Państwa wcześniej, o 12-13 możecie przyjść, będą już kramy, będzie można tam się pobawić z dziećmi. Też będzie, o, zapomniałem wspomnieć, że będziemy mieli historyczne jedzenie. Będzie można skosztować sobie jedzenie na oryginalnych przepisach z XIV, XV i XVI wieku. Będą na przykład jabłuszka pieczone, mięsne, będą zupki. Tam akurat nasze panie kucharki przygotowują. Nie znam dokładnych przepisów, ale będzie pieczone jabłko, które będzie mięso mielone, przyprawione specjalnymi przyprawami z tamtych czasów, obmaczane, jak dobrze pamiętam, w pietruszce i w lubczyku, nabijane na specjalny kijek i palone nad ogniem. I to potem wygląda takie mięso mielone, jak jabłko. I rycerze w XV wieku jedli to na co dzień. Także podczas bitwy, bo to było wszędzie dostępne, zioła były wszędzie dostępne i myślę, że to będzie ciekawa rzecz, ale to tylko jedna z wielu rzeczy, które będzie można spróbować, jak kiedyś jedzono. Zapraszam wszystkich 5 lipca o 12 pod Żmigrodzką Wieżę Ciśnień, z której będziemy szli nasz Żmigrodzki Rynek. Po przejściu ze Żmigrodzkiego Rynku przejdziemy na nasz teren pałacowo-parkowy, w którym chwilkę odpoczniemy. Nasi rekonstruktorzy też odpoczną i będziemy szykować się do bitwy o godzinie 17.
1: Najazd wojsk szwedzkich w Żmigrodzie zostanie przygotowany, jak słyszymy, dzięki wsparciu kilkudziesięciu, kilkuset rekonstruktorów, ale

0: Specjalistów, którzy zbierają i ratują rzeczy, czy ze Żmigrodu, czy z Rawicza, czy z Trzewnicy. Mamy w planach zrobienie takiego małego muzeum, gdzie każdy będzie mógł sobie wejść za darmo, zobaczyć, jak wyglądała historia, jak starsze rzeczy. Na pomysł wpadłem ja w tamtym roku. Na szczęście udało się po wielkich trudach to zrealizować, bo stworzenie takiego wydarzenia, tym bardziej pierwszy raz bez jakiejś tam wcześniejszej wiedzy, jest trudne, ale dzięki akurat tutaj pomocy bardzo dużej gminie Żmigród, też jakby miasta Trzewnicy, powiatu trzewnickiego, akurat tutaj, z tej strony, możemy to zrobić. Możemy to zrobić, jest to piękne wydarzenie, które powinno być według mnie dużo wcześniej zrobione. Na szczęście już zaczynamy. Będzie to, miejmy nadzieję, robione co roku. W tym roku będzie to impreza jednodniowa, na następny rok planujemy dwudniową imprezę. Każdy będzie mógł zobaczyć, jak nawet żyją, bo planujemy, żeby po prostu były też namioty, gdzie ci rekonstruktorzy będą mogli pokazać nam, jak żyjemy, nie tylko na samej rekonstrukcji, ale też będą mogli czy jeść, czy bawić się. Będziemy planować, żeby mieszkańcy, czy ludzie, którzy do nas przyjdą, uczyli się nawet tańca średniowiecznego i potem wieczorem zrobimy wielką imprezę z muzyką średniowieczną i każdy będzie mógł zatańczyć sobie razem z rekonstruktorami, nawet, bo nie tylko będą tam rycerze, będą tam kobiety, które opatrywały tych ludzi, które gotowały im. Także też chcemy to pokazać. To nie tylko będzie sama bitwa, ale też będziemy mogli poczuć to, tak, że to nie tylko walka, ale też jedzenie, czy po prostu opatrywanie tych ludzi. To wszystko też było ważne i te kobiety też były bardzo ważne w tamtych czasach.
1: I o tym wszystkim będziemy mogli dowiedzieć się 5 lipca podczas najazdu wojsk szwedzkich w Żmigrodzie. Nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić do udziału, jak słyszymy, całe rodziny.
0: Tak, jak zapraszam jak najbardziej całe rodziny. Czy ktoś jest mały, czy jest duży, czy się interesuje tym, czy nie. Myślę, że po tym, co zobaczy, co poczuje, to na pewno będzie miał to długo w pamięci i będzie tylko czekał na następny raz.
1: Wybierz się na spacer po Bazylice, nie wychodząc z domu. Międzynarodowe Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy zaprasza nas na wirtualne spacery po Bazylice. Dzięki niemu możemy zajrzeć do różnych zakątków świątyni, także tych na co dzień niedostępnych. O szczegółach rozmawiałem z kustoszem sanktuarium i proboszczem Trzebnickiej Bazyliki, księdzem Piotrem Filasem. Trzebnicka Bazylika to obiekt ważny nie tylko dla Trzebniczan, ale także dla Dolnoślązaków, dla osób związanych z tym regionem zarówno obecnie, jak i przed laty, wszak historia świętej Jadwigi sięga set lat wstecz, ale nie każdy może tutaj przyjechać osobiście, choćby ze względów zdrowotnych i wychodząc naprzeciw takim osobom, kilka lat temu Trzebnicka parafia przygotowała wirtualny przewodnik po Bazylice. Jak to się stało, że postanowiliście taką wirtualną ścieżkę do zobaczenia Trzebnickiej Bazyliki przygotować?
2: Ksiądz Piotr Filas, salwatorianin, proboszcz i kustosz parafii Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. To są czasy współczesne, które po prostu idą z takim postępem. Wobec powyższego ubolewałem w ogóle, że tego jeszcze tutaj nie było, bo to już w wielu sanktuariach dawno się pojawiło. I tutaj czułem taką, jak przyszedłem do Trzebnicy jako proboszcz, czułem taką potrzebę, żeby od tej strony takiej elektronicznej, czy takiej powiedzmy na odległość to przybliżać wszystkim, którzy to chcą zrobić. W czasie COVID-u być może to był taki dobry moment, taki troszeczkę wiatr w żagle, że nie można było się poruszać swobodnie i tak dalej, więc można było te niektóre rzeczy wirtualnie przekazywać. No i pojawiła się taka koncepcja, żeby powoli w miarę możliwości jakichś tam funduszy tą bazylikę udostępniać. I rzeczywiście, jak popatrzymy teraz, już bardzo niewiele pozostało, jeżeli chodzi o wirtualny spacer, ale też trzeba pamiętać, że to nie wszystko, co mamy, bo dopiero jakieś takie pierwsze próby językowe zostały wprowadzone. Po to, że mamy to w miarę dobrze opracowane po polsku, to już jest jakąś naszą radością, ale potrzeba też, bo bazylika ma taką rangę międzynarodową, żeby to było opracowane w kilku językach, na pewno w języku angielskim, niemieckim, pewno hiszpańskim, dlatego to jeszcze jakoś tam przed nami, ale jest to już na tyle dobrze zrobione, że można sobie spokojnie, płynnie przechodzić pomiędzy poszczególnymi częściami naszej świątyni. Oczywiście z tym też jest związane wirtualne muzeum, bo to stanowi jakąś taką integralną całość. Spacer to jedno, natomiast to, co znajduje się w takiej przestrzeni do zobaczenia, związane jest nie tylko z tymi dziełami sztuki, które mamy choćby, ale związane też jest z takim dziedzictwem, które posiadamy, czyli to, że można już niektóre utwory o świętej Jadwidze na tej wirtualnej stronie, w wirtualnym muzeum posłuchać, to jest jakąś taką całością tego pięknego dzieła.
1: Projekt realizowany jest od kilku lat, mówi ksiądz. Jeszcze nie wszystko udało nam się przenieść do sieci, ale co w tym momencie już możemy zobaczyć? Jakie pomieszczenia, jakie części, czy to bazyliki, czy całego komunikacji? kompleksu budynków.

Praktycznie jesteśmy na takim etapie, że to już jest cała bazylika, więc tutaj pod tym względem z takich głównych rzeczy to już niewiele zostało, może tylko do udoskonalenia. Natomiast jak wejdziemy na stronę wirtualnego spaceru, to możemy już nawet po niektórych zakamarkach na co dzień niedostępnych po prostu już się swobodnie poruszać. Punkt po punkcie to widzimy to wszystko, co jest w środku, czyli całość bazyliki, nawa główna, nawy boczne, prezbiterium, schodzimy do krypty, jesteśmy w kaplicy Świętego Jana Chrzciciela, wchodzimy do zakrystii. Niebawem będzie też do

0: części, czy to bazyliki, czy całego kompleksu budynków.
1: Faktycznie jesteśmy na takim etapie, że to już jest cała bazylika, więc tutaj pod tym względem z takich głównych rzeczy to już niewiele zostało, może tylko do udoskonalenia. Natomiast jak wejdziemy na stronę wirtualnego spaceru, to możemy już nawet po niektórych zakamarkach na co dzień niedostępnych po prostu już się swobodnie poruszać. Punkt po punkcie to widzimy to wszystko, co jest w środku, czyli całość bazyliki, nawa główna, nawy boczne, prezbiterium, schodzimy do krypty, jesteśmy w kaplicy świętego Jana Chrzciciela, wchodzimy do zakrystii. Niebawem będzie też do

0: Do tej pory nie była ogólnie dostępna, a myślę, że w najbliższej przyszłości już będzie, bo jesteśmy już na etapie zamówionych mebli, więc tutaj jest gro takich rzeczy, które na co dzień były skrzętnie schowane w szafach czy szufladach, a stanowią konkretne wspomnienia z historii, mające kilkaset nawet lat, więc tutaj pod tym względem zachęcam do tego, żeby wejść i zobaczyć tak indywidualnie.
1: To jakie te fakty możemy zobaczyć?
0: Możemy zobaczyć na przykład stare ornaty, możemy zobaczyć na przykład relikwiarz świętej Jadwigi z bliska, on na co dzień jest zamknięty w tabernakulum, możemy zobaczyć na przykład drugą część krypty świętego Bartłomieja, tam jest krata i tylko zorganizowane grupy tam wchodzą, możemy zobaczyć tą głowę, rekonstrukcję, która miała miejsce w 1993 roku na podstawie czaszki świętej Jadwigi. To są tylko niektóre, które wymieniam. My możemy tam po prostu wejść i po kolei i to sobie otwierać, przyglądać, a nawet coś na ten temat poczytać.
1: Czy ten wirtualny spacer dostępny jest tylko w komputerach, czy możemy też w wersji mobilnej zobaczyć to z poziomu naszego smartfona?
0: W każdej formie jest dostępny, także w wersji takiej smartfonowej. Właśnie taka była opcja, żeby dostosować to do czasów współczesnych, żeby można było to swobodnie sobie przeglądać, jadąc z pociągiem, czy też będąc gdzieś w takim miejscu, w którym nie mamy ze sobą komputera, czekamy na kogoś, nudzimy się, wtedy możemy po prostu to zobaczyć sobie w naszych komórkach.
1: Jakie plany rozwojowe, jeżeli chodzi o ten wirtualny przewodnik? Ma ksiądz, ma parafia? Co jeszcze chcielibyście pokazać? A może są już inne pomysły? Nie wiem, jakiś audioprzewodnik?
0: Pomysłów jest bardzo dużo, choćby audioprzewodnik, bo widzimy, że nasze możliwości personalne są, jakie są, a pewno będzie jeszcze gorzej pod tym względem, bo powołanie jest mniej. Wobec powyższego, też patrząc na innych, co robią, to trzeba będzie dzisiaj tak to usprawniać, żeby można było naszą bazylikę zwiedzać, choćby za pomocą audioprzewodników. To są i marzenia, to prawda, ale też idziemy tak w miarę po kolei, bo są pewne rzeczy, które planujemy, czy musimy wykonać w bazylice, natomiast wiadomo jest rzeczą, że to wszystko też się wiąże z finansami, więc to po prostu trzeba mierzyć siły na zamiary, więc to jak będziemy kończyli jeden etap, zbieramy na następny i będziemy tak powoli to próbowali sukcesywnie robić.
1: Na koniec przypomnijmy, gdzie można znaleźć ten wirtualny przewodnik, to wirtualne zwiedzanie Trzebnickiej Bazyliki.
0: Najprościej można wejść na naszą stronę sanktuaryjną i tam pojawi się hasło wirtualny spacer i wchodzimy.
2: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, zapraszam. Najpierw zaczął biegać, później stworzył grupę biegową, która wspólnie trenuje i rywalizuje. Mowa o założycielu trzebnickiej grupy DTR Biega, Mario Team, Mariuszu Franczaku, z którym porozmawiałem o jego miłości do biegania. Jak to się stało, że zaczął pan biegać?
3: Powiem szczerze, dziwna sprawa z moim bieganiem była taka, ja całe życie grałem w piłkę nożną. Natomiast bieganie, a piłka nożna troszeczkę się gryzie, bo bieganie to jest ruch jednostajny, troszeczkę nudny. Naprawdę na początku pierwsze osoby, które rozpoczynają z bieganiem, nie lubią biegać. Stąd też bardzo fajnie przystąpić od razu do jakiejś grupy biegowej, bo zgodnie z zasadą w grupie jest siła, bardzo łatwiej to bieganie w dłuższym okresie czasu polubić. Ja powiem szczerze, po pierwszym razie, kiedy wyszedłem na swój pierwszy trening, można powiedzieć, to, a namówił mnie do tego mój sąsiad, od razu powiedziałem, że drugiego razu nie będzie. Natomiast, jak widać, już biegam kilkanaście lat, polubiłem, a nawet pokochałem bieganie.
1: Co takiego jest w tym bieganiu, co pomimo tej początkowej niechęci wkręciło pana w ten sport?
3: Ja jestem osobą zadaniowcem i w momencie, kiedy to bieganie stało się dla mnie troszeczkę łatwiejsze, to bardzo fajnie znaleźć sobie cel w bieganiu, tak? Ja pamiętam, zapisałem się na swój pierwszy półmaraton w Wałbrzychu, założyłem sobie jakiś cel biegowy, jaki wynik chciałbym osiągnąć i od tego momentu chyba się zaczęło. Pamiętam tego wyniku, oczywiście nie udało mi się osiągnąć, no i zrobił się kolejny cel, tak? Kolejne założenie biegowe, kolejny wynik i tak się założyło. A w pewnym momencie bo mój sąsiad, ten, który mnie namówił do biegania, był maratończykiem, zresztą jest chyba w tej chwili w pierwszej trójce maratończyków, którzy przebiegli najwięcej maratonów w Polsce, planował realizować swoje takie marzenie biegowe, aby złamać 3 godziny w maratonie. To jest taka wisienka dla biegaczy amatorów. Projekt mi się bardzo spodobał, włączyło mi się takie właśnie marzenie biegowe

0: i powiedziałem sobie, na pewno w swoim życiu muszę te 3 godziny złamać. Pamiętam, znalazłem plan treningowy na złamanie tych 3 godzin i się zaczęło. I to był mój taki cel, do którego dążyłem bodajże 3 lata i po 3 latach ten cel zrealizowałem.
1: Od ilu lat pan biega i tak naprawdę na jakich dystansach? Czy są to maratony, półmaratony, czy raczej takie biegi krótkodystansowe?
0: Z racji mojego wieku ciężko mi już rozwijać i pracować na większe prędkości, dlatego gdzieś tam bardziej moje kroki skierowane są ku biegom długodystansowym, typu półmaraton i maraton. Na przykład będę spełniał swoje 2 marzenia biegowe. Pierwsze marzenie biegowe to jedno z pierwszych takie, które mi się gdzieś tam pojawiło. Wystartuję w Mistrzostwach Europy Masters w maratonie. Drugie marzenie to będzie start w jednym z największych maratonów na świecie, w Berlinie.
1: To jeżeli chodzi o marzenia, a sukcesy, z czego jest pan najbardziej dumny w tej swojej już kilkunastoletniej karierze biegaczej?
0: Ja nie mam talentu do biegania. Z racji, że jestem niski, mam bardzo krótkie nogi i takich rzeczy można byłoby wyliczać bardzo wiele. Natomiast jestem bardzo ambitny i powiem szczerze, wszystkie swoje marzenia, jeżeli chodzi o czasy, już zrealizowałem. Aczkolwiek w związku z tym, że jestem, tak jak powiedziałem, bardzo ambitny, to jeszcze z tych czasów, które udało mi się wyśrubować, coś będę próbował poprawić. A z których czasów jestem najbardziej dumny? Chyba z 2. Pierwszy to czas w maratonie, gdzie pobiegłem w Łodzi w czasie poniżej 2 godziny 48 minut. To jak na czas biegacza amatora i w moim wieku jest to naprawdę bardzo dobry czas. I w złamanie 35 minut na 10 kilometrów. Także jak na biegacza amatora i na mój wiek, to są

biegacza amatora i w moim wieku jest to naprawdę bardzo dobry czas i w złamanie 35 minut na 10 km, także jak na biegacza amatora i na mój wiek to są

0: Temu w Trzebnicy powstała grupa biegowa DTR Biega Mario Team. Jaka jest historia waszej grupy?
1: Historia jest bardzo ciekawa, bo jak rozpoczynałem swoją przygodę z bieganiem, to powstawały grupy biegowe dookoła Trzebnicy, natomiast w takiej dużej miejscowości jak Trzebnica nie udało się nikomu tego zrealizować. I takie miałem też ciche marzenie. Rozmawiałem z kilkoma starszymi biegaczami, którzy biegają dłużej ode mnie, aby taką grupę stworzyć. No i chyba nagle przyszedł taki moment, żeby to zrealizować. Troszeczkę inaczej miało to wyglądać, ale summa summarum w 2020 roku postanowiliśmy, że tworzymy taką grupę w Trzebnicy, tym bardziej, że takie grupy już były dookoła naszego miasta, czyli w Prusicach, w Żmigrodzie, nawet w takiej małej miejscowości jak Szczytkowice. No i poszło. A jak poszło, zaczęło się od kilku osób, a w tej chwili grupa nasza liczy już 50 osób. Natomiast największym sukcesem chyba naszej grupy jest to, że są w niej osoby nie tylko z gminy Trzebnica, ale aż z 8 sąsiadujących Trzebnice gmin.
0: Co możemy powiedzieć o waszej grupie? Co was charakteryzuje? Czy tak jak w pana przypadku, są to zawodnicy długodystansowi, czy jednak krótkodystansowi? Jak to wygląda?
1: Na pewno naszą grupę charakteryzuje kolor czerwony. Wszyscy mówią, że kolor czerwony to szybki kolor, to tak w formie zabawy, ale na pewno można nas zobaczyć na zawodach, gdzie rzucamy się właśnie kolorem czerwonym naszych barw. Natomiast nasza grupa to jest grupa typowo amatorska. Nie ma w naszej grupie żadnych zawodowców. Jesteśmy grupą, można powiedzieć, niesformalizowaną, nie mamy żadnego stowarzyszenia. Głównym celem jest dobrze się bawić i gdzieś tam powolutku przekraczać swoje granice, jeżeli chodzi o bieganie, życiówki, czyli po pierwsze bawić się, a po drugie biegać szybciej.
0: Ale to samo nie przyjdzie. Pewnie musicie trenować. Jak to wygląda? Jak pracujecie nad tym, żeby każdy członek i członkini grupy mógł pobić te swoje rekordy życiowe?
1: Na pewno spotykamy się raz w tygodniu. W sezonie biegowym, kiedy jest ciepło, czyli wiosna, lato, jesień, mamy swoje treningi grupowe na stadionie w Trzebnicy. Natomiast w sezonie zimowym staramy się spotykać w Lesie Bukowym i tam budować bazę tlenową do tego, żeby dobrze się przygotować właśnie do startów wiosenno-letnich. Trening wygląda w ten sposób, że spotykamy się o określonej godzinie, robimy wspólną rozgrzewkę, najczęściej ja ją prowadzę i później po rozgrzewce każdy wykonuje gdzieś tam swój trening, który ma w swoim planie treningowym. Każdy biega praktycznie coś innego, bo każdy jest na innym etapie biegowym, każdy przygotowuje się do innych startów, bo inne treningi wykonuje się do biegu 5 km, a inne treningi wykonuje się do maratonu.
0: Jak kształtuje się, powiedzmy, struktura wiekowa, płci w waszej grupie? Czy są to już tacy dojrzali zawodnicy? Czy może są tam też seniorzy albo osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem, na przykład zaraz po szkole średniej? Jak to wygląda?
1: Paradoks jest taki, że biegacze amatorzy zazwyczaj zaczynają swoją przygodę z bieganiem bardzo późno. Czyli na przykład przychodzi moment, że o kurczę, trochę mam za dużo kilogramów i warto zacząć biegać. No i najczęściej przychodzi to w wieku 40+. I tak faktycznie jest w naszej grupie. Największą grupę stanowią osoby w kategorii IK40 i M40+, czyli 40-latkowie. Mamy w grupie 50-latków, natomiast mamy w grupie 3 młode osoby, które zaczęły swoją przygodę z bieganiem i to są

0: waszej grupie?
1: Myślę, że jeżeli zapytać by każdą osobę z osobna, to każdy ma swoją historię. Ja na przykład zacząłem właśnie od biegania, gdzie założyłem sobie jakieś tam marzenie, że pobiegnę w biegu sylwestrowym. Oczywiście założyłem sobie jakieś tam założenie, jeżeli chodzi o cel czasowy i od tego się zaczęło. Natomiast jak rozmawiamy gdzieś tam między sobą, właśnie na treningach, spotykamy się wspólnie, to każdy zaczynał inaczej. Jedna dziewczyna, co na przykład rzuca mi się do pamięci, zaczęła biegać, bo siostra ją namówiła. Inna dziewczyna zaczęła biegać dlatego, że sąsiad cały czas biegał, wreszcie i mnie namówił, tak? Także każdy ma swoją historię, nie ma czegoś takiego, że wszyscy zaczynają biegać w tym samym momencie i na podstawie jakiegoś tam jednego czynnika.
0: Być może tym zapalnikiem w wielu przypadkach jest właśnie ta trzebnicka tradycja biegu sylwestrowego. No i właśnie o Trzebnicę chciałem zapytać, czyli o to, czy Trzebnica jest dobrym miastem do tego, żeby zacząć tutaj swoją przygodę z biegami. Wiadomo, teren nie jest zbyt prosty, jest dużo pagórków, ale czy mimo to da się tutaj właśnie w Trzebnicy taką przygodę z bieganiem rozpocząć?
1: Trzebnica jest pięknym miejscem do biegania. Tym bardziej bieganie to jest najprostsza aktywność sportowa, jaką można powziąć. Mamy piękne miejsca do biegania. Las Bukowy, w którym można biegać praktycznie cały rok. Mamy piękny stadion lekkoatletyczny z pełnowymiarową bieżnią. Zresztą patrząc przez pryzmat nawet biegu sylwestrowego, w którym wzięło udział ponad 150 mieszkańców Trzebnicy, to pokazuje, że jest dużo biegaczy. Jest dużo biegaczy, nawet takich biegaczy amatorów, co też pokazuje po naszej grupie biegowej, gdzie mamy w grupie w tej chwili 50 osób, a to już jest spora ilość. Każdy z osób, które w Trzebnicy biega, z tego co ja widzę, szuka swoich ścieżek biegowych. Najczęściej to są chodniki, każdy gdzieś tam szuka swojej jakiejś takiej stałej ścieżki. Zresztą sam mam taką pętlę biegową koło stadionu, która liczy 1 kilometra, na której robię większość swoich treningów biegowych. Nie ma czegoś takiego konkretnego, bo niestety Trzebnica jest dosyć mocno zurbanizowana, jest dosyć dużo samochodów, ten ruch samochodów jest dosyć duży. Ogólnie biegaczom po mieście ciężko się biega. Ale mówię, no trzeba po prostu sobie radzić, nie wolno się zniechęcać, trzeba po prostu wyjść i w bieganiu jest najważniejsza zasada systematyczność, tak? Systematyczność. Im człowiek jest bardziej systematyczny, tym to bieganie bardziej wejdzie w krew i przyjdzie moment, że bieganie zacznie sprawiać przyjemność, a później bieganie staje się nałogiem.
0: O czym jako członkowie grupy DTR Biega Mario Team możecie zaświadczyć? Pytanie, gdzie ci, którzy na przykład słuchają teraz tej rozmowy, mogą się z wami skontaktować, żeby rozpocząć swoją przygodę z bieganiem? Jak najłatwiej złapać do was kontakt?
1: Na pewno mamy swoją stronę internetową. Łatwo nas znaleźć, wystarczy wpisać DTR Biega Mario Team i wysłać wiadomość na Messengera, aby się skontaktować ze mną bo treningi w tej chwili mamy zróżnicowane, raz w środę, raz w czwartek. Jeżeli taka osoba odezwie się przez Messengera, dostanie informację, o której i gdzie mamy trening grupowy. Wystarczy udać się do nas na trening grupowy. Nie trzeba być naprawdę szybkim biegaczem, bo mamy bardzo zróżnicowaną grupę biegową. Wystarczy przyjść i wszystko resztę załatwimy na treningu. Pokażemy, co trzeba robić, jak się rozciągać, jak robić rozgrzewkę i od razu na pierwszym treningu powiemy, co robić, co z nami biegać, na pewno będzie fajnie.
0: A jak do takiej wizyty na waszym treningu się przygotować, jeżeli chodzi o strój? Bo to też czasami jest taka bariera w głowie, a nie mam butów, nie mam bluzy, kurtki, nie wiem jak się ubrać, mówiąc wprost przed takim treningiem. Co by pan takim osobom poradził?
1: W bieganiu chyba najważniejsza rzecz to są buty biegowe. No buty biegowe muszą być przeznaczone do biegania. No nie można przyjść w butach takich, w których chodzimy do pracy. Nie polecam trampków, bo złe buty są najczęstszą przyczyną urazów i kontuzji. Także buty powinny być w miarę przeznaczone do biegania, natomiast pozostały strój, to już jest naprawdę tak szeroki wachlarz do wyboru. Wystarczą zwykłe leginsy, jakieś tam spodnie dresowe, koszulka, najlepiej jakaś taka poliestrowa, żeby była oddychająca, na to zwykła kurtka i można biegać. Także najważniejsze buty, a reszta to już trzeba dopasować do warunków atmosferycznych.
0: Każdego dnia trafia na nasze stoły chleb, bo o nim mowa, wypiekany jest z mąki, najczęściej produkowanej przemysłowo, choć nie wszędzie w powiecie.

0: Krzewnickim funkcjonuje młyn, który od początku XX wieku mieli zboże na mąkę. Ten młyn znajduje się w Skokowej. O jego historii opowiedzieli nam gospodarze tego miejsca, Marek i Grzegorz Schneiderowie. Historia waszego młyna sięga początków XX wieku. Jak się ona rozpoczęła?
1: Marek Schneider, właściciel. W 1955 roku mój dziadek dostał przydział na ten młyn. Miał go uruchomić ponownie, bo młyn był zdekompletowany i miał go tutaj prowadzić dla GS-u. No i po czym w latach 90. GS-y upadły i my dostaliśmy możliwość pierwokupu obiektu z racji, że tu też mieszkaliśmy, cała nasza rodzina. Wykupiliśmy młyn i tak od 90. bodajże 4. roku prowadzimy go już jako młyn Skokowa. Na początku Jerzy Schneider, czyli mój tata, też go prowadził i teraz ja od 2020 prowadzę go jako Marek Schneider, młyn Skokowa.
0: Ale sama historia tego młyna jako budynku jest znacznie starsza. Kiedy się zaczęła?
1: Tak, młyn powstał w 1901 roku, jest tak datowany bynajmniej ta część główna budynku, bo w późniejszych latach została dobudowana czyszczalnia i dom mieszkalny. Młyn jest po niemiecki, maszyny są oryginalne po niemieckie i technologia też została cały czas po niemiecka, bez zmian. Wszystko jest tak, jak było przed wojną i jak zostało to zaprojektowane.
0: Jak to się stało, że ten młyn właśnie trafił w wasze ręce? Bo ta historia rodzinna jest długa, jest też związana z doświadczeniem dziadków, pradziadków. Jak to wyglądało?
1: Tak, no my pochodzimy ogólnie z rodziny młynarskiej, gdzie pradziadek też prowadził młyn, był młynarzem, dziadek był wykształconym młynarzem po szkole młynarskiej. No i gdy po prostu dostał przydział na ten młyn, to tak zostało. Babcia też mieliła, prowadziła ten młyn. Później, jak już dziadzia umarł, no to tata przejął to, chociaż on przez całe życie, że jakbym pracował w kopalni w KGHM-ie jako mechanik, a tutaj po prostu z przypatrzenia, też z przyuczenia, bo też miał swój okres, że też pracował tu w młynie. No i tak teraz on mieli dla nas po prostu mąkę, no a ja z racji też 15 lat pracy w gastronomii zrezygnowałem z tego biznesu, żeby ich odciążyć też, no i też się uczyć już na młynarza.
0: Czyli można powiedzieć, taka tradycyjna historia przekazywana z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna, tak?
1: Tak, zgadza się. Po prostu cała rodzina wstecz Schneiderów miała związane tematy z młynarstwem.
0: Historia tego obiektu sięga początków XX wieku. Co możemy o tym budynku, tej konstrukcji, tym sprzęcie powiedzieć? Wspomniał pan, że to wszystko po niemieckie. Jak wygląda zatem ten obiekt?
1: Budynek jest czterokondygnacyjny. Czterokondygnacje ma piwnica, parter pierwsze, drugie piętro i poddasze. Jeszcze w wcześniejszym czasie do młyna była doklejona cegielnia, która produkowała tu cegłę i dachówkę. Ale już jak wracamy do tematu młyna, no urządzenia są stare po niemieckie. Młyn jest w technologii zawrotkowej, czyli co jest raz zgniecione i leci do góry, odsiewane jest i z powrotem grubsze frakcje są znowu przeciskane, zmielane właśnie na mlewnikach, a na drugim piętrze są odsiewacze, które odsiewają to i to cały czas krąży góra, dół po prostu. Od ziarna, które jest całe do już do końca, do kaszy mannej, do mąki, do otrąb, gdzie są po prostu na tych trzech naszych zestawach mlewników są rozgniatane te ziarna i te frakcje na mniejsze.
0: Dzieje się to mechanicznie, czy sami tak góra, dół biegacie?
1: Wszystko dzieje się mechanicznie. Ogólnie młyn jest zapędzany dwoma silnikami elektrycznymi. Podnośniki są, które transportują między piętrami kubełkowe na pasach parcianych, które transportują po prostu to mlewo już do odsiewaczy. I ogólnie większość działa grawitacyjnie też i wszystkie spady są grawitacyjne, plus podajniki poziome, pionowe, które transportują ten produkt nasz.
0: Czyli jak rozumiem, gdy maszyny zaczynają żyć, są uruchamiane, cały budynek tak naprawdę żyje.
1: Tak. Jest dosyć głośno. Na każdym piętrze są inne dźwięki. Taka jest prawda, bo różne maszyny różne dźwięki wydają. No i też dużo też trzeba chodzić i słuchać, bo nie wiadomo, jak się coś stanie, zmieni się dźwięk, no trzeba i zobaczyć, co się dzieje, bo to jest takie nasze kontrolki jakby bezpieczeństwa i monitoringu całego obiektu, bo tu nie ma elektroniki, żeby monitorowała punkty, gdzie się coś zepsuło czy coś, tylko wszystko na słuch.
0: Wszystko dzięki waszemu doświadczeniu.
1: Tak, no lata doświadczenia po prostu robią to, że wiemy, gdzie, co, jak mogło się zepsuć, inny dźwięk jest, prawda, w którym miejscu to może być.
0: A jeżeli już dochodzi do takich awarii, jak sobie radzicie z naprawami, jeżeli ten cały sprzęt ma ponad 100 lat, są części zamienne, czy wszystko jednak musicie

0: Ręcznie naprawiać, sztukować.
1: No i tak, bo niektóre części są dostępne, bo jakby nie patrzeć, technologia od tamtych czasów się trochę zmieniła, ale podstawy są dalej dostępne, typu kubełki czepaków, czy koła zębate. Są firmy w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie dorabiają takie rzeczy też. Trochę ślusarstwa gdzieś tam dostępnego, tokarstwa, prawda? Coś dorobić samemu, coś przyspawać i tym podobne, no to tak to się odbywa.
0: Dużo podobnych młynów jest w Polsce?
1: No wydaje mi się, że jest ich coraz mniej, chociaż też jest ich też regionalnie, że wskrzeszają się i zaczynają produkować ten naturalny produkt, niestandaryzowany, czyli bez dodatków obcych, tylko to jak ziarno, taka jest mąka. Tak jak my to zawsze robiliśmy.
0: No właśnie, przejdźmy do tego produktu, do mąki i pochodnych. Jak wygląda proces mielenia mąki od ziarna właśnie do gotowego produktu?
1: Ziarno przyjmujemy od lokalnych tutaj zaprzyjaźnionych rolników, z którymi mamy jakby taką umowę ustną, że po żniwach sprawdzamy jakość tego zboża, to jest po pierwsze. Wysyłamy próbki na obecność pestycydów, badamy jakościowo parametry tego zboża, no i później przyjmujemy cyklicznie, mamy magazyny zbożowe tutaj z tej strony, te takie nieduże. Zboże jest dwukrotnie czyszczone przed przemiałem na wialni oczyszczalni, na uszczarkach, po czym jest poddawane produkcji, czyli mielenia na 6 zestawach mlewników. Mlewniki składają się z 2 stalowych wałków skośniorowkowanych, które rozgniatają zboże, po czym wędruje, tak jak mówiłem, na drugie piętro pod nośnikami i tam jest odsiewane. I z każdej frakcji możemy odebrać inny rodzaj mąki.
0: No właśnie, co produkujecie? Jakie gotowe produkty można u Was dostać?
1: Produkujemy mąkę pszenną, żytnią, w tym momencie jeszcze to są nasze podstawowe produkty, ale dodatkowo jest też mąka orkiszowa, mąka z płaskórki, mąka z samoprzy czasem. Jeśli ją gdzieś tam pozyskamy zboże, to tak to produkujemy. Dodatkowo jeszcze sprzedajemy olej, który tłoczymy też tutaj u nas na miejscu, plus dodatki do pieczenia chleba, które mamy od zaprzyjaźnionego pana z Lubelszczyzny, który nam przysyła typu słonecznik łuskany, dynia łuskana, siemię lniane i tym podobne produkty. Mąki znowuż też mamy typy różne, czyli od mąk białych do mąk przez mąki jazowe, przez kaszę manną, motęby dodatkowo też, więc gama produktów jest bardzo duża.
0: Wspomniał pan o oleju, jak rozumiem, to nie te same maszyny do tłoczenia. Jak zatem produkujecie olej i jaki?
1: Nie te same maszyny, mamy tłocznię ślimakową, niedużej wielkości, prawda, więc to też nie jest olej masowo produkowany, rzekłbym bardziej tak manufaktura też kolejna, bo produkujemy mało tego oleju, on jest zawsze świeży, przechowujemy go w lodówce. W tym momencie mamy w ofercie olej rzepakowy, lniany i słonecznikowy.
0: Często pan wspomina o tym, że patrzycie na jakość produktów, na to, żeby był on lokalny. No właśnie, skąd bierzecie te ziarna? Wspomina pan o lokalnych rolnikach, to są tutejsi rolnicy, tak, z gminy, tak, Prusice, tak, z powiatu trzebnickiego.
1: Trzebnickiego większość jest, bo pszenicę pozyskujemy z Pawłowa Trzebnickiego, od paru lat, jakby nie patrzeć, współpracujemy z gospodarzem. W ostatnim czasie też i z Wilczyna pobieramy żyto. Też pan uprawia stricte na upaj tego pod nas żyto. No i orkisz i te praziarna to pozyskujemy z okolic Prochowic.
0: Czym różni się taka mąka wasza, rzemieślnicza, tak to nazwijmy, od tej, którą możemy dostać w sklepach, w marketach, czyli od tej, powiedzmy, masówki?
1: No nasza mąka jest trochę inaczej produkowana, ze względu takiego najbardziej prostego, że stawiamy na jakość ziarna. Jeśli jest dobre ziarno, to będzie dobra mąka. Pozyskujemy dobrej jakości ziarno, więc jesteśmy w tym momencie spokojni, że będzie dobra mąka, a młyny przemysłowe mogą sobie pozwolić na skup ziarna gorszych parametrów, gdzie później tą mąkę zestandaryzują, czyli dodadzą suchego glutenu, enzymów, różnych dodatków takich, bo jest ich po prostu mnóstwo z tego, co wiemy. Ludzie odczuwają bardzo strukturę naszej mąki i w porównaniu do sklepowej mówią, że jest bardziej lekka, jest mniej zbita, nie byli się tak i tym podobne. No i zapach wypieków też jest o wiele inny.
0: Wspomina pan wypieki. Pomówmy zatem, do czego się ta wasza mąka nadaje. Czy ma jakieś specjalne zastosowania? Czy każda gospodyni domowa z waszej mąki będzie mogła stworzyć pyszne wypieki czy posiłki dla rodziny?
1: W tym momencie w gamie naszych produktów mamy tak dużo ich, że każdy dostosuje do swoich potrzeb. Od mąk właśnie jasnych, niskiego typu tam 500, 750, czyli jasne te mąki, do wypieków cukierniczych, ciast, biszkoptów nawet, czy tam drożdżówek,

0: białych mąki jazowe, które się nadają do chlebów jazowych ciemnych i żytnia mąka tak samo, chleb na zakwasie i jasna i ciemna, więc naprawdę jest bardzo duży wybór. No i mamy grono klientów, którzy wracają do nas, zakupują tą mąkę i mówią, że inne już nie chcą ze względu, że jest taka, jak to było kiedyś mąka.
1: A kto jest waszym klientem? Komu sprzedajecie te wyroby? Czy są to właśnie odbiorcy indywidualni, czy jakaś gastronomia, hotele, taki odbiorca powiedzmy masowy?
0: Stawiamy bardziej na klienta indywidualnego, czyli klient może do nas przyjechać, zakupić u nas mąkę na miejscu, plus dodatkowo wysyłamy produkty na cały kraj firmą kurierską. Plus dodatkowo jeszcze, jak to mówią, no jeszcze dostarczamy do sklepików z żywnością regionalną i nie tylko, też i kawiarnie we Wrocławiu, czy tam restauracje niektóre, które też pieką chleb i się w takie rzeczy bawią, cukiernie, mikropiekarnie, do których też dostarczamy produkty.
1: Tworzycie mąkę rzemieślniczą, to nie jest ta masowa produkcja. Pytanie zatem, co jest waszą przewagą na tym rynku, już tak patrząc szerzej?
0: Przewagą jest stawianie na jakość. Nie na ilość, tylko na jakość, wie pan. No, stawiamy na jakość ze względu, że też nie chcemy klientów, którzy by chcieli tam tonę, dwie tony mąki tygodniowo od nas brać, tylko bardziej skupiamy się na kliencie, który przyjedzie raz w tygodniu czy dwa razy w miesiącu, po prostu kupił u nas produkt i jest zadowolony, niż robić masówkę, bo trzeba dużo wyprodukować, nieważne jakiej jakości. Nie, my stawiamy na jakość.
1: Da się z tego wyżyć, jeżeli to jest takie małe rodzinne przedsiębiorstwo, zabytkowy młyn, rzemieślnicza produkcja?
0: Tak, da się z tego wyżyć ze względu też, że jest ten obiekt własnościowy, więc nie ma tu obciążeń czynszowych zbyt wielkich, więc ceny prądu no, są wysokie, no ale to też oddziałuje na cenę produktu. Produkt jest nieznacznie droższy, ale znowu jest jakościowo o wiele wyższy. No ale też świadczy o tym, że stawiamy też na jakość i na tą mniejszą ilość, więc jak to mówią, no nie narzekamy na ilość klientów, która też powoduje, że nam się to cały budżet spina.
1: Która z mąk, czy z tych wszystkich produktów, które pan tutaj tworzy, jest pana ulubioną i do czego ją pan wykorzystuje?
0: No, moją ulubioną jest mąka pszenna typ 500, czyli najbardziej uniwersalna do wszystkiego, rzekłbym. Chociaż też lubię mąkę żytnią i mąkę orkiszową, z której pieczemy w domu chleb na zakwasie żytnim, ale mąki pszennej najwięcej i się sprzedaje, bo to jest najbardziej uniwersalny produkt, od pierogów przez naleśniki, bułeczki, biszkopty i inne rzeczy, gdzie no, najbardziej potrzebna mąka w domu, taka jest prawda, i największe spektrum ma zastosowania.
1: A te bardziej zdrowsze, tak to nazwijmy, właśnie orkiszowa, żytnia, też ma swoich klientów? Czy widzicie, że konsumenci patrzą chętnie już w tę stronę, szukają zdrowszych mąk?
0: Tak, w tym momencie jest taki kierunek, że klienci jednak bardzo dużo kupują mąk ze starych odmian zbóż, typu właśnie orkiszowa, z płaskórki. Bardzo nam się szybko mąka wyprzedała, bo mieliśmy zapas ziarna przewidziany na sezon, ale no niestety w połowie sezonu naszego się skończyło. Dlatego też staraliśmy się tą lukę ludziom wypełnić i wrzuciliśmy, pozyskaliśmy ziarno z Samoprzy, też jeszcze starszej odmiany pszenicy, gdzie też bardzo ładnie się sprzedawało i ludzie byli zadowoleni.
1: Macie młyn, macie mąkę, nie myśleliście o tym, żeby pójść za ciosem i może otworzyć własną piekarnię, produkować własne pieczywo?
0: Wie pan co, no w tym momencie produkcja i operacja całego młyna zajmuje nam tyle czasu, że noc jeszcze zostaje nam do spania po prostu, a nie do pieczenia chleba dla innych ludzi. Dlatego też namawiamy też ludzi, żeby skorzystali z warsztatów w strefie edukacji, nauczyli się samemu piec chleb, a nam po prostu będą dla nas klientami, bo będą kupować u nas dalej produkty, a dodatkowo sami w domu zrobią ten chleb zdrowy, dobry, domowy. Bardzo dużo osób po warsztatach wraca i piecze chleb.
1: Mielenie zboża to tylko część waszej codziennej działalności, bo od kilku lat prowadzicie też wspomnianą już strefę edukacyjną. Co was skłoniło do tego, żeby rozszerzyć działalność i uczyć właśnie najmłodszych prusiczan, dolnoślązaków, Polaków miłości do mąki, do zdrowej żywności?
2: Grzegorz Schneider, właściciel strefy edukacji Młyn Skokowa. Faktycznie, gdzieś od 7 lat prowadzimy taką strefę edukacji Młyn Skokowa przy młynie. Na początku to był taki pomysł szalony, że zobaczymy, czy będą chętni, czy jakieś szkoły, dzieciaki przyjadą, oprowadzimy ich po młynie, zrobimy z nimi jakieś proste pieczywo, przygotujemy jakiś plac zabaw, później jakieś ognisko, może jakiś piknik. No i faktycznie okazało się, że pomysł był trafiony. Gdzieś tam najpierw pocztą pantoflową to się rozeszło tutaj po okolicy, po gminie. Też zaczęliśmy współpracować z gminą Prusice. Oni nam troszkę pomogli w tym, żeby ten biznes rozkręcić. No i

0: poszło. Poszło tak mocno, że mamy obłożenie jakby już 100%. Biznes jest troszkę sezonowy, bo trwa od początku wiosny do wakacji, jak już dzieci kończą szkołę, a później zaczynamy znowu we wrześniu i kończymy nawet w grudniu pieczeniem pierników. Pełno grup, dużo telefonów, także jesteśmy bardzo zadowoleni, że faktycznie trafiliśmy w ten element, gdzie wypełniliśmy taką lukę jakby edukacji żywnościowej, spożywczej. Ja też szukałem jakiegoś zajęcia dla siebie poza młynem, tutaj na co dzień pracuję we młynie. Teraz moja żona jakby przestała pracować w korporacji i pracuje w strefie edukacji i to ona głównie prowadzi te warsztaty. No i z tymi dzieciakami super nam poszło, ale w pewnym momencie zauważyliśmy, że gdzieś tak od 20 lat pieczemy w domu chleb, wyrobiliśmy sobie warsztat i stwierdziliśmy, że może zaczniemy się dzielić tą wiedzą z dorosłymi, znajdziemy jakby nowych klientów i faktycznie, tak jak tutaj mój brat też mówił, pojawiła się cała masa klientów, którzy przyjeżdżali tutaj po mąkę i pytali o to, czy nauczymy ich piec chleb. Więc próbowaliśmy zrobić takie warsztaty, jedne, drugie, trzecie, teraz mamy raz w miesiącu takie warsztaty, plus weekendy dla jakichś firm czy zorganizowanych grup i ludzie przyjeżdżają, uczymy ich robić pieczywo na zakwasie, takie najprostsze foremkowe, później do nas wracają. To też taki rodzaj marketingu przez edukację, wychowujemy sobie tych klientów, później się okazuje, że kolejne pokolenia już przyjeżdżają, tak? Przyjeżdżali rodzice, teraz przyjeżdżają dzieci, które też chciały się nauczyć piec chleb. My mamy z tymi ludźmi też fajny kontakt. To jest tak, że oni nie są dla nas anonimowi. Jest często tak, że my się znamy, już później się nawet zaprzyjaźniamy. Zawsze jest tak, że po tych warsztatach mogą do nas zadzwonić, mogą zapytać o coś. To nie jest tak, że wie pan. Skończony kurs, do widzenia, wracacie do domu, już więcej nas nie interesuje. Także tutaj relacje się też tworzą i z tymi klientami we młynie, i z tymi warsztatowymi.
1: Pomówmy o tym, co spotka tutaj. Trzymajmy się tych najmłodszych konsumentów. Gdy przyjdzie do was wycieczka szkolna, przedszkolna, jak ten czas spędzony u was wygląda?
0: No najczęściej są to grupy takie szkolne bądź przedszkolne. 1-3, powiedzmy tam 4 może. Dzieciaki przyjeżdżają z reguły autobusem, chociaż do nas wyjątkowo można przyjechać pociągiem. To jest też dodatkowa atrakcja dla takich dzieci. Zdarzają się takie grupy. Zaczynamy z reguły od zwiedzania młyna. To jest 45 minut. Wszystko jest dostosowane do wieku i jakby percepcji tych dzieci. Nie wchodzimy w jakieś techniczne szczegóły, tak żeby one zrozumiały, co my tutaj robimy. Po tych 45 minutach mamy z reguły przerwę na drugie śniadanie. Lepiej się pracuje, lepiej się myśli, jak jest się najedzonym. I przechodzimy na warsztaty, na których wypiekamy podpłomyki. Takie proste pieczywo, mąka, woda, sól. Dzieciaki wyrabiają to ciasto, formują. My im później je pieczemy. One w tym czasie mają czas wolny, mają czas na zabawę. Stworzyliśmy taki duży leśny plac zabaw z labiryntem, z przeszkodami, z

szczegóły, tak żeby one zrozumiały, co my tutaj robimy. Po tych 45 minutach mamy z reguły przerwę na drugie śniadanie. Lepiej się pracuje, lepiej się myśli, jak jest się najedzonym. I przechodzimy na warsztaty, na których wypiekamy podpłomyki. Takie proste pieczywo, mąka, woda, sól. Dzieciaki wyrabiają to ciasto, formują. My im później je pieczemy. One w tym czasie mają czas wolny, mają czas na zabawę. Stworzyliśmy taki duży leśny plac zabaw z labiryntem, z przeszkodami, z

0: dumni z tego i dziedzictwa, które od wielu lat kultywujecie, ale też z tego, że uczycie właśnie kolejne pokolenia miłości do dobrego, lokalnego produktu.
1: No zdecydowanie, wie pan, ja jestem dumny z tradycji rodzinnej, tak. Nie jestem młynarzem, ja jestem z wykształcenia w ogóle dziwnie, bo i technikiem ochrony środowiska, i filologiem polskim, bez prawa do nauczania, bo nie mam kursu pedagogicznego. Także ta jedna strona, ta tradycja tutaj we młynie, ja to lubię robić, dobrze się w tym czuję, lubię doradzać ludziom tutaj na miejscu, bo też przyjeżdżają tacy, którzy chcieliby kupić mąkę, ale nie wiedzą jaką. Pierwszy raz są tutaj, bardzo fajne rozmowy czasami wychodzą. A druga rzecz, praca z dzieciakami, to mi wielką satysfakcję sprawia. Ich uśmiech, to jak one funkcjonują w grupie i na sam koniec, jak żegnamy się i przybijają piątkę i mówią, proszę pana, najlepsza wycieczka, na jakiej byliśmy. Ja mówię, ale gdzie byliście? A, byliśmy w Krakowie, byliśmy w Warszawie, i tu byliśmy i tam, ale tutaj najbliżej nas, lokalnie, okazuje się najlepsze miejsce, no po prostu serce rośnie, człowiek zadowolony i ma energię do robienia tego dalej, wymyślania czegoś jeszcze na kolejne dni.
0: Widzicie, że ci mali, czy też ci dorośli konsumenci po warsztatach, po czasie spędzonym w młynie, wracają po wasze produkty i na przykład mówią, że już nie kupujemy tej mąki ze sklepu, tylko jednak wolimy przyjechać tutaj i wasz produkt przywieźć do domu?
1: Zdarza się, wie pan, zdarzają się takie sytuacje, że po wycieczce przyjeżdżają tutaj do młyna rodzice i mówią, bo mój syn był na wycieczce u was, upiekł pod płomyk i przywiózł super ekstra, to my stwierdziliśmy, że przyjedziemy do młyna i kupimy sobie mąkę, też będziemy coś tam piec i robić jakby w ten sposób, także też jesteśmy zaskoczeni, przyciągamy nowe osoby, te nowe osoby później kolejne. Nie rozdajemy tutaj ulotek i nie stawiamy wielkich billboardów, tylko coś dajemy, tak? Uczymy tych ludzi i oni już są świadomymi klientami, którzy wiedzą, co wybierają.
0: A gdyby ktoś jeszcze nie był przekonany, to jakby pan zachęcił do tego, żeby właśnie zamiast tej sklepowej, marketowej mąki zaryzykować, być może zamówić waszą mąkę?
1: Nasze produkty są po pierwsze w 100% z ziaren zbóż. Zboże jest przebadane na obecność pestycydów, również jakościowo, także wiemy, że parametry tego zboża są optymalne do robienia wypieków. Kolejna kwestia, współpracujemy tylko z lokalnymi producentami zbóż, rolnikami tutaj z Dolnego Śląska. To zboże nie jedzie z drugiego końca świata do nas, znamy tych ludzi, także tą mąkę robimy tak, jakbyśmy robili dla siebie. To też nie jest tak, że my produkujemy mąkę i jej nie jemy. My codziennie pieczemy sobie z niej chleb, robimy naleśniki, robimy to z sercem tak, jakbyśmy robili dla siebie. Tak samo chcemy, żeby nasi klienci to odczuli, że tam jest właśnie to serce, to nasze zaangażowanie. Staramy się myśleć lokalnie i to też nam pomaga budować relacje z tymi ludźmi tutaj z okolicy. Jesteśmy dla nich takim pewnym miejscem, że wiedzą, że jak przyjadą, to zawsze kupią dobrą mąkę. Nie ma tutaj loterii. Wiedzą, czego się spodziewać po nas. Nie jesteśmy przypadkowi. Jesteśmy tutaj od wielu, wielu lat, już z pokolenia na pokolenie. Niektórzy przyjeżdżali do naszych dziadków, do naszych rodziców, teraz przyjeżdżają do nas.
2: Marcowa dycha z górką, sierpniowy bieg Oborygena i listopadowy kocur, czyli półmaraton Kocich Gór. To tak zwana obornicka triada. Trzy biegi organizowane przez grupę biegową Oborygeni. O historii grupy, miłości oborniczan do biegania oraz biegach organizowanych na terenie gminy Oborniki Śląskie opowiedziała mi prezes grupy biegowej Oborygeni, Aneta Gawęcka. Gmina Oborniki Śląskie to gmina, która słynie z wielu rzeczy. Jedną z nich, taką oddolnie promującą gminę można powiedzieć, jest grupa biegowa Oborygeni. Od wielu lat biegacie zarówno na terenie gminy Oborniki Śląskie, jak i regionu i całej Polski, promując przy okazji gminę. Jak to się stało, że taka grupa w Obornikach Śląskich się zawiązała i przed laty powstała?
3: Aneta Gawęcka, działam w stowarzyszeniu Grupa Biegowa Oborygeni. Zaczęło się od inicjatywy Huberta Oziminy i Tomasza Kipalskiego, którzy biegali i postanowili zorganizować to bieganie mieszkańcom gminy. Zaczęło się od takich inicjatyw jak Oborygen po ciemku, gdzieś w okolicach przedświątecznych, chodzi mi o Święta Bożego Narodzenia, Las na Czas, dużo biegów takich dedykowanych mieszkańcom gminy, biegania takiego rekreacyjnego. Potem założyli regularne stowarzyszenie Grupa Biegowa Oborygeni, statut jest z 2017 roku, ale działali dużo wcześniej.
0: Ilu zawodników zrzesza wasz klub biegowy? Czy ta liczba jest stała, czy też się zmienia? Wiadomo, wszyscy się starzeją, więc czy na przykład seniorów wam ubywa, a młodzieży przybywa? Jak to wygląda?
3: U nas w stowarzyszeniu działa, biega, trenuje wielu zawodników w wieku od 16 roku życia i młodszych do 77 roku

0: życia i 80 roku życia, także mijamy się na trasach wielopokoleniowo. Mamy też sekcję młodzików w biegach na orientację, którą prowadzi fantastyczny trener Piotr Cych. W stowarzyszeniu działa około 60 paru osób, ale ta liczba delikatnie rośnie z roku na rok. Coraz więcej osób zapisuje się do nas i uczestniczy z nami w treningach.
1: Mówi pani, że ta liczba rośnie, nowych biegaczy przybywa. Co ma na to wpływ? Czy po prostu chcemy zadbać o swoje zdrowie i skoro zaczęliśmy biegać, to przychodzimy do grupy biegowej Oborygeni, żeby biegać razem? Czy może po prostu wasza grupa biegowa na tyle się już wyróżnia i wypracowała sobie pewną renomę, że właśnie tym przyciągacie do siebie nowe osoby?
0: Oczywiście ogrom pracy, żeby wyrobić sobie taką renomę, żeby wszyscy wiedzieli, kto to jest Oborygen. Rozpoznawali nas na ulicach i to przede wszystkim zasługa założycieli stowarzyszenia. To jest wieloletnia praca nad tym, ale praca wykonywana z radością i z pomysłem i z planem i jednocześnie dbanie o identyfikację stowarzyszenia. Mamy swoje zdrowie biegowe, którymi się wyróżniamy. Dużo nas widać na ulicach i w lasach, w okolicach Obornik Śląskich i w samych Obornikach. Stroje są wesoło-zielone z oborygeńskim bumerangiem, który nawiązuje trochę do mieszkańców Australii, do gorącej Australii. Można łatwo po bumerangu i po logotypie naszego stowarzyszenia, w którym jest słowo Oborygeni, grupa biegowa, nas rozpoznać i naszą sekcję młodzików również, która biega po lasach i trenuje w biegach na orientację. To, że właśnie jesteśmy widoczni w Obornikach, to dlatego, że często wychodzimy z domu i wybieramy się na wspólne trenowanie i to nie są treningi, nie zawsze muszą to być treningi jakieś wydolnościowe. Najczęściej jest to rekreacja, ale też mamy sekcję Nordic Walking i ona tutaj jest bardzo aktywna na naszym terenie. Chcielibyśmy też ją wzmocnić i zwiększyć jej obsadę, także jeśli by ktoś miał ochotę dołączyć, to czekamy na Was.
1: Działalność grupy nie ogranicza się do tego, że startujecie w strojach klubowych, w barwach firmowych i reprezentujecie siebie podczas imprez biegowych na terenie gminy, powiatu czy jeszcze dalej. No ale no właśnie, też trenujecie. Jak te treningi u Was wyglądają?
0: Plan treningowy nie jest sztywny. U nas każdy biega wtedy, kiedy zagospodaruje na to czas. Umawiamy się na grupie, na mediach społecznościowych i wychodzimy z domu i po prostu umawiamy się w konkretnym miejscu na start i każdy biegnie taki dystans i w takim tempie, jakie sobie założył, jaki danego dnia czuje, że może zrobić. Przy okazji sobie rozmawiamy. Bardzo często jest to tempo tak zwane konwersacyjne. Biegamy. Jeżeli ktoś dołącza do nas nowy, to dostosowujemy trening, dystans i tempo do tej osoby lub osób lub całej rodziny. Uczestniczą z nami nowe osoby i my się z tego cieszymy i nie ma dla nas problemu, żeby dostosować wszystkie warunki treningu do potrzeb nowego uczestnika. Dodatkowo, jeśli chodzi o taki już stały punkt w naszym tygodniu, to jest zawsze trening we wtorki, bez wyjątku. O godzinie 19 na bieżni OSIR w Obornikach Śląskich. Mamy swoją bieżnię w Obornikach, co bardzo nas cieszy i tam zawsze o 19 można nas spotkać i dołączyć. Niekoniecznie musi być to trening tempowy, wymagający. Możemy sobie razem potruchtać na zewnętrznym torze, porozmawiać, poznać się. Dodatkowo na bieżni można się z nami umówić na trening w weekend, zapytać, kiedy biegamy. Zawsze biegamy w weekend. Na co dzień biegamy około 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu. To wszystko zależy od tego, który z biegaczy do jakich zawodów się przygotowuje, czy ma okres może roztrenowania i nie myśli jeszcze o zawodach. To są biegi przełajowe, tutaj właśnie po naszych trasach, Tychy z Górką, Oborygena, Kocura. Czasami sobie dostosowujemy ten dystans do aktualnej swojej dyspozycji i do planu treningowego.
1: Grupa biegowa Oborygeni promuje gminę uczestnictwem w wielu imprezach biegowych, ale też poprzez organizowanie takich wydarzeń. Od kilku lat organizujecie tak zwaną obornicką triadę. Co kryje się pod tą nazwą i jaki pomysł wam towarzyszył, tworząc właśnie taki cykl imprez biegowych?
0: Triada to 3 biegi. W marcu Dycha z Górką, w sierpniu Oborygen i w listopadzie Kocur. Te 3 biegi, triada wynikła z tego, że chcieliśmy zachęcić biegaczy, żeby uczestniczyli we wszystkich naszych biegach organizowanych przez nas z pomocą gminy przy współudziale Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich, żebyśmy się solidarnie solidaryzowali w tych biegach, żeby każdy z biegaczy poznał wszystkie warunki tych trzech biegów, które organizujemy, wszystkie trzy trasy, żeby się z nami zgrał, żebyśmy się jednoczyli, żeby rodziny uczestniczyły w tych inicjatywach, bo w każdym z tych biegów jest bieg dla dzieci, żeby połączyć mieszkańców Obornik Śląskich i okolic we wspólnej aktywności. Przez pierwsze lata funkcjonowania triady około 40 kilku osób przebyło dystanse wszystkich trzech biegów w jednym roku. Wszystkich wymienię razem z dziećmi. Około 300 osób na Dyszce z Górką, 600 osób w biegu Oborygena i na Kocurze około 400 osób. Oczywiście mówię o osobach zapisanych. Natomiast w 2024 roku triadę ukończyło 90 kilka osób. W związku z tym mamy bardzo duży, wyraźny, dynamiczny wzrost zainteresowania wszystkimi trzema biegami.
1: Wiemy już, czym jest Obornicka Triada. Pomówmy zatem o poszczególnych biegach. Rok biegowy w Obornikach Śląskich rozpoczynacie Dychą z Górką. To marcowy bieg. Co możemy na jego temat powiedzieć? Czym on się charakteryzuje?
0: W marcu się spotkamy na Grzybku w Obornikach Śląskich. Pod Grzybkiem będzie umiejscowiony jak co roku start i meta biegu. To są dwie pętelki po 5 km. Można je zrobić, przemaszerować z kijami. To dla zawodników Nordic Walking. Można je przebiec. To jest bieg po trasie leśnej z przewyższeniem, sumą przewyższeń 107 metrów. Jest to bieg na początek sezonu. Bieg przełajowy, więc nie wymaga bardzo dużego przygotowania, jeżeli ktoś chce spróbować z nami pobiec nawet po raz pierwszy. Wystarczą wygodne buty i wystarczy, że przetruchta z nami 5 km i ukończy bieg. Na końcu otrzyma medal, posiłek regeneracyjny, może uczestniczyć w konkursie z nagrodami. Trasa jest taka pozytywna, ze względu na to, że na początku mamy dużo pod górkę, ale druga część tej trasy obejmuje sporo odcinków z górki, gdzie można wesoło się rozpędzić. I na samym końcu jest podbieg, który wieńczy cały wysiłek i daje satysfakcję, ale już na finiszu mamy zbieg, gdzie możemy nadrobić parę sekund. Jest to trasa przełajowa, leśna, więc trzeba się liczyć z nierównościami, z naturalną, leśną drogą, ale nie jest to tak wymagający bieg jak trasa Kocura listopadowego.
1: W marcu otwieracie sezon, biegając w terenie, podczas biegu Dycha z Górką. Z kolei w sierpniu, można powiedzieć w środku lata, spotykacie się na biegu Oborygena i to już jest spore wyzwanie, zarówno ze względu na aurę, jak i na trasę, która czeka na zawodników. Trasę, która poniekąd za waszym wstawiennictwem przenosi nas troszeczkę w te klimaty australijskie. Dlaczego?
0: Sierpniowy bieg jest zawsze biegiem gorącym, australijskim. Jest wtedy dużo słońca i jest ciepło, więc dbamy o to, żeby was nawadniać. Mamy dwa stanowiska Straży Pożarnej, która uruchamia jeszcze dodatkowe nawodnienie z zewnątrz, a sama trasa rozpoczyna się na placu Mój Rynek przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Obornikach Śląskich. Przewidziane na niej są dwa dystanse, 5 km dystans biegowy i 10 km dystans dla biegaczy i dla zawodników Nordic Walking, ale też dystanse dla dzieci, 150 i 800 metrów. Trasa przebiega przez drogi leśne, drogi szutrowe. Tak samo jak Dycha z Górką ma dla nas i podbiegi, i zbiegi. Może być trochę piachu, dużo jest trawy. Typowo leśne drogi, to wiadomo, z czym możemy mieć do czynienia, z korzeniami, kamieniami. Te odcinki szutrowe są proste, ale za to mają dla nas niespodzianki w postaci podbiegów. I kończymy bieg w tym samym miejscu, w którym był start, czyli na placu Mój Rynek.
1: Oborygeni rozpoczynają rok biegiem terenowym, później dostają niezły wakacyjny wycisk podczas biegu Oborygena, a od kilku lat też spotykacie się właśnie na trzecim biegu, którym jest półmaraton Kocich Gór, tak zwany Kocur. No właśnie, od kiedy go organizujecie i tak naprawdę z jakim wyzwaniem mierzycie się jako biegacze, startując na starcie Kocura?
0: Kocura organizujemy od 2021 roku. Kocur to jest naprawdę niezła zabawa i wiele niespodzianek na jego trasie przewidujemy zawsze dla biegaczy. Kocur ma dwa dystanse. Można sobie przebiec ponad 21 km, prawie 22, szczerze mówiąc.
1: Biegacze, startując na starcie Kocura.
0: Kocura organizujemy od 2021 roku. Kocur to jest naprawdę niezła zabawa i wiele niespodzianek na jego trasie przewidujemy zawsze dla biegaczy. Kocur ma dwa dystanse. Można sobie przebiec ponad 21 km, prawie 22, szczerze mówiąc.

0: Łajowej, po drogach leśnych, częściowo po drogach asfaltowych, ale to są naprawdę bardzo krótkie odcinki, szutrowe też. Natomiast większość trasy przebiega po lasach, w polach. Trasa jest ta sama, przewiduje właśnie dystans półmaratonu i dystans 15 km dla zawodników Nordic Walking. Jest to trasa wymagająca, natomiast można się z nami do tych zawodów przygotować. Zawsze realizujemy treningi przed kocurem dla zawodników, którzy się zapisali na bieg, którzy mają zamiar się zapisać na bieg, chcą wypróbować trasę, mogą biec z nami przed zawodami i przetestować ten dystans i warunki tego biegu, ponieważ jest to wymagający bieg. Czasami jak popada, to zdarzają się odcinki w błocie. To jest już listopad, pogoda jest trudna, trasa jest trudna, natomiast zabawa jest fantastyczna.
1: Obornicka triada, trzy biegi. W marcu Dycha z Górką, w sierpniu bieg Oborygena, w listopadzie półmaraton Kocich Gór, ten tak zwany kocur, które jak słyszymy z roku na rok przyciągają coraz większą liczbę biegaczy i są powodem do dumy, myślę, dla waszej organizacji, dla organizatorów tych wydarzeń. To tak na koniec, jakby pani zachęciła naszych słuchaczy do tego, by właśnie wychodzili z domu, może najpierw po prostu, żeby się poruszać, pobiegać, a ostatecznie, żeby docierali na biegi, które organizujecie jako grupa biegowa Borygań.
0: Przychodzi wiosna i wyglądamy przez okno. I chcielibyśmy coś fajnego porobić na zewnątrz sami albo z rodziną. I często mamy pomysł na to sami, ale po dłuższym czasie warto by było, żeby poznać nowych ludzi przy okazji, żeby te treningi jakoś ułożyć, żeby ktoś nami się zaopiekował, poprowadził je albo coś zasugerował, jeżeli mamy jakieś pytania. Jeżeli w ogóle chcemy po raz pierwszy rozpocząć aktywność ruchową na zewnątrz i nie mamy na to pomysłu, to warto skontaktować się z Oborygenami. My pomożemy, doradzimy. Mamy wśród naszych Oborygenów instruktora biegania, instruktora Nordic Walking, instruktora pływania, gdyby ktoś chciał zabrać się za triatlon w amatorskiej wersji, bo mamy triatlonistów, mamy biegaczy górskich, mamy biegaczy ultra, mamy biegaczy rekreacyjnych, którzy przebiegną z wami kawałeczek do momentu, kiedy sami powiecie stop, wracam do domu na obiad, do dzieci, pogadamy, przebiegniemy się lasem przy śpiewie ptaków i to jest naprawdę fajne, jeśli ktoś nam ten plan w przybliżeniu, oczywiście bez jakichś sztywnych ram, ułoży na cały rok. Będziemy się wspólnie przygotowywać do Dychy z Górką, do Oborygena, do kocura. Wśród naszych Oborygenów są osoby, które przebiegły Dychę z Górką w niedzielnych butach i zostały z nami i biegają z nami. Przebiegły po prostu na próbę, nawet bez numeru startowego, wypróbowały tę trasę i przyłączyły się do nas już na stałe.
1: Blisko 1500 km szlaków i blisko 150 km ścieżek rowerowych. To oferta, którą dla amatorów i jazdy na dwóch kółkach ma Dolnośląska Kraina Rowerowa, czyli obszar rozciągający się od gmin Wołów i Wąsosz na zachodzie przez Żmigród, Wiszni Małą i Milicz, aż po wschodnie tereny Zawoni i Twardogóry. Dlaczego warto tu wpaść i pojeździć na rowerach? O tym rozmawiałem z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa. Czym jest tak naprawdę ta Dolnośląska Kraina Rowerowa? Co możecie zaoferować turystom, którzy odwiedzą północ Dolnego Śląska?
2: Dolnośląska Kraina Rowerowa to właśnie, tak jak pan powiedział, północna część Dolnego Śląska, zrzeszenie samorządów, które współpracują ze sobą, łączą swoje szlaki, swoje drogi rowerowe po to, żeby mogła się wokół nich rozwijać oferta turystyczna skierowana do rowerzystów. Także Dolnośląska Kraina Rowerowa zaprasza na swoje drogi rowerowe, na szlaki rowerowe, do korzystania z oferty pensjonatów, restauracji, czyli tych wszystkich miejsc przyjaznych rowerzystom, które są niezbędne do udanego pobytu i udanych rajdów, wycieczek rowerowych.
1: Mówi pani o szlakach, ścieżkach rowerowych, no to idźmy tym szlakiem, że tak powiem. Ile tras rowerowych znajdziemy tutaj właśnie na północy Dolnego Śląska?
2: Tras nieskończenie wiele, bo tak naprawdę każda trasa, jaką sobie wybierzemy na przejazd, na wycieczkę, jest już jakąś właśnie trasą turystyczną.

0: rowerowymi, to są drogi specjalnie dla rowerzystów wybudowane i tych w naszym regionie też przybywa. Na tę chwilę mamy już tak blisko 140 kilometrów. I co cieszy, co ważne, że te drogi zaczynają się powoli ze sobą łączyć, bo wiadomo, że każdy samorząd na własną rękę na swoich terenach gdzieś te drogi próbuje budować po to, żeby usprawnić komunikację, żeby ułatwić mieszkańcom przede wszystkim dojazdy do szkół, do pracy, ale też oczywiście, żeby łączyć atrakcyjne tereny i zachęcać turystów do przyjazdu i spędzania czasu w danej gminie, ale te drogi rowerowe mają sens wtedy, kiedy mają i dłuższy przebieg i są przez piękne tereny, przez piękne krajobrazy poprowadzone. Bardzo mnie, nas cieszy, że w Dolnośląskiej Krainie Rowerowej właśnie to partnerstwo samorządów bardzo aktywnie cały czas współpracuje, żeby drogi z poszczególnych gmin łączyły się w dłuższe odcinki. Nowością, na którą wszyscy bardzo długo czekali, to jest połączenie odcinka Mielickiego z odcinkiem Żmigrodzkim, czyli połączenie ulubionej trasy po dawnej kolejce wąskotorowej, która rozpoczęła się ponad 10 lat temu właśnie od Grabownicy przez Milicz do Sułowa i do Gruszeczki, do granicy gminy Milicz tak naprawdę, a potem rowerzyści na tej drodze napotykali leśną, bardzo często rozoraną drogę, a z drugiej strony z kolei też kilka lat temu wyrosła droga rowerowa prowadząca praktycznie od Wrocławia przez Prusice, Żmigród w kierunku gminy Milicz i też piękny odcinek przez tereny leśne, płaska droga, jak stół praktycznie, właśnie bezpieczna, komfortowa, zwłaszcza polecana rodzinom z dziećmi i też był z drugiej strony problem przejazdu na część milicką. Inwestycję tą w końcu wykonało Starostwo Powiatowe w Trzebnicy. Ten 6-kilometrowy, tak naprawdę tylko 6-kilometrowy odcinek połączył właśnie odcinki z powiatu trzebnickiego z odcinkiem w powiecie milickim i możemy się już teraz cieszyć naprawdę fajną, długą drogą, bo ten mielicki odcinek ma ponad 20 kilometrów. Już dodając te 6 kilometrów tego łącznika i później jadąc, już można sobie wybrać, czy bardziej w kierunku Żmigrodu, czy zjechać w dół na Prusice. Już naprawdę można dzienne, czy nawet dwudniowe trasy pokonywać. I to jest tam, cały czas mówimy o drodze rowerowej po dawnej kolejce wąskotorowej, która przecież prowadziła z Wrocławia przez Prusice, Żmigród, Milicz i później w kierunku Sulmierzyc w Wielkopolsce.
1: Ścieżka połączyła Gruszeczkę i Książęcą Wieś, dwie gminy, dwa powiaty. Jakie jest zainteresowanie turystów właśnie tym nowym odcinkiem drogi rowerowej?
0: Zainteresowanie jest kolosalne i tak naprawdę już kilka lat temu ono się pokazało, jak tylko te pierwsze odcinki drogi rowerowej powstały. I tak naprawdę to też jest presja rowerzystów, którzy ciągle domagają się nowych tras po pięknych terenach, odludnych przede wszystkim, bo ta droga biegnie przez las i przez takie piękne, uśpione w cudzysłowie, pochowane po prostu gdzieś tam głęboko po lasach wioski. Próbujemy robić takie liczenia turystów, ale tak na dobrą sprawę najlepiej korzystać, znaczy na własne oczy najlepiej widać, że faktycznie parkingi w Sułowie, w Miliczu, w Żmigrodzie w weekendy, zwłaszcza w wakacje, a już nie mówiąc o jakichś takich weekendach właśnie wyjątkowo ciepłych i pogodnych, są pełne samochodów z bagażnikami rowerowymi. Ludzie przyjeżdżają albo bezpośrednio rowerami, jeżeli mają bliżej, albo przyjeżdżają samochodami, albo korzystają z kolei, zostawiają na cały dzień samochód i jadą w teren, korzystając właśnie z tej drogi rowerowej. Droga jest cudna, bo raz właśnie, że jest malownicza, dwa, że jest wykonana w fantastycznej technologii, że nie ma, jest płasko, równo, jest to świetna trasa dla dzieci, jest bezpiecznie, nie ma samochodów. Jak się zjedzie z drogi, to się wjedzie najwyżej w trawę albo w piach, więc też nie grozi to jakimiś niebezpiecznymi konsekwencjami dla dzieci, które się na przykład dopiero uczą jeździć, ale bywa też, że jest już nawet zbyt tłoczno i osoby, które cenią sobie dłuższe odległości, czy właśnie mniej ludzi na trasach, to wybierają jakieś odludne szlaki. Ale ta droga rowerowa po dawnej wąskotorówce faktycznie jest taką wisienką na torcie. Ona przyciąga mnóstwo ludzi i zachęcam, żeby na tą drogę przyjeżdżać, bo naprawdę wrażenia są niezapomniane. Natomiast można wtedy, jeżeli ktoś ma taką możliwość, to wybrać sobie na przykład w tygodniu przyjechać i właśnie rozkoszować się tą ciszą, tym spokojem, tym śpiewem ptaków.
1: Mówiliśmy o tej najnowszej ścieżce łączącej Gruszeczkę i Książęcą Wieś, no ale żeby inne się nie obraziły na nas, to też pomówmy, co jeszcze warto zobaczyć na terenie Dolnośląskiej Krainy Rowerowej.
0: Tak, drogi rowerowe to na pewno jest taka najlepsza z ofert, jaka może być dla rowerzystów, ale też nie każdy tego potrzebuje. Bardzo dużo jest oznakowanych szlaków rowerowych, które biegną właśnie poprzez wioski, lasy, pola, łąki i też pokazują całe spektrum krajobrazu, jaki w ogóle na wzgórzach trzebnickich, czy właśnie w Dolinie Baryczy można zaobserwować. No, na wzgórzach Trzebnickich mamy przez

0: przestrzeń bardziej otwartą, za to bardziej teren bardziej wymagający, świetny dla kolarstwa tak naprawdę szosowego, bo podjazdy, zjazdy i tak dalej. A Dolina Baryczy z kolei jest właśnie taką płaską przestrzenią, chociaż też oczywiście zdarzają się jakieś podjazdy. I tutaj dużo już możemy obserwować wszelkiej maści rowerzystów, bo i ludzi młodych, aktywnych, i rodziny z dziećmi, i też seniorów coraz częściej, dzięki temu, że dostęp jest do rowerów elektrycznych, też coraz więcej tych rowerzystów jest. Także naprawdę możemy powiedzieć, że żyjemy już w terenie na obszarze atrakcyjnym, turystycznie z rozbudowaną ofertą. Szlaki rowerowe są naniesione na mapy, i więc jeżeli ktoś przyjeżdża na nasz teren po raz pierwszy, nie zna go, więc dobrze, żeby taką mapę miał i wówczas doskonale się w terenie odnajdzie. Jak ktoś już lepiej w terenie się orientuje, to już sobie te trasy wymyśla sam. Jedzie po prostu tam, gdzie wie, że jest coś ciekawego do zobaczenia, że wie, że może bezpiecznie dojechać i jest przede wszystkim po drodze, na co popatrzeć, i jest pięknie.
1: Co ważne, plusem Dolnośląskiej Krainy Rowerowej są miejsca przyjazne rowerzystom. Możemy tak naprawdę bez obaw wybrać się na rower, bo w każdej chwili możemy liczyć na pomoc, na wsparcie, na miejsce, gdzie będziemy mogli sobie na przykład rower naprawić.
0: W Dolnośląskiej Krainie Rowerowej od kilku lat mamy już taką sieć miejsc przyjaznych rowerzystom. Są to lokalne usługi, głównie pensjonaty, restauracje, ale też oczywiście sklepy, wypożyczalnie, serwisy rowerowe, które takie usługi naprawcze świadczą na co dzień. Miejsca przyjazne rowerzystom zostały wyłowione z całej palety różnych ofert turystycznych w regionie, właśnie dlatego, że turysta, który do tego miejsca przyjedzie, to po pierwsze jest gdzie z tym ma gdzie z tym rowerem się podziać, może go gdzieś bezpiecznie odstawić, przechować, może nawet będąc w restauracji mieć ten rower blisko siebie, na oku, także że czuje się on i jego sprzęt bezpieczny.

przyjedzie, to po pierwsze jest gdzie z tym ma gdzie z tym rowerem się podziać, może go gdzieś bezpiecznie odstawić, przechować, może nawet będąc w restauracji mieć ten rower blisko siebie na oku, także że czuje się on i jego sprzęt bezpiecznie.

0: skrócie regionu, ale też w przypadku jakiejś prostej awarii, jeżeli nie ma własnych narzędzi, może poprosić właścicieli, pracowników o udostępnienie czy to warsztatu rowerowego, czy chociażby skrzynki z narzędziami po to, żeby sobie, nie wiem, dopompować rower, wymienić dętkę, rozkuć łańcuch, czy jakieś takie inne proste naprawy wykonać, także każde miejsce przyjazne rowerzystom taki sprzęt posiada i udostępnia go bezpłatnie. Bo miejsce przyjazne rowerzystom jakby w naturalny sposób występują w otoczeniu szlaków, dlatego też są dostępne dla rowerzystów. Na pit stopy to jest taka infrastruktura do wypoczynku, zlokalizowana bezpośrednio przy drogach rowerowych i na niektórych, bo nie na wszystkich, ale na niektórych pojawiają się takie samoobsługowe stacje do naprawy i jeżeli nie są zniszczone, co niestety się bardzo często zdarza, bo nie są wandaloodporne, to można sobie wtedy też z takich narzędzi na miejscu skorzystać.
1: SK2. Magazyn lokalny.
2: Sebastian Stelmach, zapraszam. Od ponad 10 lat bawił nas podczas licznych występów na terenie całego powiatu trzebnickiego. Słyną z odwołującego się do historii, kultury i tradycji obrzędu dożynkowego. Mowa o zespole Brzykowianie, którego historia sięga 2014 roku, ale w ich strojach można znaleźć także przedwojenne akcenty. O historii zespołu, kulisach jego powstania i rodzinnych więziach opowiedziała mi kierowniczka Brzykowian, Leokadia Wnuk. Historia waszego zespołu rozpoczęła się już ponad 10 lat temu. Co wtedy, w 2014 roku, skłoniło was jako mieszkańców Brzykowa do powołania do życia zespołu ludowego?
3: Leokadia Wnuk, kierownik zespołu Brzykowianie. W Brzykowie kiedyś funkcjonował zespół, który grał po weselach. To była słynna rodzina Grodzickich. To byli nasi sąsiedzi z domu. Dla nas jako dzieci, mieszkańców tych, to trochę takie było fascynujące. Ale po wstąpieniu Polski do Unii, tam minęło ileś lat, możliwość była pozyskiwania pieniędzy na odbudowę jakby tożsamości wsi. I powstała wtedy inicjatywa z namowy pani byłej wiceburmistrz Janiszewskiej Jadwigi, żeby włączyć się do tego programu. I ja jeździłam na różne szkolenia. Spotykaliśmy się, wiadomo, w ramach dyskusji z działaczami w tym temacie. No i też tak podsłuchiwałam tam nieraz, że tam powstał zespół, a stroje sobie uszyli i takie już coś zaczęło kiełkować, że może byśmy coś, a szczególnie to, może pierwszy raz to mówię, ale były dożynki, nie pamiętam gdzie, bo my w dożynkach zawsze brałyśmy udział albo jako widzowie, albo jako współorganizatorzy. Pierwszy raz na dożynkach wystąpił w Korowodzie w strojach rycerskich, wzorowanych na rycerskich, sołectwo Taczów. To był tak jakby taki bodziec. Proszę, jak pięknie wygląda inaczej Korowód, niż tam idą poubierani w takie zwykłe swoje tam świąteczne stroje, a tu idzie, tak się wyróżniali od wszystkich Korowodów i to już mnie wtedy coś tam natknęło na stworzenie strojów. I zaczęłam wspólnie z moimi siostrami, bo nas jest 4 siostry i 3 braci i wszyscy są tu i wszyscy byli otwarci na to, aktywnie się włączali, nawet współfinansując pewne rzeczy. Ustaliliśmy, że będziemy kultywować, jeżeli mamy kultywować coś, to niech to będzie to, co robili nasi przodkowie, czyli stroje nie z bistoru, łatwych materiałów, tylko z lnu. Od tego, żeśmy zaczęli, że zakupiliśmy len, wiadomo, wyjazdy do Wrocławia, szukanie w internecie różnego rodzaju lny i na zapaski, i na spódniczki, a kamizelki aksamitne, bawełniane materiały. Czyli to wszystko miało być naturalne. Nieważne, że trudne do utrzymania, bo wiadomo, jak się len prasuje, ale my na to zwracaliśmy uwagę. Od tych strojów to się właśnie tak zaczęło, że no jak fajnie wyglądacie. No były opinie, że bardzo ładnie Korowód Bzykowski wyglądał. Dzieciaczkom też poszyłyśmy, chłopcy, dziewczynki. Także były tamte lata do tyłu, ja tak już tak nie pamiętam, ale na pewno zaczynało się od 2013 roku, a nawet jeszcze wcześniej, że myśmy tak ubarwiali tą imprezę dożynkową i później po nas zaczęły inne wsie też sobie szyć stroje, każdy tam na swój pomysł. Jak już mamy stroje, no to jak nie stworzyć zespołu śpiewaczego, skoro wszyscy my, kiedykolwiek

0: Wiek spotykaliśmy się w rodzinnym gronie na uroczystościach i na zwykłych takich spotkaniach śpiewaliśmy te dawne piosenki, już niekoniecznie takie ludowe, ale śpiewaliśmy. A mam jeszcze w rodzinie brata Bolesława, który ma bardzo dobry głos i lubi śpiewać, i lubi dodawać coś od siebie. Także to jest taki niezrealizowany artysta.
1: Czyli co, można powiedzieć, że zespół ludowy w Brzykowie powstał właśnie z tych koligacji rodzinnych, były stroje, lubiliście śpiewać, padł pomysł, zakładamy zespół ludowy?
0: Tak, a jeszcze co, że z rodziny tych właśnie Grodzickich są w zespole teraz i wtedy też właśnie przyczyniły się do tego dwie dziewczyny, które nie śpiewały tam w tym zespole, ale z tej rodziny lubiały to samo i miały głosy i tak się zaczęło. A jeszcze dodam, że też jest rodzina, była szeferów, gdzie dziewczyny, to pamiętam, że myśmy szły w pole, no może one były dzieciaczki wtedy, ale później, trochę młodsze od nas, a one z gitarami gdzieś

Erów, gdzie dziewczyny, to pamiętam, że myśmy szły w pole, no może one były dzieciaczki wtedy, ale później, trochę młodsze od nas, a one z gitarami gdzieś

0: nich śpiewa w naszym zespole. Ma przepiękny głos i śpiewa dwa serduszka.
1: Pomówmy zatem, jak na początku wyglądał wasz zespół. Kto go tworzył? Ile osób w zespole na samym początku działalności występowało?
0: Na samym początku należało poszukać muzykanta. Miałyśmy na oku pana, który tutaj z Trzebnicy, Kaziu Olszewski, Rysiu Saldat, ale byli związani ze Strzeszowiankami. Tam jest zespół w Strzeszowie Ludowy. Troszkę to minęło, zanim się Kaziu Olszewski zdecydował z nami nas prowadzić. I na początek było nas, zakładam, 6 kobiet i jeden mężczyzna śpiewaków, czyli mój brat. Akordeon Kazio Olszewski i przyciągnął do siebie bębnistę Czesiu Sadownik, też z rodziny tam muzykujących. Kto lubiał grać, muzykować, to już było w rodzinie i później dzieci to. Czyli od tego się zaczęło, że ja byłam tym takim motorem napędowym do powstania zespołu, ale te osoby, które przyszły, to były bardzo do tego zapalone. Zaczynaliśmy próbami w klubie, cały czas mamy w naszej świetlicy wiejskiej.
1: Czy ten skład przez kolejne lata zmieniał się? Dochodziły kolejne osoby? No i właśnie też, jakie osoby? Kto tworzy wasz zespół? Czy są to osoby już dorosłe? Czy może jednak to młode pokolenie też się pojawia?
0: Przechodził zespół takie trudne, bardzo trudne chwile, bo nagle zmarł akordeonista Kazio Olszewski, a bez akordeonisty nie ma zespołu ludowego. To był problem i prosiłam drugiego akordeonisty, tutaj też Trzebnickiego, tego Rysia Saldata, który grał w Strzeszowiankach. Po prostu błagaliśmy, żeby przyszedł do nas. No i udało się. Wiem, że to go wiele kosztowało, bo też my mamy już swoje lata, nie? Na dwa zespoły dzielić ten czas, czasem to się zazębiało, trudno było, ale tak już działaliśmy, że Kazio Olszewski był pierwszym akordeonistą i Czesiu Sadownik bębnistą, a jak zmarł Olszewski, Czesiu Saldat i graliśmy w takim składzie. A wokalistów to się troszkę powiększyło, bo doszły dziewczyny jeszcze ze wsi, moje bratowe, które na początku nie bardzo się widziały w tym, ale okazało się, że pogodzą, bo to rolniczki, że pogodzą te rzeczy. Z biegiem czasu, jak już przeszły na emerytury, to już by był czas większy. Także na dzisiaj jest nas 9 kobiet i 4 mężczyzn. Zgłosił się do nas w swoim czasie, a może ze 2 lata temu, tu z Trzebnicy mieszkaniec. To jest bardzo miłe, że się sami zgłaszają, że chcą. Właśnie też Tadziu cymbalista, doszedł do nas mój najstarszy brat, który jeździł w transporcie, miał prywatny transport, zawiesił go i jest czas do tego, żeby... No i z młodszych to doszedł nam nowy bębnista, zięć mojego brata, a była jeszcze taka sytuacja, że śpiewaliśmy w Małuszynie, jesteśmy zaprzyjaźnieni z tym sołectwem, a z tej racji, że tam są siostry Boromeuszki i to świętujemy wspólnie, czy jakieś wydarzenia z Bożego Narodzenia, czy święta patrona i ich kaplicy. Podchodzi na jednej z takich uroczystości, podchodzi do nas starszy pan i mówi, czy ja mógłbym u was zagrać na skrzypcach? Ja mówię, ale dzisiaj czy nie w ogóle do was przyjść? I to jest właśnie pan Andrzej Wojtowicz. No taki nasz jakby równolatek. Grał, czy uczył się grać co nieco w dzieciństwie. Dawno, dawno, dawno, bardzo dawno. A że zachował instrument, jest na emeryturze, to ma czas i tak się zapalił do tego, że nawet wiem, że brał sobie lekcje jeszcze dodatkowe i to jest właśnie ten zespół. Tylko jeszcze się wydarzyło w międzyczasie. Zmarł nasz kontrabasista, bo jeszcze grał z nami Janek Kornaś, kontrabas z Obornik i tak się zdarzyło, że zmarł. Jeszcze rozchorował się po jakimś czasie nasz drugi akordeonista, czyli Rysiu Saldat i musiał odejść ze względu na stan zdrowia, ale wcześniej przytulił się do nas młodziutki Radek Domagała. Jego tata pochodził z Brzykowa. Mieszkaliśmy w jednym podwórku. Znaliśmy się bardzo dobrze i ja zapamiętałam to, co teraz mówię, to jest ważne. Ja zapamiętałam taką sytuację. Śpiewaliśmy tutaj na niedzielę.

0: parku, a stał pod budynkiem. No, tam ludzie przychodzą, dla których ludowa muzyka jest tam do posłuchania. Stał do Magała z żoną i z takim chłopcem małym, może 8-letni, nie? I no, takie to było miłe, że nasz krajan przyszedł nas słuchać. I nie wiem, minęło może parę lat. Okazuje się, że Radek chce z nami grać. I Radek jako młody chłopiec, a już miał pojęcie, bo troszkę chodził do szkoły muzycznej, ale na gitarę, ale nuty znał. I zaczął grać. Teraz Radek jest naszym prowadzącym akordeonistą. Gra z nami. Jeszcze jeden doszedł do nas teraz akompaniować, tak jakby na akordeonie, po śmierci Janka Kornasia, kontrabasisty Wojtek Słomski, też dawny członek zespołu słynnego Leśne Echa.
1: Z tego, co pani mówi, pomimo tych wszystkich przygód, tych wszystkich zmian związanych z wiekiem, jednak przyciągacie jako brzykowianie do siebie kolejny narybek i śpiewaczy, i muzyczny. Zahaczmy jeszcze na chwilę, no właśnie, bo po raz pierwszy użyłem nazwy waszego zespołu Brzykowianie. Skąd był pomysł na tą nazwę? Chcieliście się tak mocno ulokalnić, że jesteście ludźmi z Brzykowa? Nie mieliście pomysłu na to, żeby sobie jakąś tam bardziej kreatywną, może górnolotną nazwę zaproponować?
0: Jeszcze na przykład bardzo ładna nazwa zespołu ze Żmigrodu, prawda? Chodziło to po mnie, bo początkowo myślałam za Winkla, bo to jest rodzina Winklerów, coś by tam nawiązywało, ale nie, to by było takie niesprawiedliwe wobec innych. Uważam, że Brzykowianie to już samo przez się mówi, że to my, to stąd. Jesteśmy z Brzykowa. My tą wieś reprezentujemy. No coraz więcej gdzieś tam wie, a gdzie ten Brzyków? No w powiecie Czemnicy, w gminie czemnickiej. No nie inaczej. A też wiele zespołów tak sobie nazywa właśnie od miejscowości, z której pochodzą. I myślę, że to jest taka najprostsza rzecz.
1: A co możemy powiedzieć o muzyce, którą gra zespół ludowy Brzykowianie? Czy jest to tylko i wyłącznie muzyka ludowa, folkowa? Czy pojawiają się tam też inne muzyczne akcenty? Co macie w swoim repertuarze?
0: Przede wszystkim piosenki ludowe. Od tego tak bardzo zaczynaliśmy, typu Hej z góry ja do Mazury. Ja przygotowuję repertuar, sugerując się podpowiedziami dziewczyn. I takie były te pierwsze piosenki. Typowo ludowe, ale też zauważyłam, że, bo niektóre piosenki ludowe, takie czysto ludowe, są też takie troszkę smętne, wolne, że słuchacze tak bardziej lubią piosenki takie żywe, bo na przeglądach, jak się śpiewa, to są i słuchacze, i tancerze, dla których to jest właśnie ten moment, kiedy mogą sobie zatańczyć, zrobić kółeczko. No to wprowadzaliśmy nowe, wzorowane na ludowych, no chyba tak zwane folkowe. Wprowadzaliśmy takie, które zapamiętaliśmy z naszych tam dawnych lat, może z dzieciństwa, gdzieś może jak śpiewali nasi starsi współbracia, typu Głęboka Studzienka, Jarzębina Czerwona, i zauważyłam, że tak bardzo słuchacze to właśnie te lubią, bo to jest nasz wiek, który jest słuchaczem najwdzięczniejszym. Te właśnie takie piosenki z dawnych, tamtych lat, kiedy były potańcówki robione, coś tam się pogrywało i tańcowało, że to chwyta, bo patrzę na słuchaczy, jeżeli coś tam sobie nucą, to nas to cieszy, i dlatego później już wyszukiwałam właśnie takich, które będą przypominać tym dawne młode lata. No ale jednocześnie cały czas śledzę w mediach, szukam, podpatruję się inne zespoły ludowe, typowo ludowe. Co jeszcze lubiliśmy śpiewać dawniej? Chłopcy szli do wojska. Były okazje, że przy jakichś tam spotkaniach śpiewało się te wojskowe. I to się fajnie śpiewało. Serce w plecaku, rozszumiały się wierzby. Takie piękne do śpiewania, które właśnie śpiewaliśmy. I to już zaczęłam tak bardziej wgłębiać się, że piosenka żołnierska to jedno, a patriotyczna to drugie. I wgłębiliśmy się w to, tym bardziej, że moi trzej bracia byli żołnierzami. Ich dzieci tak samo służyli w wojsku, w ten mundur, to pamiętaliśmy, że to takie fajne jest. I dlatego poczuliśmy taką miłość do piosenek żołnierskich, a żeby uczestniczyć w jakiejś uroczystości patriotycznej, to trzeba było też właśnie wyciągnąć

0: ciągnąć pieśni związane z wydarzeniem. Dlatego bardzo się zagłębiałam. Jeżeli była rocznica na przykład 3 maja, no to już trzeba było te pieśni przygotować tak bardziej w tym temacie, a oprócz tego w ciągu dalszym jeszcze inne patriotyczne. Także my bardzo dużo z okresu wojennego, II wojny światowej, ja wyszukałam pieśń przepiękną, Karpacka Brygada. Gdzieś tam była w internecie, ale on tak nie była popularna. Jaka to jest piękna pieśń. I ja przy każdej naszym występie pieśni patriotycznych wyszukuję historię, okres, z którego powstała, i staram się doszukać twórców. W ten sposób się tak przybliża i dla mnie to jest zaszczytem, że wyszukałam, że Karpacką Brygadę napisał Marian Hemar.
1: Czy poza tymi, nazwijmy to, hitami muzyki ludowej, folkowej, utworów żołnierskich, patriotycznych, macie też na koncie jakieś własne utwory albo własne teksty do tej już popularnej muzyki ludowej?
0: Nie, własnych nie mamy. Mamy w swoim gronie takich, którzy dopisują albo wklejają nasze teksty, które przypasowane by były. Sami nie utworzyliśmy i chyba nie będziemy tworzyć, a tak jak mówię, że dopisuje się teksty albo wtrąca swoje, które oddają jak gdyby nasze pochodzenie.
1: Naszą rozmowę zaczęliśmy od strojów, bo od strojów tak naprawdę historia zespołu ludowego Brzykowianie się zaczęła. Pomówmy zatem, jak one wyglądają. Mówiła pani o materiałach z lnu, o kamizelkach. Gdy wybierzemy się na wasz występ, co zobaczymy na scenie? W czym się prezentujecie?
0: Ze strojami to jest cała historia. Żeby odwzorować coś z przeszłości, należało dowiedzieć się o tym, skąd oni tu przyjechali. I wtedy właśnie powstała nasza kronika. Stworzyliśmy kronikę sołectwa Brzyków, ale musieliśmy do tego początku sięgnąć. Tam wiadomo, że były wcześniejsze jakieś tam zapiski, tablica zresztą jest, jak wieś przystąpiła do odnowy wsi, a nam chodziło o to, kto przyjechał do Brzykowa w ramach tych powojennych osiedleń. I właśnie dzięki temu dowiedzieliśmy się, że 70% to są kresowiaki. Niewielka ilość, liczba tam procent ich to są z centralnej Polski. No i pozostali takie mniejsze, gdzieś może lubelskie. Do mnie wtedy to dotarło, że tyle ich tu było, a nam jako dzieciom wydawało się, że my, Kielcaki, nasza rodzina, to podwórko, że to my, to jest cały świat. I dopiero dzisiaj żałuję, że wtedy nikt tego nie zrobił, nie jakoś tak nie nagłośnił tego. Wśród naszych mieszkańców byli Sybiracy, którzy mogli coś powiedzieć, a to wszystko znikło, bo poumierali. Ale my przynajmniej nazwiskami chcieliśmy to odtworzyć, dlatego zrobiliśmy wywiady, kto skąd przyjechał. Zrobiliśmy mapkę zabudowy Brzykowa, bo gdzieś to można było ściągnąć. Mamy zresztą geodetę w Brzykowie, który w tym nam pomógł. Zapisywaliśmy, w którym, gdzie, kto gdzie mieszkał. No i wtedy właśnie się okazało, że tylu ich przyjechało ze wschodu. Okolice Lwowa, Wołyń, tam gdzieś Równe. Szukaliśmy głębiej, jakie tam były stroje. Był nawet taki nasz wyjazd rodzinny do Lwowa, żeby coś poszukać, bo moja mama pochodzi z okolic Lwowa, tato z Kieleckiego. To jest właśnie taki typowy przykład. Czy tam gdzieś koło Lwowa, czy w Lwowie, coś się dowiemy od kogoś. Nie było śladów, nie było czego się przyczepić. W naszej miejscowości są dziewczyny, których rodzice pochodzą z Tuligłów koło Lwowa. Jest książka napisana przez byłego mieszkańca Tuligłów, który opisuje życie w Tuligłowie. Pan ten wyemigrował później do Anglii tuż po wojnie, ale powstała ta książka, jego wspomnienia ze zdjęciami, z opisem życia, z nazwiskami. I ta książeczka była dla nas pomocna. Może same stroje to tak zdjęcia niedokładne, ale wiemy, że przędli len i tak dalej, tkali. A jeszcze babcia jednej z naszych bratowych przywiozła w ramach repatriacji kufer z tym, co zdołali zabrać. I były tam kamizelki, 4 kamizelki haftowane, jakaś tam zapaska, ale to ona dotarła do nas później. Ale dla nas te kamizelki to był najważniejszy wzorzec, bo spódnicę lnianą uszyć, ale kamizelki wygląd, raz, że aksamitne, haftowane,

0: to koralikami i to był dla nas wzorzec. Dla nas to było takie przeżycie, że coś takiego nam się przytrafiło i moja bratowa do dzisiaj to trzyma. W tym samym woreczku, w którym one przeleżały w tej skrzyni. To jest takie naprawdę godne podziwu dla tej rodziny. I robiłyśmy, bo najprościej jest zamówić sobie. Są firmy, które szyją stroje, a myśmy chciały same. Dlatego następne były zakupy koraliczków, książki z haftem, z ozdabianiem i myśmy to robiły. Robiły nas 4 osoby, przy czym jedna właśnie ta, której mama to miała w swoim domu, te kamizelki, wybitnie zdolna do tych robót, ale w miarę swoich możliwości, czasu ozdobiłyśmy te kamizelki. To, co my dzisiaj mamy na sobie, to jest nasz projekt Krawcowa Szyła, a to, co mogłyśmy, czyli to haftowanie, ozdabianie koralikami, naszywanie taśmami, to już nasza praca. Stroje kieleckie są proste, nie są tak ozdobione bogato jak te, które mamy pierwsze z koralikami. Są ozdobione tasiemkami, też jest to granatowy len, zapaska. Mężczyźni mają czapki maciejówki, kamizelki w kolorze brązu, też z naszywanymi tasiemkami ozdobione. W tym myśmy to nazwali stroje letnie, bo takie są lżejsze na czas śpiewania w okresie, kiedy jest gorąco. I przez to właśnie, ja to podkreślałam, że przez to chcemy jak gdyby mówić o tym i my wprowadzamy do repertuaru dużo piosenek kieleckich, bo to są specyficzne rytmy, nuty.
1: Wychodzi na to, że Brzykowianki nie dość, że kultywują pamięć o swoich przodkach, grając muzykę sprzed lat, prezentują się też w strojach, które mają kilkudziesięcioletnią historię i tradycję. Pytanie, czym jeszcze na co dzień zajmują się Brzykowianie poza występowaniem, graniem, śpiewaniem i ładnym się prezentowaniem? Czy macie wrażenie, że jako zespół ludowy też integrujecie społeczność?
0: Na pewno przychodzą nasze rodziny, integrują się bardziej, bo jest moja rodzina, koleżanki, która śpiewa, też rodzina, bo my jako rodzina, bo jesteśmy dużą rodziną, zawsze byliśmy zintegrowani, współpracowaliśmy, ale też członkowie innych rodzin przychodzą i wtedy my się z nimi wspólnie tam integrujemy. Z mieszkańcami na wsiach jest teraz trochę ciężko, bo no jakoś tak się ludzie pozamykali teraz troszkę. Parę lat do tyłu, kiedy były tak zwane czyny wiejskie, było sprzątanie wsi, była integracja. A od paru lat jakoś to się rozpada. Nie wiem, może ta pogoń za pracą. A jeżeli mamy, bo robiliśmy kolędowanie, bo śpiewamy też pieśni religijne, no to troszkę tam przyszło, jak robiliśmy imprezę. Ale tak oczekiwaliśmy zawsze więcej.
1: Kolejne pytanie też właśnie z tym związane jest takie, czy przez to, że występujecie w gminie Trzebnica, w powiecie trzebnickim, pewnie też gdzieś szerzej na różnorodnych przeglądach, czy zauważacie, że Brzyków przestał być anonimowy? Przecież macie obok siebie drogę powiatową, ścieżkę rowerową. Czy widzicie, że więcej turystów do was zagląda? Jeżeli tak, to co ich przyciąga?
0: Nie tylko Brzykowianie przyciągają. U nas powstały stadniny. Pobudowano przede wszystkim ścieżki rowerowe. My jak mamy próby, latem zwłaszcza, drzwi są otwarte i kiedy mamy niejednokrotnie takich gości, którzy podchodzą i słuchają nas. No i później ja widzę tych na jakimś tam śpiewaniu, o, jest ta osoba. To jest takie dla nas miłe, że tym śpiewaniem się tam troszkę przyciąga. A że Brzyków jest rozpoznawalny, też zgłaszają się do nas z prośbą o zaśpiewanie inne zespoły. Na przykład śpiewaliśmy na dożynkach, mieliśmy obrzęd dożynkowy w gminie Żurawina. No to już gdzie ten Brzyków, a skąd jesteście?
1: Dużo mówiliśmy o historii, zarówno mieszkańców Brzykowa, jak i waszego zespołu ludowego. Pytanie zatem o przyszłość. Co zamierzacie jako Brzykowianie? Co planujecie na kolejne miesiące i lata swojej działalności?
0: Mamy nagraną płytę z kolędami, mamy nagraną płytę z piosenkami patriotycznymi i żołnierskimi i przymierzamy się do nagrania.

0: ludowych. Oprócz tego my mamy przygotowany piękny obrzęd dożynkowy, gdzie śpiewamy pieśni dożynkowe, znane, ale i nieznane, które wyszukałam. Swego czasu był w Kołobrzegu przegląd pieśni żołnierskiej, gdzie w panelu poświęconym polskiej wsi były śpiewane pieśni o wsi. I tam jest przepiękna dwie pieśni stamtąd zaczerpnęłam i my je włączyliśmy do naszego obrzędu. Mamy uszyte stroje, wiadomo, lniane, nawiązujące do tego obrzędu i zamierzamy nagrać teledysk obrzędu zbierania zboża, no i tego naszego śpiewania. To jest nasze marzenie. Nagrać teledysk z obrzędem żniwnym i płytę z pieśniami ludowymi.
1: Ten sport jest dla każdego, choć nadal budzi sporo kontrowersji. Taniec na róże to dyscyplina sportu, która od kilku lat prężnie rozwija się w Trzebnicy. Trzebniczanki coraz chętniej chodzą na zajęcia z pole dance'u, by zadbać o swoje ciała i poczuć się w nim pewniej. Czym jest pole dance, jaki ma wpływ na nasze ciała i czy nadal kojarzy się z klubami go-go? Rozmawiałem o tym z instruktorką tańca Kingą Mamrot. Zaczniemy najprościej jak się da. Czym tak naprawdę jest pole dance?
2: Kinga Mamrot, właściciel szkoły tańca Pole Freak w Trzebnicy. Jest to dziedzina sportu współczesna, która tak naprawdę łączy i zrzesza ze sobą wiele różnych dyscyplin sportowych, począwszy od akrobatyki, gimnastykę, kalistenikę, trening siłowy, taniec. Jest to współczesna forma ruchu.
1: Jak słyszymy, jest to dość szeroki zestaw dyscyplin sportowych, łączy pole dance w sobie wiele elementów, czyli to nie jest chyba ten taki klasyczny taniec na róże, jak go pewnie wiele osób kojarzy z klubami czy dyskotekami.
2: Myślę, że jest to bardzo dalekie od tego, z czym jeszcze pewna pula ludzi to kojarzy. Nie da się ukryć, że jest ten pierwiastek sportu, który z tym klubem go-go zawsze będzie kojarzony, tak? Dlatego, że sam początek pole dance'u, o ile zaczął się od tańca indyjskiego Malak Hump na palach, o tyle później z czasem we współczesności przeszedł właśnie w kluby go-go i dopiero następstwem tego, wiele lat później, mogliśmy gdzieś tam poznać taką dyscyplinę sportową, jaką jest pole dance. Więc no niestety zawsze będzie gdzieś tam to z tym kojarzone, no bo te kluby były pierwsze. Natomiast no jest to znacząca różnica. My, jako pole dancerki, uczymy się wykonywać figury, przejścia akrobatyczne. Łączymy to w wiele różnych elementów razem na róże i to naprawdę nie ma nic wspólnego z tym, co można zobaczyć w klubach.
1: No i chyba najlepszy przykład tego był w roku 2017, gdy pole dance został zaklasyfikowany właśnie jako dyscyplina sportowa już oficjalna.
2: Tak, tak. Pamiętam do dziś akurat w telewizji była pokazywana scena ze szkoły tańca, w której aktualnie się uczyłam. Także to dla nas też było mega przeżycie. Tych szkół wtedy było niewiele. Na cały Wrocław może 5 tak naprawdę. I myślę, że też fajnie po tym czasie to wszystko pokazuje, że gdzieś tam ten sport zyskał uznanie wśród ludzi. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy mamy tych szkół w samym Wrocławiu już około 20. I jest to sport, który jest po prostu rozpowszechniony. Każdy tak naprawdę ma okazję już go spróbować. Wiele lat temu, jak zaczynałam i gdzieś na przykład szło się w okolice znajomych, to bardzo ciężko było trafić na osobę, która też trenuje. A dzisiaj, kiedy poznajemy ludzi, to bardzo ciężko spotkać osobę, która chociaż raz nie spróbowała.
1: Czyli dużo zmieniło się w świadomości, pewnie też Trzebniczan, o czym za chwilkę sobie porozmawiamy, ale jeszcze tak tytułem wprowadzenia. Ile lat miałaś, zaczynając swoją przygodę z pole dance'em i co cię do tego skłoniło?
2: Miałam 16 lat, byłam 2 miesiące po 16 urodzinach i tak naprawdę zainspirowała mnie do tego moja siostra. Kiedyś usiadłyśmy w salonie i ona mi pokazała filmik na YouTubie. Pokazała, że jest taki sport, jest taka dziecina. Ona bardzo by chciała pójść, zapisać się i sprawdzić, ale ona się wstydzi powiedzieć rodzicom. No bo to jeszcze były takie czasy, nasi rodzice są bardzo otwartymi ludźmi, natomiast to jeszcze były takie czasy, gdzie o tym pole dance'ie się niewiele mówiło. No ja tak mówię, dobra, pokaż. Obejrzałam ten filmik i sobie myślę, no ładne, wydaje się też łatwe. No dobra, no to ja też chcę. Taka byłam trochę kopiara. No i poszłam do rodziców, oni powiedzieli jak najbardziej. Okazało się, że gdzieś tam też taty, jakaś znajomej też trenował. No i tak się tak naprawdę to rozpoczęło. U siostry to raczej była taka ciekawość i to, że to wchodziło. Ona też tak naprawdę w tym momencie żyła w większym mieście. Kiedy ja miałam 16 lat, to moja siostra już miała 23, więc ona już poznała Wrocław, poznała Poznań. Tam już to było obecne w życiu codziennym i po prostu chciała spróbować zobaczyć, jak jest. No i ja od niej skapiłam po prostu.
1: Z dobrymi efektami, bo od tej siostry tak naprawdę historia się zaczęła i trwa do dziś, między innymi w Trzebnicy, gdzie funkcjonuje na co dzień wasza szkoła. Prowadzone są zajęcia. No właśnie, jakiego typu? Czy jest to tylko i wyłącznie klasyczny taniec

0: na róże, czy też jego różnorodne warianty, bo tych jest kilka, Exotic Pol, Pol Choreo czy High Heels. Czym tak naprawdę one się różnią?
1: Tak naprawdę w szkole dysponujemy wszystkimi rodzajami zajęć. Rzeczywiście pole dance jest bardzo obszerny. To jest tak, że każdy jest w stanie znaleźć taką formę pole dance'u, która jemu odpowiada. Sam pole dance jest rodzajem aktywności, w której uczymy się figur na róże i łączymy je w następnej kolejności w kilka elementów, tworząc tak zwane kombosy. I to jest taki czysty pole dance. Natomiast mamy również jego odmiany, takie, o jakich wspomniałeś, czyli m.in. Exotic Pole Dance. Jest to taniec na platformie, w butach, na platformie ze szpilką. To jest to, co niestety jest często mylone właśnie i kojarzone z klubem Go-Go, natomiast również to nie ma nic wspólnego z takimi tańcami, które są w klubie. Mamy pole choreo, czyli zajęcia, które są wykonywane w oparciu o muzykę. Tam uczymy się stricte tańca przy róże, bez butów, na kolanikach. Zazwyczaj pole choreo łączy w sobie więcej tych rodzajów tańca typu balet, jazz. Tam naprawdę można się wyżyć artystycznie, nie ma w ogóle żadnych ograniczeń. I jeżeli chodzi o poboczne zajęcia, które prowadzimy w studio, no to oczywiście jest to high heels, czyli już zajęcia bez rury, natomiast w butach na szpilce. No bo my generalnie jesteśmy taką placówką, że tak powiem, taneczno-akrobatyczną.
0: No to skoro już zahaczyliśmy tą akrobatykę, też rozszerzyliście swoją działalność o zajęcia, nazwijmy to powietrzne. Jakiego typu konkretnie?
1: Prowadzimy aktualnie zajęcia z szarf, tak naprawdę dla dzieci już od 5 roku życia oraz oczywiście dla młodzieży i dorosłych, a także z kół cyrkowych. Zarówno szarf, jak i koła są po prostu podwieszane na suficie i można gdzieś tam poczuć tą magię ruchu w powietrzu.
0: Pole dance, jak każdy sport, ma dobry wpływ na ludzkie ciało, bo rozwija różne partie mięśniowe i tak dalej. Co właśnie daje paniom, które trenują taniec na róże w różnych wariantach dla ich ciał, ten sport?
1: Przede wszystkim dzięki temu, że tak jak wspomniałam na początku, jest to dyscyplina, która zrzesza ze sobą wiele różnych dyscyplin sportowych, takich właśnie jak taniec, trening siłowy, kalistenika, akrobatyka, to szlifuje nasze ciało pod każdym kątem. U nas nie ma partii, która zostaje zaniedbana. Doskonale nam się wzmacniają mięśnie głębokie, mięśnie core. Świetnie, naprawdę świetnie oddziałuje na plecy i brzuch i tego ukryć się nie da, dlatego że to są partie, które są u nas przewodnie dominujące. Doskonale także rozwija koordynację ruchową. No i nie ma co ukrywać, że często mamy taką obawę, że jedząc na pole dance zaraz nam się rozrosną barki i będziemy się czuły mniej kobiece, a jest zupełnie odwrotnie, dlatego że te nasze barki, te nasze ręce, nasze ciało nabiera zarysów mięśni. Ono się wyszczupla, stajemy się smuklejsze, stajemy się bardziej umięśnione, natomiast wciąż jest to bardzo subtelne i delikatne. Pole dance jest dziedziną sportu, która jest świetną alternatywą dla treningu siłowego, dla treningu kalistycznego, dzięki której tak naprawdę możemy ukształtować tą sylwetkę.
0: A czy pole dance w pewien sposób zmienia też psychikę kobiet? Że wybierając się na zajęcia właśnie z pole dance'u, czujecie się bardziej kobiece, bardziej pewne siebie? Czy to też jest jakiś taki plus zajęć, co po prostu pozwala paniom poczuć się lepiej w swoich ciałach?
1: Zdecydowanie jest tak, że zajęcia działają na plus dla naszej psychiki, naszego poczucia ciała i naszej pewności siebie. Nie wynika to z tego, że pole dance uczy nas jakiejś seksualności, ale myślę, że w dużej części wynika to z tego, że pole dance uczy nas, że nasze ciało może znacznie więcej. Niezależnie od tego, jak wyglądamy, ile mamy lat, ile ważymy, nasze ciało robi super rzeczy i robi więcej niż tylko fajnie wygląda. I pole dance też jest taką dyscypliną, która jest tak naprawdę dla każdej z pań. No i dla panów też. Niezależnie od tego właśnie, jak wyglądamy, jaki mamy typ sylwetki, możemy przyjść i trenować. I często jest tak, że kiedy wchodzimy na salę, to jest też takie błędne przeświadczenie, które mamy, że kiedy myślimy o pole dancerkach, to myślimy o młodej, szczupłej dziewczynie, umięśnionej, chudziutkiej, a tak wcale nie jest. Kiedy wchodzimy na salę, to w końcu mamy tą różnorodność. Widzimy różne panie w różnym wieku, o różnej wadze. Tak naprawdę te rozmiary są od XS do XL i każda z tych pań ma miejsce dla siebie, dla każdej z tych pań jesteśmy w stanie ułożyć program. Każda z tych pań może się rozwijać i robić świetne rzeczy. I myślę, że to, że kiedy wchodzimy na salę i mamy, tak jak u nas, 8 innych kobiet i obserwujemy je, to nagle się okazuje, że jest tyle różnych ciał i naprawdę każda z nas może trenować i robić ten sport. To nie jest sport zarezerwowany wyłącznie dla młodych, szczupłych nastolatek. To jest sport naprawdę dla każdego. Super się obserwuje tam wzrost pewności kobiet u siebie, kiedy mamy tą samą grupę na poziomie podstawowym i na przykład 7-8 miesięcy później na poziomie średnio zaawansowanym. Dziewczyny na początku, jak przychodzą, jednym z takich najczęstszych pytań jest to, czy mogą ćwiczyć w leginsach, czy mogą mieć bluzę na sobie i przychodzą tak ubrane jak najbardziej tylko mogą. A z czasem jest tak, że one tak, z auta idą już przebrane w krótkich spodenkach w staniku sportowym. Wchodzą na salę, rzucają torbę i mówią, sorry, ja tylko szybko się przebiorę. I normalnie przy nas się przebierają całościowo. Z czasem

0: następuje takie obycie z ciałem, że to, co chciały zasłaniać na samym początku, staje się dla nich normą, czymś pięknym, one to w pełni akceptują i nie mają żadnego problemu z tym, żeby przebrać się na sali przy wszystkich, czy w ogóle wbiec tak prosto z samochodu. To jest też piękne. To jest też piękne, bo to widać, jak te kobiety robią progres mentalny, tak? I mają w końcu taką akceptację i szacunek do swojego ciała, na jakie po prostu zasługują.
1: Dobrze, że o tym wspomniałaś, bo to było kolejne pytanie. Kim są tak naprawdę uczestniczki zajęć? Czy faktycznie jest to tak bardzo różnorodnie? Czy na przykład panie w średnim wieku dominują? Jak ta struktura wiekowa wygląda?
0: Jest generalnie tak, że pole dance jest ogólnodostępny. To znaczy na sali spotykają się panie, które pracują na co dzień jako panie sprzątające, które pracują w zawodach medycznych, które pracują w branży beauty. Tak naprawdę sala zrzesza każdą jedną osobę, każdy jeden zawód. To jest taki tak ogromny przemiał. Naprawdę z każdej branży człowiek jest w stanie kogoś poznać, no bo to jest po prostu miejsce, gdzie to się nie liczy, jakby kim, jaki zawód wykonujesz na co dzień. I to jest też niesamowite. Mogę powiedzieć, że u nas zaczynają się zajęcia od 5 roku życia. Nie mamy górnej granicy, natomiast nasza najstarsza kursantka ma w tym momencie 67 lat.
1: To faktycznie pokazuje, że pole dance jest dla każdego bez względu na wiek. Ale właśnie, wspomniałeś o tym, że najmłodsze grupy to są te grupy 5-letnie i to też jest taka pewna kontrowersja przy tańcu na róże, przy pole dance, czyli zajęcia dla dzieci. Co sprawia, że rodzice zapisują swoje córki właśnie na zajęcia z pole dance'u w tym wieku?
0: Uważam, że to, że jest to sport wszechstronny, który ogólnie rozwija ciało, koordynację ruchową, tak naprawdę to nie jest sport, który powinien się w ten sposób kojarzyć. Jeżeli komuś dzieci w stroju sportowym się kojarzą źle, no to nie jest problem z tym sportem, tylko problem ma ta osoba. Rodzice chcą, żeby ich dzieci były sprawne. Pole dance ma w sobie gimnastykę i zawiera elementy akrobatyczne. Gimnastyka jest królową sportów. Sama, gdybym miała dziecko, to bardzo bym chciała, żeby ono wykazywało wolę pójścia na pole dance, bo wiedziałabym, że będzie miało świetnie wzmocniony kręgosłup, że będzie elastyczne. Dodatkowo to są wciąż zajęcia grupowe, więc mamy ten aspekt taki socjalizacji z grupą, pracy z grupą. Jednocześnie nastawiamy też na rozwój tego dziecka. Siła, koordynacja, elastyczność, rozciągnięcie. Myślę, że też te umiejętności takie społeczne, typu praca z dziecko, trener, trener, dziecko, praca w grupie, praca zespołowa. Pamiętajmy też, że pole dance jest ogólnym przełamywaniem barier i granic. Gdzieś tam dzieci też czują ból, no nie ma co ukrywać, ale rura jest dosyć bolesnym sportem, dlatego że występuje tam po prostu siła tarcia, tak? Więc te dzieci też mają wyzwania pewnego rodzaju, żeby gdzieś tam się utrzymać na tej rurce i one też przełamują swoje bariery, dokładnie tak samo jak dorośli. Te dzieci też się chwalą. Tak naprawdę jest to sport, który rozwija dzieci, młodzież i dorosłych wszechstronnie.
1: Znaczy zdarzyło się w waszej historii, żeby na przykład matka przyprowadziła swoją córkę na zajęcia? Albo tak jak w przypadku twoim, siostra, siostrę?
0: Ja powiem więcej. My mamy takie duety cały czas na zajęciach. Mogę powiedzieć, że przez 7 lat prowadziłam jedną grupę zaawansowaną, która za mną przyjechała z Wrocławia i właśnie w tej grupie miałam też mamę i córkę. I to są właśnie dziewczyny, które zaczęły razem we Wrocławiu. I naprawdę tych duetów mamy plus córka jest sporo. No w tym momencie jest tak, że ci rodzice też chcą coraz więcej czasu spędzać z tymi dziećmi i szukają jakiejś fajnej formy rozrywki i chodzą do nas i na szarfy, i na rurę, i na koła. To są moje ulubione duety. Ja uwielbiam patrzeć na tą siłę mama plus córka, na to, jak one się wzajemnie wspierają, motywują i w ogóle, że one mają wspólną pasję, mają jeszcze dodatkowy ten bodziec, który je łączy.
1: Ile osób trenuje w waszym klubie? Czy to jest jakaś stała liczba? Czy to też się dynamicznie zmienia? I tak naprawdę jak często prowadzicie zajęcia? Dzień w dzień, dwa razy w tygodniu. Jak bardzo wymagającym sportem jest pole dance?
0: Jeżeli chodzi o funkcjonowanie studia, to pracujemy od poniedziałku do soboty, przy czym codziennie odbywają się zajęcia zarówno grupowe, jak i indywidualne. Zajęcia grupowe liczą maksymalnie 8 osób. Trenujemy w kameralnych grupach, no bo dzięki temu możemy maksymalnie indywidualnie podejść do każdego uczestnika. Pomimo tego, że są to zajęcia grupowe, no to jednak chcemy, żeby każdy czuł się zaopiekowany i mógł progresować. Jeżeli chodzi o ilość godzin takich zajęć, zajęć grupowych mamy pomiędzy 3 a 5 godzin dziennie. Na każdej z grup jest 8 osób. Jak często trenują kursanci? Tak naprawdę to znowu zależy od nich samych, od ich możliwości, od ich chęci, preferencji. Są kursantki, które trenują raz w tygodniu, czyli na przykład zawsze przychodzą w poniedziałek o 18, a są na przykład kursantki, które trenują 4 razy w tygodniu, czyli przychodzą sobie 4 razy na rurkę albo 3 razy na rurkę i raz na jakiś trening uzupełniający, typu rozciąganie. Więc tutaj tak naprawdę jest dowolność. Wszystko zależy od naszych możliwości, chęci,

0: celu w całej Trzebnicy? No, około 150. To jest liczba, która wzrasta zdecydowanie, dlatego że pole dance staje się coraz bardziej popularną formą sportu. Natomiast wiadomo, że są okresy, w których jest nas mniej, bo są wakacje, są wyjazdy, są święta i wtedy zazwyczaj zwalniają nam się miejsca, możemy później otworzyć grupę i przyjąć nowe osoby. Natomiast no, z roku na rok zdecydowanie obserwujemy znaczny wzrost ilości kursantów.
1: Jakie wymogi na wejściu stawia ten sport? Czy to jest faktycznie tak, że każda pani może z przysłowiowej ulicy wejść i zacząć ćwiczyć, czy jakieś warunki jednak trzeba spełnić, jakieś zaawansowanie pod kątem aktywności fizycznej?
0: Wymogi to dobre nastawienie i chęci. I to wszystko. My działamy jako szkoła. To jest coś, co ja zawsze mówię głośno. Jesteśmy szkołą tańca pole dance. Nie jesteśmy studiem fitness. Do nas, kiedy ktoś przychodzi, to zaczyna od poziomu podstawowego. I tak samo jak idziesz do szkoły i uczysz się na matematyce, najpierw poznajesz liczby, cyfry, uczysz się dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, potem masz tam jakieś wyrażenia algebraiczne i całki, to tak samo jest u nas. U nas poziom podstawowy jest zaprogramowany tak, żeby, tak jak powiedziałeś, powiedzmy, przeciętna Kowalska mogła przyjść i zacząć się rozwijać, zacząć działać. Nie ma żadnych wymogów na start, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną czy motoryczną danego uczestnika, to naszym zadaniem jest sprawić, żeby ta osoba przeszła przez poziom podstawowy, wyciągnęła wiedzę, przeszła przez niego bezpiecznie i mogła progresować i iść dalej.
1: W praktyce jak te zajęcia wyglądają? Przychodzicie na zajęcia bez względu na grupę i od razu hop na rurę? Czy jednak wymaga to też jakiegoś rozciągania, jakiejś rozgrzewki? Jak taki typowy trening wygląda?
0: Zajęcia trwają generalnie 55 minut. Pierwsze 15 minut jest to rozgrzewka ze wzmacnianiem. Następnie przechodzimy do treningu właściwego, który zajmuje tam około 30-35 minut, czyli już wykorzystujemy drążek pionowy do nauki elementów na nim i na samym końcu robimy sobie rozciąganie i wyciszenie po treningu. Jeżeli chodzi o to, czy jest tak, że wchodzimy i z ulicy wskakujemy na rurę, to nie. Absolutnie. To jest też coś, co się wszystkim wydaje, ale tak to nie wygląda w praktyce. Dlatego, że pierwsze zajęcia w ogóle, na jakie przychodzimy, uczą nas tego, jak stać przy rurce, jak trzymać prawidłową postawę, jak ściągnąć łopatkę, jak napiąć brzuch. Uczymy się najpierw chodzić przy tej rurce, potem wykonujemy obroty. Cały poziom podstawowy u nas został zaprojektowany tak, abyśmy wykonywały tylko elementy z głową w górę. Czyli w ogóle oswajamy się z tą rurą i z tymi pozycjami przy rurze. Dopiero tak naprawdę za około pół roku, kiedy przechodzimy na poziom średnio zaawansowany, zaczynamy uczyć się figur odwróconych. Przy czym należy też zaznaczyć, że część figur, które poznajemy na poziomie podstawowym i robimy je normalnie, czyli głową w górę, potem przekładamy jako figurę do góry nogami, tak? Czyli my już znamy ten ruch, wiemy jak się ułożyć, tylko my się odwracamy.
1: Ile trwa taka procedura, proces nauczania?
0: Tak naprawdę taki poziom podstawowy, w zależności od tego, jak często trenujemy, trwa między 3 a 6 miesięcy. Po tym czasie rozpoczynamy naukę elementów właśnie do góry nogami. Poziom średnio zaawansowany jest bardzo długim poziomem, dlatego że jest bardzo obszerny i on znowu trwa pomiędzy 2 a 3 lata, natomiast w te 2-3 lata to już jest nauka tych figur, które najczęściej widzimy w sieci i które zawsze robią na nas takie wow, też tak chcę. Czyli tak naprawdę uważam, że po około 6-7 miesiącach robimy pierwsze elementy do góry nogami, które już są widowiskowe, którymi już lubimy się chwalić, które już robią wrażenia.
1: A kiedy możemy zobaczyć po swoich ciałach, że chodzimy na pole dance? No bo tak jak kilkanaście minut temu mówiliśmy, ten sport również rozwija ciała kobiet, więc kiedy te pierwsze efekty wizualne można zauważyć i kiedy trzebniczanka może, patrząc w lustro, powiedzieć wow, ale to wyćwiczyłam, ale to wytrenowałam?
0: I tutaj znowu w zależności od tego, jak często trenujemy, ale tak naprawdę trenując nawet raz w tygodniu, myślę, że śmiało po pierwszym miesiącu już będziemy widzieć różnicę. Na pewno też będziemy czuć to po naszych ubraniach. Mówię przede wszystkim dlatego, że te ciała się wysmuklają bardzo. Nasza tkanka tłuszczowa zmienia się w masę mięśniową, w związku z czym stajemy się mniej objętościowe. Jeżeli chodzi o to, jak też odczuwalny jest ten proces, to na pewno każda osoba, która poszła chociaż raz na zajęcia pole dance, odczuła zakwasy w każdym jednym możliwym miejscu, więc wiadomo jest, że naprawdę całe ciało tutaj pracuje. No i w związku z tym, że jest to sport wymagający, no to te efekty też są bardzo, bardzo szybko.
1: Rozmowę zaczynaliśmy tak troszkę pod prąd od tego postrzegania pole dance'u jako tego sportu, no właśnie sportu, ale powiedzmy dziedziny aktywności wywodzącej się z klubów dla dorosłych, tak to nazwijmy. Od kilku lat działacie już w Trzebnicy. Jak wyglądało to postrzeganie waszych zajęć właśnie w naszym mieście? Czy od początku było zrozumienie dla tego, co robicie? Po prostu, nowa szkółka, która nam poszerza ofertę aktywności

0: Strzebnicy, czy jednak pewne kontrowersje były z wami związane?
1: Były pewne kontrowersje. Powiem szczerze, że ja się martwiłam o to, jak się przyjmie tutaj ten sport, z uwagi właśnie na to, że jest to małe miasto, które gdzieś tam stopniowo dopiero się rozwija. Natomiast o ile nie było problemu z tym, żeby uzbierać grupy, bo naprawdę panie były chętne, o tyle był znacznie większy problem z tym, żeby na przykład rozpromować, żeby panie nie wstydziły się pokazywać tego, czego się uczą. Dlatego, że ten odbiór tutaj w Trzebnicy na początku był trudny. Ja też pamiętam, że na samym początku, jak otworzyłam działalność, zdarzało mi się dostawać jakieś niepochlebne wiadomości, telefony z zastrzeżonych numerów. Zdarzało się tak, że podchodzili ludzie pod studio, obrażali mnie i naprawdę było sporo takich nieprzyjemności. Natomiast wraz z upływającym czasem, no te sytuacje wymarły na szczęście. I aktualnie myślę, że pole dance jest dużo lepiej odbierane niż wiele lat temu. Oczywiście, no pewnie ciężko będzie się całościowo wyzbyć tego pierwiastka, który się kojarzy z klubami nocnymi. Natomiast myślę, że naprawdę jesteśmy na świetnej drodze i coraz więcej osób próbuje, przychodzi, poznaje prawdę, widzi, jak to wygląda i wie, że to z klubami nocnymi naprawdę nie ma nic wspólnego.
0: I widzimy to choćby po tym, że rozszerzacie ofertę, poszerzacie grupę już też o te młodsze roczniki, o dodatkowe zajęcia akrobatyczne, czyli trzebniczanki zaufały pani jako instruktorce i rozwijają się w tej dziedzinie sportu, co podkreślamy. To tak tytułem końca, jakby któraś z naszych słuchaczek jeszcze po tej rozmowie nie była przekonana, żeby przyjść na wasze zajęcia, to jakbyś jako trenerka zachęciła trzebniczanki właśnie do takiej formy aktywności.
1: Przede wszystkim, jeżeli szukasz miejsca, które jest ciepłe, które nie ma od ciebie wymogów na start, które nie oczekuje, że będziesz chodziła w najdroższych ubraniach, że zawsze będziesz najlepszą wersją siebie, jeżeli szukasz środowiska, które jest w pełni przyjazne i cię zaakceptuje taką, jaką jesteś i potrzebujesz znaleźć formę ruchu, która jest inna. Jeżeli wiele rzeczy ciebie do tej pory nudziło, nie mogłaś odnaleźć swojego miejsca w świecie sportu, to przyjdź na pole dance i zobacz sama, że sport wcale nie musi być nudny. Nie musisz robić tydzień w tydzień dokładnie tego samego planu treningowego, aby mieć super efekty i naprawdę możesz się świetnie bawić podczas tej godziny zajęć. Bez względu na wiek. W ogóle środowisko pole dance'owe, to trzeba sobie powiedzieć, środowisko pole dance'owe jest środowiskiem bardzo otwartym. To jest środowisko, które jest ciepłe i muszę przyznać, że jest najmniej toksycznym środowiskiem, w jakim miałam okazję być. I u nas bez względu na wiek, bez względu na płeć, bez względu na wagę, orientację, religię, jest miejsce i przestrzeń dla każdego. Zawsze. U nas nikt nie zostanie wyśmiany z powodu swojej jakiejś odmienności, czegoś, co odchodzi od normy, tego, co społecznie uznajemy za normę, dlatego, że jest u nas miejsce dla każdej osoby. Każdy jest u nas mile widziany, każdą osobę zapraszamy i naprawdę z każdym chętnie współpracujemy.
0: Dawna wyłuszczarnia Szyszek służy edukacji leśnej. Na terenie Milickiego Nadleśnictwa funkcjonuje Dom Drzewa. To ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej, który przybliża nam świat lasów i jego codziennego życia. O tym zabytkowym budynku i jego wykorzystaniu rozmawiałem z Różą Kurzyńską-Bednarek, specjalistą do spraw edukacji leśnej i rzecznik prasową w Nadleśnictwie Milicz.
2: Co to za miejsce? Jak ten zabytkowy budynek służy wam na co dzień w Nadleśnictwie Milicz?
3: Róża Kurzyńska-Bednarek, Nadleśnictwo Milicz. Rzecznik prasowy. Ośrodek Edukacji Leśnej Dom Drzewa jest takim miejscem edukacji, gdzie przyjeżdżają do nas grupy i opowiadamy o tym, co w lesie. Prowadzimy edukację typowo leśną, edukację przyrodniczą. Mamy tutaj grupy od poniedziałku do piątku praktycznie codziennie. Są to grupy szkolne, są to emeryci, są to właśnie seniorzy, licealiści. Praktycznie ostatnio, tak jak się zastanawiałyśmy z koleżanką, to przyjmujemy tutaj grupy od lat 4 do 100.
2: Co to za zabytkowy budynek? Jak na przestrzeni lat zmieniały się jego funkcje i jak go wykorzystywaliście?
3: Kiedyś była to wyłuszczarnia nasion drzew iglastych. Jest tutaj właśnie w budynku taki zabytkowy piec, który też można zwiedzić, będąc tutaj u nas. Budynek został odrestaurowany na takiej zasadzie, że ta część zabytkowa jest odrestaurowana, ale też został tak wyremontowany, żeby zachować taki przemysłowy charakter budynku. I myślę, że będąc tutaj fajnie to widać. Kiedyś służyło to właśnie do wyłuszczania nasion. Potem już było to nieużywane i popadało tak jakby w ruinę. I Fundacja Ekorozwoju z Wrocławia zainteresowała się tym miejscem. Jest tutaj też z boku sad, który zaopiekowali się, nim zostały dosadzone gatunki jabłoni, takie stare gatunki jabłoni, takie typowo polskie. I też zrobili ci państwo taki wstępny projekt, jak odrestaurować tą wyłuszczarnię. I razem

0: nad leśnictwem, szukano pieniędzy, żeby to wspólnie wyremontować i ostatecznie wyszło tak, że my jako nadleśnictwo zdobyliśmy dofinansowanie z funduszy PO Ryby i też dostaliśmy z funduszu leśnego, więc wyremontowaliśmy to jako nadleśnictwo, ale posiłkując się dokumentami właśnie też przygotowanymi przez Fundację Ekorozwoju.
1: Mówi Pani o tej zabytkowej części budynku. Co w niej znajdziemy?
0: Jest tutaj właśnie zabytkowy piec, który jest takim sercem tego budynku. Zawsze zaczynając zwiedzanie naszego tutaj ośrodka, witamy wszystkich w holu jakby, bo właśnie tu jest to serce. Jest to zabytkowy piec, którym się kiedyś paliło. Takimi oknami wentylacyjnymi ciepłe powietrze szło do góry, do sali zwanej podsuszarnią, gdzie właśnie były składowane szyszki, które zostały zerwane z drzew i one tam się suszyły, a że pod wpływem temperatury szyszki się otwierają, wysypywały się nasiona. Właśnie o te nasiona chodziło. Były one pozyskiwane z szyszek i potem były wysiewane na szkółkach leśnych.
1: Skoro obiekt został przekształcony, to tak a propos tych nasion, pytanie, jak sobie dzisiaj radzicie, gdy tej wyłuszczarni już waszej nie ma?
0: Dzisiaj wyłuszczarnie nasion są już tak bardzo specjalistyczne. Nasza najbliższa jest w Jarocinie, gdzie nasze właśnie szyszki pozyskane na terenie nadleśnictwa Milicz wywożone są tam do Jarocina, gdzie są wyłuszczane i pozyskiwane są nasiona. I tam są też przechowywane w odpowiednich warunkach praktycznie laboratoryjnych.
1: Sam obiekt służy Wam nadal, teraz do tych celów edukacyjnych, o których Pani już wspomniała. Jakie przestrzenie oddaliście dla tych wszystkich grup, które odwiedzają Dom Drzewa w Wałkowej?
0: W Domu Drzewa najważniejszym miejscem, sercem budynku jest zabytkowy piec. Na parterze również mamy właśnie salę wykładową, gdzie mieścimy praktycznie 50 osób i tutaj najczęściej zaczynamy nasze spotkanie z

0: spotkanie z odwiedzającymi, z uczestnikami naszych zajęć. Tutaj mamy też tak zwane leśne kino, gdzie puszczamy właśnie filmy przyrodnicze, bajki przyrodnicze, zależy od naszych odbiorców. Potem właśnie przechodzimy na pierwsze piętro, gdzie jest sala zwana podsuszarnią, gdzie jest tak zwana stała ekspozycja, gdzie są szyszki, gdzie możemy zobaczyć właśnie nasiona, jak wyglądają z drzew iglastych. Mamy też laboratorium przyrody do góry. Jest to tak zwana sala typowo do robienia różnych zajęć takich manualnych, plastycznych prac oraz mamy takie pomieszczenie, taką małą świetlicę, gdzie kiedyś było to leśne przedszkole, teraz zostało to przekształcone też na taką stałą ekspozycję starych narzędzi, które używane były w leśnictwie. Między innymi numeratory do cechowania drzewa, które kiedyś były używane. Po ścięciu drzewa trzeba było, każde drzewo jest wtedy policzone i właśnie takie narzędzia między innymi tam się znajdują.
1: A sama sala konferencyjna, zajęciowa, główna, która znajduje się na dole budynku, jak wygląda, co możemy w niej znaleźć?
0: W sali wiadomo, że skoro jest konferencyjną, mamy miejsce na 50 osób. Jest to sala, bardzo jest ekspozycyjna, jeśli chodzi o ptaki, o występujące na terenie Doliny Baryczy, motyle, zwierzęta, że można tutaj wszystko pokazać. Oczywiście mamy rzutniki, mamy odpowiednie tutaj sprzęt, żeby, tak jak mówiłam, że może tu być i leśne kino, i typowo sala wykładowa, konferencyjna. Ciekawostką sali właśnie tej naszej wykładowej, tak jak całego budynku, wszędzie gdzieś mamy jakiś taki charakter edukacyjny. W naszej sali wykładowej na przykład mamy, jeśli chodzi o podłogę, jest podłogą drewnianą, w której ukryte mamy puzzle. Puzzle, gdzie mamy gatunki drzew i elementy są wykonane z drewna danego gatunku drzewa. I trzeba sobie to poszukać, dopasować, nasiona, drzewa. Wszystko jest właśnie ukryte w podłodze. Ściany są też wykonane z różnych gatunków drzew, takie elementy drewniane, gdzie też możemy śmiało prowadzić takie edukacje z rozpoznawania. Do góry na pierwszym piętrze, na korytarzu, jeśli chodzi o klatkę schodową, też wykonana jest właśnie, że nie jest tylko jednolity gatunek drzewa, tylko są różne, gdzie możemy właśnie śmiało rozpoznawać różne gatunki drewna.
1: Dom drzewa przyciąga ludzi od 4 do prawie 100 roku życia. Jak na co dzień wykorzystywane są te przestrzenie? Czy są to zajęcia organizowane przez was? Czy wynajmujecie na przykład te przestrzenie na różnorodne wydarzenia albo udostępniacie organizacjom społecznym? Jak to na co dzień wygląda?
0: W Domu Drzewa zajęcia prowadzimy jako leśnicy. Przyjeżdżają do nas grupy, które prędzej muszą się do nas umówić, a termin nasz mamy bardzo napięty. I od razu przepraszam wszystkich, którzy mają pretensje zawsze, że znowu nie ma pani miejsca. No rzadko kiedy mamy w sumie to miejsce, bo jak rozpoczynamy już zapisy do kalendarza, no to te nasze terminy wychodzą w tydzień czy dwa i na pół roku z góry. Przyjeżdżają do nas najczęściej, są to grupy zorganizowane, przedszkola, szkoły, tak jak mówiłam, czy właśnie seniorzy, różne organizacje i przyjeżdżają do nas na przykład do 10 i prowadzimy z nimi zajęcia. Zajęcia się odbywają w budynku, jest to na przykład, jeśli mówimy tu o grupach szkolnych, jest wybierany temat przez kierownika wycieczki. Prowadzimy najpierw taki wykład, wprowadzamy w ten temat. Zawsze staramy się, zawsze, chyba że jest naprawdę jakieś wichury i ulewne deszcze, to wtedy nie wychodzimy do lasu, ale tak, to zawsze wszystkich naszych uczestników wyciągamy do lasu, bo mamy tutaj blisko bardzo piękne lasy, więc idziemy z nimi do lasu i tam kontynuujemy nasz temat. Przygotowujemy różne materiały do tego lasu, gdzie dany temat wybrany, tak jak mówiłam, przez kierownika wycieczki, realizujemy również w lesie. Potem po powrocie, jeśli grupa sobie życzy, to jeszcze w danym temacie robimy właśnie te prace plastyczne, czy różne inne zajęcia laboratoryjne. Te prace plastyczne są najczęściej dla młodszych uczestników zajęć, dlatego że u nas nie można sobie kupić pamiątki z pobytu u nas, bo nie prowadzimy czegoś takiego, ale zawsze takie pamiątki wykonują sobie uczestnicy sami i mogą sobie je zabrać, tak? Czy to robimy różne takie prace, że znajdujemy coś tam w lesie i potem korzystamy z tego i robimy sobie właśnie tam w sali do góry, czy już mamy coś tutaj gotowe i dokańczają nasi uczestnicy. Dom drzewa również udostępniamy tutaj mieszkańcom miejscowości Wałkowa, ponieważ nie ma tutaj sali wiejskiej, to wszystkie zebrania wiejskie, różne takie spotkania dla mieszkańców odbywają się właśnie tutaj. Często jesteśmy też zapraszani do udziału, jeśli to są jakieś tam zajęcia takie, że robią panie tuwianki, czy takie różne inne warsztaty, to chętnie się do tego włączamy i bierzemy też czynny udział w tym. Jeśli chodzi o wydarzenia takie cykliczne, to realizowane tutaj były w Domu Drzewa Nocsów, która cieszyła się ogromną popularnością wśród właśnie tutaj mieszkańców Doliny Baryczy głównie. Robiliśmy też Noc Nietoperzy, gdzie chodziliśmy z echolokacją i nasłuchiwaliśmy nietoperze w lesie. To też było bardzo takie atrakcyjne. I tak jak mówię, cieszą się one nad popularnością, co jest takie dla nas takim fajnym zapewnieniem, że to, co robimy, to jest takie fajne i robimy to dobrze.
1: Wiemy już sporo o samym Domu Drzewa, ale pomówmy jeszcze o tym, co jest tak naprawdę na waszym terenie, bo tutaj też wiele atrakcji dla młodszych i dla starszych możemy znaleźć. Jakich?
0: Na terenie wokół Domu Drzewa.

0: Zrobiliśmy taką aktualizację już istniejącej wcześniej ścieżki przyrodniczej. Z nowości dołożyliśmy, może będzie to dla Państwa zaskoczeniem, ale taką tubę do słuchania lasu. Służy to do tego, że można wejść do niej do środka. Jest to taka drewniana konstrukcja. Wchodzimy do środka i w momencie, kiedy jest naprawdę taka cisza, nikt nic nie mówi, to dźwięk odbija się od ściany lasu, podbija te wszystkie odgłosy i naprawdę można zamknąć oczy. Czujemy to tętniące serce lasu. Oprócz tuby mamy też tutaj różne tablice właśnie edukacyjne. Czy na budynku Domu Drzewa jest nowa tablica, która mówi o tym, co jest w samym środku w budynku. Jeśli nas nie ma, to można naprawdę sobie dużo poczytać i zeskanować sobie kody QR i zobaczyć, co jest w środku. Na naszym terenie jest również druga mniejsza wiata, na której są tablice, takie koła fortuny. Nazywa się to Gra o klimat, do której bardzo serdecznie zapraszamy, żeby sobie zagrać, bo na jednej z tablic też są odpowiedzi, więc od razu można się sprawdzić, co wiemy o klimacie, o zmieniającym się klimacie i o wszystkim tym, co nas tutaj otacza i o powietrzu, jakim oddychamy. Także serdecznie też zapraszamy do tego. Jeśli Państwo udacie się z Domu Drzewa pieszo w stronę Karłowa, to cała właśnie ta ścieżka jest odrestaurowana. Są nowe tablice edukacyjne i takie, które zawierają w sobie w swojej treści różne też zadania, że przejście jest bardzo atrakcyjne i nie musi być takie nudne, zachęcające dzieci do korzystania z lasu, z przyrody i do zabawy lasem. Nasz teren tu wokół Domu Drzewa jest dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Jeśli Państwo tylko chcecie, zapraszamy serdecznie do korzystania. Można korzystać oczywiście też z wiaty. Nie musimy my być tutaj w Domu Drzewa, żebyście Państwo skorzystali z terenu oczywiście wokół. Można zostawić samochód na naszym parkingu i przejść spacerkiem właśnie po ścieżce edukacyjnej, czy wejść sobie tutaj do tuby, czy skorzystać z wiaty.
1: Nasze opanowanie i znajomość kilku podstawowych zasad mogą uratować komuś życie. Mowa o pierwszej pomocy, której udzielanie powinniśmy nauczyć się wszyscy już od najmłodszych lat. Jak się okazuje, najmłodsi mieszkańcy powiatu mielickiego o pierwszej pomocy wiedzą sporo. Przekonałem się o tym, odwiedzając uczniów szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej. Co wiesz o pierwszej pomocy?
2: Że jak zobaczymy kogoś, to od razu musimy podejść i mieć przy sobie takie gaziki, plastry.
1: A czy wcześniej trzeba zadzwonić do kogoś po pomoc?
3: Tak, na numer 112 lub na karetkę.
1: I co musimy robić z taką osobą, którą spotkamy na przykład na ulicy leżącą?
4: Ułożyć go w bezpiecznej pozycji.
5: Można na przykład uratować go. Na przykład jakby się dusił, to można go nacisnąć mu na klatkę piersiową.
1: Mówisz o masażu serca. A jak powinniśmy ten masaż serca wykonywać?
6: 32 wdechy i znowu 30.